0: kapelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci, ref

0: SK Ostrzeszów.
1: Czy to VVS, czy to SI? Rozmazana kreska, bo pociekła łezka. One chcą...

Radio SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Maria Godomoszkan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów z Kiost Rzeszów. Ręcznie usypana góra, 80 lat budowy i hitlerowskie plany na salę koncertową w kościele. Brzmi jak scenariusz filmu? To historia klasztoru w Ostrzeszowie. Teraz w naszym eskowym magazynie odkrywamy tajemnicę klasztorku na górce. Od jego barokowych początków, aż po mrok II wojny światowej.
1: Za 3 lata to miejsce będzie świętować wielki jubileusz. 400 lat samych początków. Tego, jak to się zaczęło. Początki to jest data, która się powtarza we wszystkich informatorach, którą też przekazujemy zwiedzającym. To jest 1629. Nie było tu nic na tym miejscu przed 1629 rokiem. Pomysł, żeby powstała tutaj górka, bo wzgórze to jest sztucznie usypane. Mówimy o tym, bo nieraz są pytania, które się z tym wiążą, ponieważ jest to wzgórze sztuczne. To pierwsi właściciele mieliby dużo kłopotu ze zbudowaniem tak masywnego jednak budynku kościoła i klasztoru. Zawsze ta ziemia pracowała i trzeba było specjalnych wzmocnień. Stąd, ja tak wybiegam trochę, przy tej bryle, przy tym budynku znajduje się największa w Polsce przypora. Przypory były małe, mniejsze, były zawsze przy budowach gotyckich, bo tam nie było praktycznie ścian, tylko było miejsce na witraże. Przy baroku, który ma sklepienie inne, kolebkowe, jest dużo miejsca na choćby polichromię, na różnego rodzaju obrazy. I te przypory, jeżeli są to malutkie, ale ze względu na to sztuczne wzgórze, jest przy naszym budynku największa przypora. Przypora to jest taki wielostopniowy mur, który podpiera budynek od strony prezbiterium. W tym wypadku nas znajduje się od strony ogrodu. Ale to jest tylko taki wybieg. Pomysł, by tutaj powstał klasztor i jego aktywność zwłaszcza, bo to nie tyle chodzi o budynek, ani nawet o mieszkańców. Pomysł wychodzi od szlachty wielkopolskiej. Musimy pamiętać, że w sztuce, w literaturze, w muzyce jest to okres baroku, ale w historii dziejów, w polityce, to jest czas, kończy się reformacja, potem jest prąd kontrreformacji, potem są wojny szwedzkie, wojna 30-letnia. Świat jest niespokojny, Europa cała jest bardzo i twórcza, ale i bardzo, bardzo niespokojna i niebezpieczna. Pamiętać musimy, że Ostrzeszów leży, patrząc na zachód, za Prosną, więc był to zabór pruski, blisko stąd do Śląska, do Wrocławia, to była kuria wrocławska, blisko też do Prus, do tych, którzy tutaj okupowali nasze ziemie. Mówię o zaborze pruskim. Różne prawdopodobnie były powody, dla których szlachta wielkopolska poprosiła króla Władysława IV o to, aby odciął trochę ze swoich dóbr królewskich i żeby sprowadził do tego miasteczka bardzo znanych w tamtym czasie i dzisiaj zakonników, a byli to ojcowie Bernardyni. Ojcowie Bernardyni to są franciszkanie, jest to gałąź nie tylko polska, ale w Polsce bardzo dobrze rozwinięta. Bernardyni byli znani i są znani z dobrego przygotowania teologicznego, z dobrych kazań, czyli homiletyki. Kazania są bardzo ważne, zwłaszcza były bardzo ważne wtedy, gdy wierni, mówię o katolikach, nie mieli takiego łatwego dostępu do Biblii. Wtedy trzeba było polegać na tych przewodnikach, którzy poprzez dobre słowo, dobrą interpretację Słowa Bożego pomogą. Więc te względy, o tym przynajmniej czyta się w kronikach. Że dlatego Bernardyni, że byli światłym zakonem i że takich światłych przewodników to miejsce potrzebuje. Jest zgoda, są wszystkie dokumenty na to, że szlachta uzyskała tę zgodę. Dużo z tych ziem zostało przeznaczonych dla zakonu. Dzisiaj tutaj mamy 2 duże ogrody, mamy 6 hektarów ziemi ciągle, ale w początkach to były jeszcze łąki, które dziś dzielą nasz klasztor od miasta. Należą teraz te łąki do miasta. Do tych dóbr należał Las Ostrzeszowski, ciągle jest nazwa Lasek Klasztorny, bo to należało do klasztoru. Były tutaj młyny, żeby się utrzymać. Byli zarządcy, którzy tym wszystkim się zajmowali. Zakonnicy mieli zająć się ludem, mieli się zająć duszami ludzkimi. Ciekawe, bo w naszej kościele, który ostatecznie 80 lat był budowany, jeszcze do tego wrócimy, który był zbudowany, w tym kościele było 5 konfesjonałów i malutkim kościele. To już świadczy o tym, że ich zadanie jest wyraźne. Pomagać tym, którzy szukają prawdy. Też taka ciekawa informacja, że w tamtym czasie, gdy była kontrreformacja, gdy te zabory wrzały tutaj, gdzie wszystko w tym się, no te wojny były cały czas, jeżeli niejawne, to ukryte. Tak, mamy taką nadzieję, że szlachcie może zależało na tym, że jeżeli ludzie by chcieli wybrać coś innego, to żeby mieli chociaż podstawę, żeby wiedzieli, dlaczego coś wybierają. Były te przypadki przeciągania i wojen i tak dalej. Też chodzi, prawdopodobnie chodziło też i o ziemię, i o dobra, które przy okazji się otrzymywało, więc na pewno różne względy, ale te duchowe na pewno są zaznaczone i one odegrały chyba dużą rolę. Było w tym kościele 5 ołtarzy, główny, 2 boczne, które są przy tym, które były przy głównym, czyli w tak zwanym prezbiterium. Prezbiterium to jest ta część jakby pierwsza w świątyni, tam gdzie jest prezbiter, czyli przewodnik, ten, który stoi za ołtarzem i który w imieniu Chrystusa tych ludzi gromadzi i chce, żeby razem oddać no, uchwałę Ojcu. No, chodzi o liturgię. Było 5 ołtarzy, te 2 boczne, ja tego nie pamiętam, zostały po wojnie usunięte, nie miały podobno takiej dużej wartości. Chodziło o to, żeby troszkę zrobić miejsca w prezbiterium, żeby tam było więcej, żeby tam się mogła zmieścić inna wspólnota, o której zaraz powiem. Dzisiaj w świątyni mamy 3 ołtarze. Jeden to jest ten główny, taki bardzo majestatyczny dzisiaj, pięknie odrestał od renowacji, bardzo pięknie wygląda. I mamy 2 boczne, pięknie zdobione. I o tych 2 bocznych będziemy mówić pod koniec naszego spotkania. Czyli zostały tylko 3 ołtarze. Szlachta przyglądała się jakby poczynaniom pierwszych właścicieli Bernardynów. Na początku, tak mówią kroniki, oni jakby sami chcieli tę zbudować malutki kościółek. Tu nie było prawdopodobnie nic. Niektórzy mówią, że tu była jakaś świątynia drewniana, ale tu ciągle historycy się sprzeczają. Była, nie była, to dlatego miejsca takiego wielkiego znaczenia nie ma. Wiemy natomiast, że takie zabudowania gospodarcze, które do tej pory są, to prawdopodobnie były najpierwsze zbudowane przed świątynią po to, żeby ci zakonnicy bernardyni mogli się tutaj no, zatrzymać gdzieś. Nie było ich tutaj, z tego co mówią kroniki, więcej niż 10. Najczęściej

najczęściej było tutaj 8 zakonników. Bernardyni byli w tej świątyni 200 lat. Doczekali się ukończenia budowy klasztoru i kościoła, a budowa ta trwała, już żeby nie wchodzić w szczegóły i w etapy, blisko 80 lat. Ostatecznie za budowę odpowiadała szlachta. Gdy się przyjrzeli, że ci zakonnicy sobie z tym nie poradzą, że to będzie im się ciągle chwiać i walić, podobno jeszcze raz zwrócili się do króla, aby trochę pomógł, i wtedy zbudowali bardzo potężne, masywne krypty, które dzisiaj są najpiękniejszą częścią, może nie najpiękniejszą, ale piękną częścią

Nie poradzą, że to będzie im się ciągle chwiać i walić. Podobno jeszcze raz zwrócili się do króla, aby trochę pomógł i wtedy zbudowali bardzo potężne, masywne krypty, które dzisiaj są najpiękniejszą częścią, może nie najpiękniejszą, ale piękną częścią.

stylu barokowego, procesja w czasie nabożeństw, no i te krypty, o których wspomniałam, gdzie ostatecznie budowa była także w rękach szlachty wielkopolskiej. Tu była podobno cegielnia zbudowana, bardzo za tą cegielnią optował przeor tego zakonu, światły człowiek, więc cegła była wypalana tutaj i ta cegła dzisiaj jest widoczna, zwłaszcza w kryptach. To takie duże bryły, które zostały troszkę jakby odnowione, troszkę może tam podreperowane, ale to jest oryginalna cegła. W muzeum też można zobaczyć taką cegłę, która tutaj była wypalana. Jeżeli jestem przy tej szlachcie, bo ona nam najwięcej zajmuje czasu, bardzo dobrze, to na pamiątkę tego, że to jest dzieło ludu tej ziemi, czyli szlachty wielkopolskiej, naszych wielkopolskich Polaków, to w tej świątyni znajduje się 26 herbów szlacheckich. Nie wiem, czy to jest w 100% słuszne, ale bardzo często słyszy się, czy czyta w mniej czy bardziej odpowiedzialnych wypowiedziach, że jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na tak małej przestrzeni, jaką jest nasza nawa, nasz kościół, znajduje się aż tyle herbów szlacheckich, herbów i emblematów. Można te herby doskonale zobaczyć, gdy się wejdzie na duży chór. Nieraz przyjeżdżają do tej rodziny, nieraz się słyszy, jak mówią swoim, nie wiem, młodszym dzieciom, to był nasz herb, albo to był herb naszych dziadków, albo to był herb jakichś znajomych. 26 herbów w tej świątyni. Mówię o tym, bo to jest niespotykane. W świątyniach nie zawsze, może w wielkich katedrach są, nie wiem, wartościowe bardzo malowidła, czy obrazy, czy sprzęt liturgiczny, ale herbów może na Wawelu, można by o tym mówić. Natomiast w Ostrzeszowie mówić o takiej ilości herbów w świątyni, no to jest o czym mówić, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj to miejsce, przeskakuję trochę, dzisiaj to miejsce ma kilka nazw. Najnowsza nazwa, którą się chlubimy i która powstała

sutanek, chyba że w oficjalnych pismach mówi się klasztorek, dlatego że jest to świątynia bardzo mała. W pełni jakby spełnia wymogi baroku, jeśli chodzi o wnętrze, o zdobnictwo, o sposób ustawienia budowy ołtarza, o kształty konfesjonałów, o całe, o polichromię, o kolorystykę. To jest podobno barok prowincjonalny, ale w 100% barok. Nie ma tu mieszaniny, nie ma tutaj jakichś podróbek, cokolwiek tu przychodzi. Prosty zwiedzający, czy ktoś, kto jest przygotowany do oceny takiego stylu, zawsze jest jedno, to jest barok. Stąd perła południowej Wielkopolski, perła barokowa. Inna nazwa to jeszcze klasztor na górce albo klasztorek na górce. Trzeba powiedzieć, tu wokół Ostrzeszowa są wzgórza bardzo piękne, natomiast w Ostrzeszowie naprawdę nie ma innej górki. To jest ta górka, na której stoi klasztor i druga górka to w klasztornym lesie. Tam jest druga górka. To jest taka ukochana górka przez mieszkańców. Do tej pory tu przychodzą rodzice albo dziadkowie z dziećmi, gdy pada śnieg, z saneczkami i z tej górki zjeżdżają. Jest dla nas tak niesamowita radość, bo to ciągle tutaj są ludzie, którzy nawet z tego korzystają. Kiedyś wyszłam, był śnieg, taki pan tak troszkę się zatworzył, był z dziećmi i z saneczkami, takimi łódeczkami, jakimiś małymi do śliskania się. Tak na mnie popatrzył, siostro, czy tu można? Ja mówię, tu trzeba, od pokoleń się ludzie korzystają z tej górki i dzieci zjeżdżają. To jest cała nasza radość. Więc to jest klasztorek na górce, a i ostatnia nazwa jeszcze to Biała Górka. Teraz wracam do Bernardynów, którzy byli tu 200 lat, mieli życzenie, żeby tu byli pochowani, chcieli być pochowani tuż pod ołtarzem, w kryptach i krypty dzielą się, te nasze krypty dzielą się na dwie części. Jest taka krypta pod ołtarzem, pod chórkiem, tak zwanym małym chórkiem. Znajduje się miejsce pięknie sklepione. Tam sklepienia też są kolebkowe, tak jak i w kaplicy. Tam jest surowa cegła, jest dużo miejsca i nie ma żadnych ozdób. I Bernardyni, jako ubodzy franciszkanie, chcieli być chowani właśnie tam, w tej niezdobionej części. Dużo większa część krypt, trzynawowa, to jest miejsce, gdzie byli chowani darczyńcy. Chroniki mówią o nazwiskach osób, które tu były pochowane. Na jednej z tablic kilka tych nazwisk dla takiego pokazania zwiedzającym, że tutaj byli chowani ludzie. Kilka tych nazwisk jest tam wypisanych, ale te krypty dla darczyńców są przestronne. Ja nie umiem powiedzieć, czy tam te trumny stały jakby w takich może miejscach jakoś tam przygotowanych, na podłodze, czy były jeszcze jakieś miejsca pod, bo niektórzy jeszcze pytają, a czy siostry sprawdziły, czy tam jeszcze coś jest pod? Tego nie sprawdziłyśmy, może kiedyś, nie wiemy, ale prawdopodobnie byli chowani na tej podłodze. Więc te krypty trzynawowe były przeznaczone dla darczyńców, one są przepięknie zdobione i to zdobnictwo, ta polichromia cmentarza podziemnego naszego została bardzo pięknie zachowana i odkryta i umyta. Po 200 latach, gdy rozpoczęła się zawierucha potopu, tu były ciężkie bitwy, Szwedzi, to miejsce oczywiście szybko namierzyli. Zakonnicy musieli to miejsce opuścić. Jest mowa, że niektórzy byli zabici, ale ja nie mam na to dowodów. Jest też mowa o tym, że był taki życzliwy, wysoko postawiony żołnierz szwedzki, który bardzo ochraniał obraz Matki Bożej Anielskiej. I on wiedział, że będzie tutaj wielka bitwa, znalazł miejsce, żeby go przechować. A potem ktoś z jego rodziny, być może, że syn, ten obraz z powrotem przyniósł tutaj do tego kościoła. Niestety nie zachował się, bo przez ten czas już tak zmarniał, że trzeba go było zastąpić innym obrazem Matki Bożej, ale równie

0: istnienia. No więc z parą mamy zawsze bardzo dobre kontakty, chociaż nie należymy jako parafianie do pary, należymy do Kościoła Chrystusa Króla, ale para się tym miejscem zajęła. Gdy nie było tu właściciela, to jest ważne, o tym będziemy teraz trzeba powiedzieć, gdy nie było właściciela, to wszystko popadało w ruinę. Nie było kogoś, kto by dbał o dachówki, żeby się nie sypały. Nie było kogoś, kto by osuszał fundamenty, więc był potworny grzyb.
1: Nie było zarządcy, który by,
0: nie było zarządcy,
1: który by tym zarządzał.
0: By tym zarządzał. Tutaj dzisiaj to jest zabytek kulturowy także, to nas trochę na początku dziwiło, ale tak jest. Ściany, zwłaszcza kruchty, także i chóru dużego, klasztorne pomieszczenia, one są porysowane, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, to taki wandalizm, nie? Przychodzi jakaś tam młodzi ludzie, chcą sobie napisać, że tu byli, no więc Zosia była i Jasio był. Tak się dzieje wszędzie, to nie tylko w tym miejscu, ale tych wyrytych imion, dat wyrytych, jakichś tam rysuneczków jest bardzo dużo. Artyści krakowscy, którzy odpowiadali za renowację kaplicy, znaczy kościoła naszego, krypt i klasztoru, powiedzieli, że w kruchcie trzeba zostawić te znaki takiej nieproszonej może obecności różnych ludzi. I dzisiaj to jest zabytek, dowód, bo tam są daty. Niektóre daty mówią o tym,

0: zajęcia prowadzi.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem prokuratury okręgowej w Osłowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, no już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza, w innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem to robić, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie uważam jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych. A ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, no staram się przekazać w tak zwanej pigułce, no bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja, przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomniałem, między 13 a 17 rokiem życia ta osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora. Chociaż...
2: No właśnie, bo wcześniej jak taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską. Tak.
1: Sąd rodzinny, chociaż sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, które może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy m.in. ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzie podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowania. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora. Może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetem. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No

Ostatnio też gdzieś tam usłyszałem. Przerabiałem przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy w cudzysłowie, mówię na topie, to są te shon patrole. Tak? Shon, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane. Ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach. Tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestia jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny, na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest wrzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście, bardzo młode zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerze wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona w ten sposób. Tak? Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się, przybierają na bułę. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie, pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił: ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówiąc o zgwałceniu, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy. Również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie gdzieś tam we Francji, próbuje się już to, jakieś przepisy znowu, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo później, gdy takie treści, też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na czele zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to kwestia przestępstwa sharingu. Oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną. Zawsze jak młodym ludziom mówię: wasz ukochany laptop, telewizor przepadł z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści.
tłumaczę,

nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Powołują biegłego zakresu informatyka po takim przeszukaniu, zabezpieczeniu płytę, inne nośniki. I się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych. A się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca pasterstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas wchodzi policja, pani dopuściła się pasterstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie cen. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają też już po ukończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć i to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak. My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, no, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić sklepy i też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, bo są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru, na przykład jak zawsze mówię przysłowiowe kilo bananów, wychodzi metka, my dokładamy jednego banana i za to możemy iść od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna, młodzi ludzie, nie tylko, przemetkowywanie towaru, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy, bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego. To jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych ważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstwie oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mieniu. Między właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć.

tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstw i oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mieniu. Więc właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz, to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł, powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć.

że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwały w sklepie, a generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki, że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki wybiegał. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony, bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i zabierzemy słoik z kompotem. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozi od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozboju. To już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozbój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozmów, mówię, napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku gdzieś, ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, psikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowym życiem przemocy i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem przestępstw przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą po sobie, mówią, no haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak na jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie, tak? No znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień przychodzili do szkoły, bo się bali. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstwa. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, połamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty, tak. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszenie tkanności cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może dobiąć ścigania z urzędu. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go popił. Pobicie to jest zastrzeżone do innego zachowania, gdy jest 1 na 1. Gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu tkalności, prokurator to może być ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdy już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesienie kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spowodowania też po ukończeniu 15 roku życia, młodzi ludzie odpowiadają, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i to pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, 1, 2. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej 2 osoby biją 1, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, ktoś tam się znajdzie w tej grupie, tak, odpowiada za działanie wspólnie w porozumieniu, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżam na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy

datę ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? I będzie posługi, ten, jak będziemy się posługiwać, tłumaczę młodym ludziom, w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli jeszcze jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo, na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem i nazwiskiem tłumaczę młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, dmuchając w miligramach na decymetrze ścienne. 0,25 mg na decymetrze ścienne to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełniać kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po stanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi i tak tych czy innych środków powoduje stan taki, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak, albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biedy nie pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Giną z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak? I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tamtyś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było 2, no i 2 18-latków nie żyje, tak? Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można podać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyków, może to postępowanie ułożyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj szczęści setnej grama i w tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopi innych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób. Natomiast, jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie, bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to udzielania w co, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie, no bo zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami, to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię w tym wieku czy późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki, wiadomo, można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznane za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz. I to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma-hydroksymasłowy, kiedyś jak czytałem w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacji. Osoba, której to podaje się do napoju,

0: nie pamięta nic, bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego, nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy, a już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, no wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się strzykawką. Delikatne ukłucie, podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, no bardzo dużo z tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, tam się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali parę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później, jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6-7 rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumaczę młodym ludziom, nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie dotykalności cielesnej czy opluwań nawet nauczyciela.
1: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tam nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
0: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać. Jak usłyszeli, co może być. Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś, z czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą. Tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne i jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zanudzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc, że o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą kara.
1: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą i to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
0: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? I trzeba jeszcze naprawić szkody i tak dalej.
1: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
0: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przewozie narkotyków przez granicę zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku

0: podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć kogoś, dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
1: Aby z takiej pomocy i formy zajęć skorzystać, należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: To działanie mające na celu jak najszybsze zatamowanie krwawienia i zminimalizowanie zagrożenia życia poszkodowanego. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków. Jak jej udzielać? Jakie mamy rodzaje krwotoków? Mówi Błażej Piękny, ratownik medyczny ze szpitala w Kaliszu.
3: Krwotoki to jest bardzo szeroki temat. Mamy krwotoki wewnętrzne, zewnętrzne, krwotoki po amputacji, krwotoki z nosa, różnego rodzaju rozcięcia. No, dosyć szeroki temat to jest.
4: Jeżeli mówimy o krwotokach zewnętrznych, jak powinniśmy się zachować, jak udzielić pierwszej pomocy? No i dlaczego właśnie tak ważne są te pierwsze minuty?
3: Pierwsze minuty są ważne dlatego, że krew jest dosyć istotna w naszym organizmie i każdy jej brak bardzo negatywnie wpływa na pracę tego organizmu, więc czym szybciej uda nam się zatamować taki krwotok, tym lepiej. Większe znaczenie to oczywiście ma u małych dzieci z prozaicznej przyczyny, że one po prostu tej krwi mają mniej. Więc takim podstawowym celem oczywiście jest zatamowanie krwawienia. Pierwszymi krokami, jakie podejmujemy, to jest uniesienie ewentualnie kończyny krwawiącej do góry i uciśnięcie takiego krwawienia. Z mojej perspektywy takiego ratownika pracującego w karetce najczęstszymi krwawieniami są jednak takie krwawienia z nosa czy krwawienia z pękniętego żylaka i one się zdarzają najczęściej. Ja zdaję sobie sprawę, że taki przeciętny obywatel to wyobraża sobie, że najczęściej będzie to jakaś amputacja czy jakieś mocne krwawienie tętnicze. No zdarzają się one rzadziej, natomiast najczęstszymi takimi krwawieniami tętniczymi są krwawienia z tętnicy promieniowej wynikające z tego, że na przykład jakaś pijana młodzież wybija rękoma szyby, no i wybijanie szyb gołymi rękami nigdy nie może się skończyć dobrze i dosyć często w takich sytuacjach dochodzi właśnie do przecięcia tętnicy promieniowej. No, w każdym z tych przypadków działanie będzie trochę inne, postaram się omówić to po kolei. Na początek zaczniemy właśnie od krwawienia z tętnicy promieniowej. Naszym podstawowym działaniem powinno być uniesienie kończyny do góry, ucisk w miejsce krwawienia, wepchnięcie tam dosyć dużej ilości opatrunku gazy jałowej najlepiej. Jeżeli nie mamy takiej gazy jałowej, najlepiej użyć elementu odzieży osoby poszkodowanej, unosimy kończynę do góry i dychamy w taką krwawiącą ranę. Jeżeli rana jest taka, że no nie jesteśmy w stanie jej w ten sposób zabezpieczyć, powinniśmy ucisnąć tętnicę ramieniową. Każdy z nas może sobie ją znaleźć, mówiąc brzydko, wymacać. Jak przyłożymy rękę do wewnętrznej strony ramienia, to czuć jej pulsowanie. Jak w tym miejscu uciśniemy, to krwawienie powinno istotnie się zmniejszyć. Można również w sytuacjach, kiedy mamy takie mocne krwawienie nie do zatamowania, użyć opaski zaciskowej. Jednak tutaj musimy przestrzegać odpowiednich reguł, czyli opaska taka powinna mieć przynajmniej 3 do 5 cm szerokości, powinna być zakładana w przypadku udzielania pierwszej pomocy na kościach pojedynczych, czyli kości ramieniowej czy kości udowej. Musimy też pamiętać, żeby nie zakładać takich opasek na stawach czy w pobliżu stawu łokciowego czy kolanowego, bo to może zaszkodzić pacjentowi. Raz założona opaska powinna być zaopatrzona dopiero w szpitalu chirurgicznie do upłynięcia 2 godzin. Unikamy sytuacji, no niestety te sytuacje z mojej perspektywy dosyć często się zdarzają, gdzie świadkowie zdarzenia używają na przykład sznurka czy druta do założenia takiej opaski. To jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta, bo przy takim cienkim sznurku czy cienkim drucie może dojść do uszkodzenia w miejscu, w którym ta blokada jest zakładana. No nie? Także najlepiej użyć do tego dedykowanych opasek uciskowych. One są teraz dostępne, dosyć popularne w sklepach różnego rodzaju internetowych, czy takich, które zaopatrują właśnie służby ratownicze. I to jeżeli chodzi o takie krwawienia, gdzie taką opaskę zaciskową musimy założyć. Natomiast przy takich częstych zdarzeniach, jak na przykład krwawienie z pękniętego żylaka, to dosyć często się zdarza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą starszą, która przez całe życie pracowała na stojąco. To też są krwawienia, które są dosyć mocno nasilone. Do tego część z tych osób przyjmuje różnego rodzaju leki przeciwzakrzepowe, które utrudniają tamowanie też i mogą nasilić to krwawienie. W takiej sytuacji należy kończynę, no najczęściej będzie to kończyna dolna, unieść do góry i punktowo w miejsce krwawienia zrobić ucisk przy pomocy właśnie gazy, albo nawet przycisnąć tą gazę i przytrzymać kciukiem. Najważniejsze jest jednak, żeby tą osobę najlepiej

0: położyć i unieść kończynę do góry, jeżeli nie mamy możliwości położenia tej osoby, bo to jest na przykład miejsce publiczne i ta osoba ma opory przed położeniem, to chociaż ułożyć w pozycji siedzącej i tą nogę podnieść jak najwyżej na krześle czy stołku i w miejscu krwawienia ucisnąć. Przywiązać bandażem, ewentualnie wezwać zespół ratownictwa medycznego, no i w ten sposób takie krwawienie zabezpieczamy. Nie? Kolejną kategorią krwawień będą krwawienia z nosa. One zdarzają się dosyć często w różnych przedziałach wiekowych. Są powodowane różnego rodzaju czynnikami, takimi jak na przykład predyspozycje danego człowieka do nasilenia takich krwawień. Może być to też spowodowane, jak to brzydko powiem, grzebaniem palcem w nosie i stworzeniem tej rany przy pomocy paznokcia. Jak również mamy pacjentów, którzy mają predyspozycje do krwawienia, mogą te krwawienia występować z przyczyn alergicznych. U starszych osób będą to krwawienia, które mogą być spowodowane nadciśnieniem lub przyjmowaniem i przedawkowaniem leków rozrzedzających krew. No i teraz to krwawienie tamujemy w ten sposób, że powinniśmy przechylić taką osobę głowę do przodu. Ja wiem, że kiedyś się mówiło o odchyleniu głowy do tyłu, natomiast może to spowodować przeciekanie tej krwi do żołądka i powodować wymioty, czyli przechylamy głowę do przodu, ściskamy, przedmuchujemy nos, ściskamy płatki nosa. Ten ucisk powinniśmy przytrzymać przynajmniej 5 minut i z reguły po tych 5 minutach, szczególnie u osób młodszych, to krwawienie się zatrzymuje. Może się zdarzyć, że mimo ucisku na płatki nosa ta osoba zaczyna odkrztuszać krew i się dławić jakby tą krwią. Świadczy to o tym, że to krwawienie występuje w głębszej partii nosa i ten ucisk niewiele nam pomoże. Wtedy po prostu puszczamy nos, podkładamy jakąś miskę, materiał, gazę i pozwalamy swobodnie tej krwi wypływać. No i generalnie, jeżeli to krwawienie się utrzymuje przez dłuższy czas, no to powinniśmy się zgłosić z takim pacjentem do szpitala. Jednak najczęściej, szczególnie u osób młodych, ten ucisk na płatki nosa przynosi efekt w postaci zatrzymania krwawienia. No takie mniejsze zranienia, takie na przykład jak przecięcie palca w kuchni podczas takich prac zwykłych, generalnie powinniśmy podnieść rękę do góry. Jeżeli byście Państwo kiedyś się skaleczyli w kuchni nożem, zobaczyli, że z palca cieknie krew, no to takie proste doświadczenie, że podnosimy rękę powyżej poziomu serca, podnosimy ponad głowę rękę, no to znacząco to krwawienie ustaje, a w niektórych przypadkach w ogóle przestaje krwawić. No i zakładamy zwykły plaster z opatrunkiem, dosyć mocno warto go ściągnąć. Są również tak zwane stripy, które są dostępne w aptekach. Warto swoją domową apteczkę zabezpieczyć w takie jakby sztuczne szwy i w przypadku różnego rodzaju przecięć na kolanie, nodze, na palcu, w różnych częściach ciała można ściągnąć tą ranę przy pomocy właśnie takich naklejek, które ściągają nam tą ranę i one są bardzo wygodne i bardzo fajne, szczególnie w jakichś ranach u dzieci. Nie? Także w ten sposób możemy działać. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś otarciami, ranami, najlepiej przemywać to albo solą fizjologiczną, albo jeżeli takiej soli nie mamy, bo najczęściej jej nie będziemy mieć, najlepiej przemywać to bieżącą wodą, no i później osuszyć najlepiej gazą jałową i wtedy opatrunek na taką ranę zakładamy, nie?
1: A jeżeli mamy osobę po wypadku na przykład komunikacyjnym i ona może mieć krwotok wewnętrzny, jak to rozpoznać?
0: Z perspektywy takiego świadka zdarzenia ocena takiego pacjenta jest dosyć trudna. Jeżeli mamy wypadek komunikacyjny i widzimy, że z pacjentem jest coś nie tak, to jak zawsze powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć siebie. Takie podchodzenie do wypadku bezrefleksyjne może spowodować, że tych poszkodowanych po prostu będzie więcej. Osoby, która w ferworze walki nie zauważyła, że nadjeżdża jakiś samochód, więc przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oczywiście wcześniej wezwać odpowiednie służby, jeżeli to zdarzenie rzeczywiście tego wymaga. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ocenić stan pacjenta i ewentualnie, jeżeli to jest krwawienie zewnętrzne, to je zatamować. W przypadku krwawień wewnętrznych ich nasilenie też może być różne. Są pacjenci, którzy momentalnie mogą się wykrwawić przy jakimś takim ciężkim obrażeniu brzuchu wewnątrzotrzewnej czy w przypadku obrażeń miednicy, a są pacjenci, którzy to krwawienie będzie na przykład przy różnego rodzaju też obrażeniach wewnętrznych mniej nasilone i będzie to dłużej trwać. Natomiast z perspektywy osoby niedoświadczonej, bez doświadczenia klinicznego, zlokalizować takie krwawienie jest dosyć trudno, bo po prostu tej krwi nie widać. Oczywiście patrząc na pacjenta można zobaczyć, że on może mieć krwawienie wewnętrzne. Są to takie zmiany jak na przykład blada skóra spocona, zaburzenia świadomości, które się poprawiają przy ułożeniu na płasko. Natomiast tutaj albo osoba udzielająca pierwszej pomocy musi mieć wyjątkowe predyspozycje, albo doświadczenie w tej materii. Większość laików będzie miało problem z oceną taką, jeżeli tej krwi rzeczywiście nie będzie widać. Oczywiście w zdarzeniach takich dosyć duże i istotne znaczenie ma mechanizm urazu, czyli jak doszło do tego urazu, czyli osoba, która jakby jest pierwsza i ocenia to miejsce zdarzenia, patrzy, w jaki sposób doszło do urazu.

0: i to też może z tego wywnioskować, no nie? Czyli ten mechanizm urazu to będzie wysokość, siła uderzenia, jeżeli to będzie wysokość upadku, czy siła uderzenia, jeżeli to będzie pierwszy potrącony na pasach. No, musimy zobaczyć, co się stało i na bazie tego, co się stało, możemy już wnioskować, jakie mogą być dolegliwości i obrażenia, no ale to tak jak mówię, wymaga jakiegoś doświadczenia, no chociaż są osoby, które mają takie predyspozycje, że przychodzi im to łatwiej niż innym, no nie? Jak zresztą w każdej dziedzinie, no nie? Są osoby predysponowane do wykonywania danego zawodu, takie, które muszą się tego wyuczyć, no i są oczywiście osoby takie, które zobaczą krew, od razu mdleją, no i też takie osoby nie będą w stanie udzielić pomocy, bo trudno wymagać od osoby, która na widok krwi traci przytomność, czy mdleje, że ona będzie skutecznie pomagać innym, no nie? Także każdy człowiek jest inny, każdy ma swój zawód. Z takich jeszcze ciekawostek, dorosła osoba ma od 70 do 80 ml krwi i już utrata około 30% tej ilości może doprowadzić do śmiertelnego śmiertelnego zagrożenia u takiej osoby. Z takich ciekawostek, przy urazie kości udowej, gdzie zdarza się, że odłamy tej kości udowej mogą przeciąć tętnicę udową, do jednego uda może się dostać około 2 litrów krwi. Przy urazie kości ramiennej, gdzie przy tej kości przebiega tętnica ramienna, może dojść do przecięcia tej tętnicy i takie ramię osoby dorosłej może przyjąć około 750 ml krwi. Oczywiście powiększa swój obrys takie ramię i od razu można zobaczyć, że coś tam jest nie tak, a przy urazach miednicy, które są częste na przykład przy upadkach z wysokości, przy potrąceniach, do miednicy dorosłego człowieka może się przedostać nawet około 5 litrów krwi, więc prawie cała krew krążąca w zależności od masy takiej osoby może spowodować, że osoba poszkodowana po prostu nie przeżyje takiego urazu. Więc możemy mieć osoby, u których dochodzi do takich krwawień wewnętrznych. My na zewnątrz nie zobaczymy ani jednej kropli krwi albo znikomą ilość, a pacjent po prostu się wykrwawi do swojego wnętrza, nie?
1: Numer alarmowy to 112.
2: SK Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Skandynawski akcent w historii Ostrzeszowa. W czasach II wojny światowej w tutejszym obozie jenieckim przebywali norwescy oficerowie. Ich historii poświęcona jest jedna z wystaw stałych w tutejszym muzeum, o czym mówi nam kierownik placówki Mirosława Rzepecka.
3: Na początku działalności Ostrzeszowskiego Muzeum od 1981 roku na parterze znajdowały się wystawy, gdzie było eksponowane Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa i ostrzeszowscy artyści. W latach 90. zostało to zmienione po remoncie strychowej części budynku. Na początku były tutaj wystawy

0: Pokazywaliśmy Ostrzeszowian na różnych frontach II wojny światowej, Ostrzeszowian w obozach jenieckich, koncentracyjnych. To była taka ogólna wystawa pokazująca i Ostrzeszów, i mieszkańców tego miasta, ich dzieje właśnie wojenne. Kiedy zaczęliśmy w 1982 roku współpracę z panem Eyvindem Grundtem, okazało się, że ilość eksponatów, jakie dotarły do nas z Norwegii, powiększona o te, które były wcześniej już w naszych zbiorach, stworzy nam piękną, monotematyczną wystawę pokazującą norweskich oficerów o flagu 21C. Otwarcie wystawy było w czerwcu 1996 roku, gdzie na początku wystawa zajmowała całe drugie piętro, całą drugą kondygnację ratusza. Później ze względu na napływ eksponatów, na troszeczkę przeorganizowanie naszej działalności, zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię norweskiej wystawy, ale ilość eksponatów, jaką posiadamy, pozwala na zmianę od czasu do czasu składu mundurów, jakie prezentujemy na ekspozycji. Częściowo wymieniamy eksponaty w gablotach i to też jest dobre dla zwiedzających, bo nie oglądają przez bardzo długi czas tego samego, tylko ta wystawa żyje, a sama wystawa to dzieło pracowników Ostrzeszowskiego Muzeum i pana Eyvinda Grundta, który od samego początku, od pierwszych kontaktów, przy każdej wizycie w Ostrzeszowie wzbogacał zbiory muzeum o kolejne eksponaty, fotografie, listy, pamiątki, mniej lub bardziej związane z Ostrzeszowem. I tak znalazły się tutaj i dokumenty, i pamiętniki, i ciekawostką jest książka kucharska, która została zrobiona na potrzeby gotowania czegoś z niczego, bo ta obozowa kuchnia na pewno była uboga, biedna i wspomagali uwięzionych jeńców, uwięzionych oficerów i Ostrzeszowianie, mieszkańcy okolicy i organizacje pomocowe czerwonokrzyskie na przykład, gdzie do obozu przychodziły paczki z produktami żywnościowymi, z odzieżą i właśnie na potrzeby kulinarne został utworzony taki podręcznik, co można zrobić z puszki konserwowej, mięsnej, rybnej, co można wymienić z ostrzeszowianami, żeby uatrakcyjnić dietę, bo w paczkach przychodził cukier na przykład, przychodziły słodycze, czekolada, papierosy, mydło i jeńcy wymieniali te rzeczy oczywiście nielegalnie, korzystając z nieuwagi strażników, z ostrzeszowianami, którzy dostarczali im świeże owoce, warzywa, pieczywo i to była taka korzyść obustronna, bo w sklepach dla Polaków nie było czekolady, a myślę, że no, niezależnie od wieku, każdy od czasu do czasu taki słodycz chętnie sobie zjadł. A sama wystawa pokazuje plan Ostrzeszowa zrobiony przez norweskich oficerów. Byli to oficerowie, chroniła ich konwencja genewska. Także pod eskortą mogli opuszczać obozowe pomieszczenia, obozowe zagrodzone tereny. I na podstawie pomiaru długości ulic krokami sporządzili bardzo precyzyjny plan naszego miasta, w którym zaznaczyli budynki, w których byli zakwaterowani, podali ilości jeńców zakwaterowanych w budynku dzisiejszego pierwszego liceum, w budynku zespołu szkół numer 1, byłej szkoły rolniczej, w budynku, gdzie dzisiaj jest prokuratura i no jest to tak, w sumie to było taką podstawą do przeanalizowania listy jeńców, też z norweskich opracowań, w tym spisie więźniów o flagu podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień oficerski, numer obozowy i miejsce zakwaterowania, bo wielu z więzionych w Ostrzeszowie jeńców, oprócz tego o flagu 21C Schildberg, więzionych było w Gronowie koło Leszna, w Skokach i w Olsztynie, bo tam były podobozy o flagu 21. One różniły się końcówką literki.
1: A czym był ten OFLAG 21C?
0: To był obóz dla oficerów i nie tylko Norwegowie tu byli więzieni. Wystawa poświęcona jest norweskim oficerom z tego względu, że mamy na ich temat i od ich potomków najwięcej materiałów. Byli tu i oficerowie francuscy, brytyjscy, Włosi, raczej niżsi rangą już też w końcówce wojny. To już była końcowa faza wojny, ale druga część wojny, bo Norwegów przywieziono tutaj w sierpniu 1943 roku i byli tutaj do wyzwolenia. I wtedy już był to obóz oficerski i to jest miejsce więzienia ludzi umundurowanych wyższych rangą i traktowane inaczej niż stalagi, czyli obozy dla żołnierzy niższych rangą. Oficerów chroniła, wszystkich żołnierzy generalnie chroniła konwencja genewska, ale oficerów nie było wolno zatrudniać do żadnej pracy, jeśli nie mieli na to ochoty. Wedle konwencji genewskiej uwięziony oficer ma mieć zapewnione miejsce do spania, wyżywienia, możliwość nauki, odpoczynku. Także w obozie działało wiele rzeczy takich, które wydawały się nierealne w okupowanym kraju, ale tutaj działała szkoła oficerska. Tu oficerowie mieli bibliotekę, organizowali sobie i intelektualne, i sportowe rozgrywki. Działał obozowy szpital, mieli swoją służbę medyczną, służbę duszpasterską. I taką ciekawostką na tej wystawie jest to, że tu by trzeba długie opowiadanie o samej procedurze aresztowania norweskich oficerów, którzy mieli do wyboru albo podpisać kartę lojalnościową, w której zobowiążą się, że nie będą żadnych wrogich działań przeciwko okupantowi czynić, albo pozwolić się uwięzić. I norwescy oficerowie dostali oficjalne pismo władz niemieckich, które w dosłownym brzmieniu tłumaczy się jako zaproszenie do internowania, gdzie okupant uprzejmie prosi oficera, żeby zabrał ze sobą mydło, goliwo, jedzenie na 3 dni, zmianę ubrań, ponieważ chce go zamknąć. I

Znaczy duża część Norwegów nie podpisała tej karty lojalnościowej. Część działała w ruchu oporu i jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwalał takiego zaproszenia zlekceważyć tak zupełnie. I duża część stawiła się w punktach, w wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do Szczecina i dalej do obozów na terenie okupowanej Wielkopolski. To jak już wymieniałam wcześniej, było Gronowo, koło Leszna, Skoki, Wolsztyn i czwartym takim obozem był Ostrzeszów. Spora grupa była też w Antoniewie. Mówiłam o służbie i duszpasterskiej, i medycznej. I tutaj mamy takie niespotykane, ciekawe zjawisko, bo prawie wszyscy oficerowie dostali to zaproszenie do internowania, ale wśród nich był pastor Asle Enger, pastor i zarazem sanitariusz, i lekarz Karl Otto Bergwitz Larsen, którzy takowego zaproszenia nie dostali, ale zdawali sobie sprawę, że tam, gdzie będzie duża grupa ludzi, nie najmłodszych już, bo średnia wieku oficerów była powyżej 40 lat, to i pomoc duszpasterska i medyczna będzie potrzebna. Na wystawie jest laurka, podziękowanie dla właśnie pana doktora Karla Otto Bergwitza Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej.

0: Nybla, właśnie pana doktora Karla Otto Bergwica-Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej. Mamy wśród takich, nie z obozów, z obozem, zabawkę, którą pastor Asle Enger wysłał z Ostrzeszowa do swojej córeczki na urodziny. Zabawkę zrobioną z drewna, z metalowych części uszek, z nakrętek od pasty do golenia, do zębów czy kremu do golenia. I zabawka po prawie 80 latach wróciła do Ostrzeszowa. Przywiozła ją córka pastora na jubileusz 700-lecia naszego miasta. To przegięłam troszeczkę po 60 latach, bo w latach 40. wysłana, a w 2010 roku zabawka i komplet kielichów, kieliszków takich liturgicznych, który Astle Enger używał do sprawowania mszy, wzbogaciła zbiory naszego muzeum.
1: A gdzie mieścił się Ofrak 21C?
0: Wszędzie. Ostrzeszów był miastem za drutami i na cele obozowe było zajętych kilkadziesiąt budynków w mieście, bo obóz to nie tylko te miejsca, gdzie byli zakwaterowani jeńcy, ale i te, gdzie mieszkały służby obozowe, i te, gdzie były magazyny żywności, odzieży. Wiele obiektów właśnie zajętych na cele pomocowe i oddziały szpitalne. Prawie całe miasto, bo zakwaterowani byli w budynku pierwszego liceum na Zamkowej. W pobliżu budynek po byłej szkole rolniczej, dzisiaj gospodarzy tam zespół szkół numer 2, zespół szkół numer 1 na ulicy Sikorskiego, na ulicy Zamkowej, budynek za urzędem miasta i gminy, gdzie był oddział zakaźny obozowego szpitala, i w budynku szpitala też byli jeńcy czasowo, ale

temat. A co do samych jeszcze eksponatów, które tutaj mamy? Mamy fotografie, dokumenty, mamy aparat fotograficzny, którym większość zdjęć prezentowanych na ekspozycji została zrobiona. Mamy zawartość paczki żywnościowej, która na czarną godzinę zostawiona była gdzieś tam na strychu jednego z budynków, gdzie byli zakwaterowani jeńcy. Mamy obrazy przez jeńców rysowane, malowane, mundury i taką dla nas miłą sprawą było to, że kiedy od 1982 roku tak stopniowo napływały dary za pośrednictwem pana Grunta, kiedy odwiedzali nas potomkowie jeńców i były to mniejsze, większe grupy w latach 90. jeszcze żyjący jeńcy, później już niestety tylko ich potomkowie, ekspozycja

powrotem do Ostrzeszowa i to nie tylko jako darowizny indywidualnych darczyńców, ale od Muzeum Wojskowości Horten w Norwegii. Też dostaliśmy kilka eksponatów właśnie takich dotyczących umundurowania. I tak jak już mówiłam, są rzeczy takie bardzo oczywiste, związane z więzieniem, z pobytem tutaj w Oflagu, ale wśród eksponatów znalazł się kawałek stali pokładowej z pancernika Tirpitz zatopionego w listopadzie 1944 roku przez Norwegów. A znalezisko trafiło do nas dlatego, że jednym z jeńców był brat norweskiego pastora Wagn Enger, który brał udział w zatopieniu pancernika. W latach 90. w jednym z fiordów zaczęło wypływać właśnie w miejscu, gdzie został zatopiony Tirpitz. Zaczęło wypływać paliwo okrętowe. No i żeby uniknąć klęski ekologicznej, Norwegowie zdobyli plany z pancernika, który był budowany w szczecińskiej stoczni. Wydobyli całe paliwo, wycięli kawałek stali z pokładu. Z tego miejsca jeszcze do naszego muzeum trafił taki nóż, magnecik niewielki. No i właśnie flaszka paliwa okrętowego z Tirpitza i ofiarodawcy poinformowali nas, że jedna butelka tego paliwa trafiła do Ostrzeszowskiego Muzeum, druga w Horten. Reszta została komisyjnie spalona, żeby zniszczona, zutylizowana, żeby uniknąć klęski ekologicznej i żeby nie było nielegalnego handlu zabytkowym paliwem. Także tam jest to wszystko tak bardzo precyzyjnie poustawiane, chociaż mieliśmy też taką bardzo przyjemną sytuację, bo program drugi norweskiej telewizji realizował materiał filmowy na wystawie tutaj, gdzie w ekipie filmowej byli tacy dwumetrowi norwescy żołnierze wykorzystywani do noszenia

Mieli też tutaj pana, który był więźniem Oflagu. Opowiadał o rzeczach, które przekazał do muzeum. Dla mnie była też taka troszeczkę stresująca sytuacja, bo niby osłuchany mam troszeczkę język norweski, trochę zaczęłam się uczyć i wiem, czego ode mnie potrzebują, jak do mnie piszą. Jak rozmawiamy, nie zawsze. I kiedy pan właśnie jeniec przedstawił się Oirlym, szukając koperty z eksponatami, które przekazał, przeleciałam ze 3 razy cały karton i nie znalazłam. Pan potem patrząc ze mną pokazał mi, że to jest to i to, że w języku norweskim inaczej widać, a inaczej słychać to, co się czyta, na początku właśnie tej norweskiej przygody, bo organizacja tej wystawy to takie naprawdę piękne przeżycie i możliwość poznania wielu niesamowitych ludzi, łącznie z Jensem Stoltenbergiem, który w jubileusz 25-lecia istnienia, funkcjonowania, działania naszej norweskiej wystawy odwiedził te Ostrzeszów, ponieważ jego dziadek też był jeńcem Oflagu 21C. No i takie niby wszystko poukładane, praworządne, ale później, kiedy już film został zrealizowany, wyemitowany w Norwegii, okazało się, że wśród członków ekipy znalazł się ktoś, kto proponował innym mediom sprzedaż materiału filmowego, co dla nas było takim, dla nas i Norwegów, tych, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, takim czymś niepojętym, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały do tej pory.

Warszawskiego Czerwonego Krzyża w latach 80. na początku lat 80. przyjeżdżał do Polski w sprawie darowizn, które Norwegia przekazywała naszemu krajowi. I nie tylko nasze muzeum było miejscem, które otrzymało piękną pomoc od Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, które

0: Europejskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie przy okazji tych wizyt służbowych Eyvind szukał, poszukając śladów swojego ojca, który był więźniem o flagu, to tak spadł nam z nieba i razem zrobiliśmy piękną rzecz, czyli wystawę Oficerowie Norwescy po flagu 21C.
1: A jak to się stało, że jeńcy norwescy trafili do Ostrzeszowa?
0: Myślę, że to taka polityka Niemców, bo polskich oficerów więziono jak najdalej od domu, gdzieś tam pod francuską granicą, gdzie odległość, czasami bariera językowa osłabiały chęć ucieczek. Tutaj Norwegów umieszczono w takim miejscu, gdzie też nie odnotowano jakichś tam ucieczek z obozu i to myślę, cała polityka II wojny światowej była tak skonstruowana, że armia osłabiona o tą swoją najlepszą część nie podejmowała walk. U nas wyglądało to inaczej, no tam w Norwegii też Niemcy na początku nie chcieli być takim srogim okupantem, znaleźli część rządów sprzyjającą ich poczynaniom i aresztując oficerów wychodzili raczej z pozycji takiego dobrego wujka, który pogrozi palcem i jak zaczną się zachowywać nie tak, to da po łapach i bezpiecznie było po prostu kadrę oficerską uwięzić i mieć w miarę spokojne, chociaż

0: Jest to udokumentowane na planie właśnie sporządzonym przez Norwegów, gdzie do każdego budynku jest przyporządkowana ilość osób, która tam była więziona. I według tego planu było ich 1131. Spisy jeńców, jako że tutaj była rotacja, nie cały czas nie ci sami byli w tym miejscu, pokazują większą liczbę, od ponad 1500.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Ponad 13 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów to kobiety. I teraz coś specjalnie dla Was. Rozmawiamy dziś z coachem Anetą Pawlarczyk-Świtoń. Będzie o pieniądzach, ale na luzie. Jak ogarnąć domowy budżet, nie zwariować i nawet polubić finanse? Bez stresu, za to z konkretem. Posłuchajcie.
3: Zawsze zaczynam, kiedy rozmawiam o budżecie domowym z kobietami, zaczynam w ogóle od stwierdzenia faktu, że my też potrafimy się nim zajmować. Ponieważ w naszym kraju jakoś tak pokutuje trochę taki trend, że to mężczyźni zarabiają, że oni lepiej zarządzają finansami, że oni mają te ścisłe umysły matematyczne i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam, że my jesteśmy całkiem niezłe w te klocki i tak naprawdę właśnie trochę wiedzy, trochę umiejętności, trochę nawyków, trochę ćwiczenia takiego, że tak powiem, żywym organizmie, daje już nam podstawę do tego, żeby naprawdę dobrze zarządzać własnymi finansami. I od tego bym zaczęła, że trzeba sobie zadać w ogóle pytanie w głowie, tak? Czy ja chcę zarządzać swoimi finansami? Czy ja mam otwartość na to, żeby tego spróbować? I też, czy mam głęboko gdzieś przekonania, które mnie blokują? To jest takie pytanie dosyć trudne dla siebie samej, ale jeśli chcemy naprawdę zarządzać swoimi finansami, a coraz częściej kobiety muszą zarządzać same własnymi finansami, ponieważ coraz częściej zostają same z różnych powodów, czy to jakieś śmierci, czy wypadków, czy rozwodów, czy po prostu żyją w partnerstwie i potem po prostu się to jakoś rozchodzi i zostaje kobieta najczęściej sama, jeszcze z dziećmi, no to wtedy faktycznie ta wiedza jest jej niezbędna i wtedy najszybciej się jej uczymy. To tak trochę na przekór, ale tak to wygląda, że jak człowiek jest zmuszony do nauki czegokolwiek, no to wtedy musi się jej tego nauczyć, więc przychodzi to jakby trochę łatwiej. Ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się tego dużo szybciej, nie czekać na jakieś takie dramatyczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do Twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają, mężczyźni też, ale no mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet. Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy mogę sobie odkładać jakieś składki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, czy jakieś zabezpieczenia w państwowych funduszach jakichś inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Dwa, no to jest przyjrzenie się temu budżetowi, tak? Czyli tak naprawdę praca własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca, to jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są, te pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? Życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko i słychać to gdzieś tam rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia gdzieś tam rosną. Więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoimi finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa 3-miesięczna praca, przeglądanie każdego wydatku, najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Tak? Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, tyle, na jakieś rozrywki tyle, tyle i tak dalej. To może zrobić dla nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie obiektywnie, to tak do nas dociera wtedy, nie? I sobie i się zastanawiamy, czy ta 10 kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony. I po prostu te kawy nam się zwrócą tak po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi, na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka, pudełeczka, czegokolwiek i wtedy na koniec miesiąca siadamy, robimy sobie randkę z naszymi finansami i przeglądamy dokładnie tak samo, jak właśnie te funkcje w banku, tak? Rozkładam sobie wydatki na spożywcze,

jeszcze wydatki na rozrywkę, wydatki na jakieś kształcenie dzieci dodatkowe, tak, typu korepetycje, zajęcia sportowe i tak dalej, własne pasje, bo to też jest ważne. No i te obowiązkowe opłaty, tak, które wszyscy mamy. I to wtedy nam daje obraz. No i wtedy trzeba się zastanowić, nie? Czy to, co robimy i to, co widzimy na tych kartkach, czy w tych funkcjach, w tej funkcjonalności w banku nam odpowiada. My jesteśmy z tego zadowoleni, to to jest okej. Ale jeśli nie, jeśli się z tym nie zgadzamy i chcemy coś zmienić, no to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak? No i zacząć coś zmieniać. Najłatwiej jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki. One się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego że to są takie 10 zł na kawę, 10 zł na ciastko, 15 zł na coś tam i to takie 10, a za chwilę to wychodzi, tak? Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak? Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też jakby no, nie mamy na to często wpływu, chociaż no, jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. No nie wiem, no, w dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc jakby więc tutaj nie mamy też jakby pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam,

jest ich sporo, więc tutaj nie mamy też jakby pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, SUV. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam,

0: których po prostu musimy, za które musimy zapłacić. Chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód z nawyku i z wygody, a możemy przejść się kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, nie wiem, no po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, nie wiem, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji, no ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, no też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, no, ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. No to są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, no bo wiadomo, no ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest takim stałym, ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze tam, można też pójść do doradcy finansowego do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakiś haseł, żeby nie zrobić, nie wiadomo, znaczy, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
1: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem to często po prostu zmiana nawyków?
0: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc no tak, żeby było lepiej, no to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, no to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a nie wiem, mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, nie wiem, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków, albo nie wiem, ktoś, pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. I tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasę, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Stąd wynika to, że na przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. A jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić, czy ja te impulsywne kupowanie tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić albo ze smutkiem, tak, ze złością. Więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo niestety konsumpcjonizm jest mega rozwinięty. Coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich pereli, za przepraszam, do domu, ono sprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie 4 fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakieś fajnej podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś takiego, niż na przykład kupowanie za 10 zł, 10 tysięcy rzeczy, które stoją i tak naprawdę zbierają kurz. Więc no, to są już takie rzeczy, które każdy powinien sobie dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No, ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego konsumpcjonizmu, nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej, i tak dalej. I to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję tak pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra. Po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idąc ze sklepu, zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
1: Okej, okay, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdolone

0: Doły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
1: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo. Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. Chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. Chcę sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład i potrzebuję poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy, dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy takich, żeby przeżyć, czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak? Wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby to przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie aż dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest się tym łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugi aspekt tego oszczędzania.

0: teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów mniejszych w sklepikach no, pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest się tym łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego. W ogóle się na tym nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, bo to już mamy 200 na nasz cel finansowy.
1: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
0: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? Właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu. Też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10 sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10, to sobie ją kupmy, tak? To też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje. Znowu takim nie idę do sklepu, bo jestem taka słaba, że na pewno się na coś kuszę. No nie, idź i się skuś, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę mi się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy powiedzmy założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne. Więc może być takim celem, na przykład nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, bo to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci, więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50 zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Wiem, że ludzie zbierają, tak, po 5 zł codziennie, albo coś takiego. I to tak jak z przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych jakby pokoleń mądrości. No bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie. Teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do komisu od wyboru do koloru. Taki teraz mi tak jakoś naszło.
1: A wbrew pozorom nie jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego do pierwszego i są one bardzo częste, ale z drugiej strony też...
0: No żyje nam się lepiej, nie?
1: Żyje nam się lepiej.
0: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też tak, że jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasje, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków. No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
1: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
0: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoimi finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonanie o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Czasem zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi?

0: jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną, taką po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
1: Jak znaleźć w sobie ten moment, znaleźć tę chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie. Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu
0: to
1: takiego kręgu?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmuszana do tego życia pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmuszana do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś i to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka, czy czymkolwiek w życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest ten plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce i wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad całą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest. Jest, że na początku się, chociaż teraz to pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, ta młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie, walczą w takim sensie, że one, nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie chcąc same zarządzają tymi finansami, mają jakieś tam wytyczone swoje zobowiązania wspólne, ale najczęściej same w tym zarządzają, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że to, co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby

swoje tak zobowiązania wspólne, ale najczęściej same z tym zarządzają, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że to, co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby

to co? To będziesz żyła za tą minimalną emeryturę? Zakładając, że żyjesz dwójkę jako emeryt, to jeszcze jakoś da się żyć godnie, tak bym powiedziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże nie wiem, czy 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam, to by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostajemy same, no to tam wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki. To też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety. Więc też dobrze się... No i też pytanie, jak ja chcę być, jak ja chcę żyć na tej emeryturze? Czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od 1 do 30? Czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium 2 razy w roku i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas? Albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to są... I to jest znowu powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę... Wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc czasem odpowiedzieć na pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem, że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś tu się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga no, niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak ładnie nazywa poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku,

0: to wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały, znaczy to jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej, że duży aspekt finansowy, tak? Jakby do przeanalizowania i do zmiany.
1: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
0: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po to jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było to tak, że każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaję, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycję dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak? Jak ja odpracuję te pieniądze? Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak? I sobie jakby zbilansuje mi się to, tak? Dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu tego wszystkiego, co robimy. Nie? Z głową, wszystko z głową, tak. Tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś dwie inne, które albo w których nie wchodzisz, a są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamto, nie? Da się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nauk, nie był obowiązek, nie była taki nóż na gardle, że Jezus, ja to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuli, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to chcę zrobić, też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasem miesiąc, czasami pół roku, bo to często też jest tak, że właśnie robi się, robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że trzeba by znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak, bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliłam, na przykład studia podyplomowe, nie, tam, no to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie? Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak? To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasem jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytania, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chcę coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam nowych, szukam tego, co mogę zmienić małymi kroczkami, tak? Tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami, bo znowu jest tak, że chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków, jeśli mi się na przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tą kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj spokojnie pić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daje radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jakiś ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też poleca, to też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to powinnam zacząć od hasła, że masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniało mi się, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki pejoratywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach, rzadko teraz zresztą, dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadzy,

0: prostu poprzedniego dworu, w którym się Dąbrowska urodziła, wychowała, spędziła tutaj dzieciństwo i taką wczesną młodość, bo po tej edukacji domowej to już później wyjechała do Kalisza na pensję pani Samadyniowej, opisane jako pani i pensja pani Nordenowej w nocach i dniach, no później oczywiście na studia, więc spędziła tylko taki najwcześniejszy okres swojego życia. No ale wiemy, tak jak to jest w nocach i dniach, no Rusów to jest oczywiście Serbinów, czyli dla nas, dla Kaliszan jest to bardzo ważne miejsce, bo opisała też bardzo pięknie Kalisz pod postacią Kalisza, prawie że topograficznie można dzisiaj z książką chodzić, zwiedzać te same miejsca. Kiedy była w 60 roku tutaj w Kaliszu, już pod koniec swojego życia, i odbierała nagrodę, tak, tutaj przyznaną jej przez miasto Kalisz, to wtedy zrobił się trochę szum, że Dąbrowska no nie ma swojego muzeum, no coś trzeba, z nią była wtedy Anna Kowalska, też ta ostatnia jej partnerka, no więc zrobił się szum, że no nie ma ani pomnika, ani nie ma ulicy, ani nie ma jakiegoś muzeum. No i władze postanowiły, że w miejscu urodzenia Dąbrowski po prostu odbudują budynek i stworzą muzeum. I od 71 najpierw w formie okrojonej, bo to była na bielizna pamięci na piętrze, bo na dole był kurt rolnika, a później już tak po kolei odzyskiwaliśmy pomieszczenie, no i dzisiaj jest to już budynek całkowicie przeznaczony do zwiedzania.
1: A jak to się stało w ogóle, że rodzice Dąbrowskiej tutaj zamieszkali właśnie w tym dworze?
0: No tak, jak to w nocach i dniach. Po prostu ojciec pisarki został zarządcą majątku. W styczniu w 1889 podpisał umowę z panem Kazimierzem Waliszewskim, którzy wraz z żoną mieszkali w Paryżu, z Hildegardą Niewską. No i przez okres prawie 20 lat, tak jak Bóg umił w Serbinowie, tak ojciec pisarki tutaj w Rysowie zarządzał ponad 400-hektarowym majątkiem, folwarkiem. To były, no oczywiście po wojnie majątek rozparcelowano. Dzisiaj można zwiedzać tylko park. Jest to 3,9, niecałe 4 hektary, łącznie ze stawami, które pięknie Dąbrowska opisała. Natomiast ten folwark został już po wojnie, ustawą 1944 roku rozparcelowany. Już tam budynków, te stajnie, obory, młyn, gorzelnie, te wszystkie budynki, które stanowiły o tym folwarku, niestety zostały rozebrane. Już tam śladu po tym folwarku nie ma.
1: Kiedy rodzina Szumowskich przejęła ten majątek, on był w rozpadzie, w rozkwicie.
0: Tak. Dąbrowska wspominała, że jej ojciec mówił, że kiedy przyjechali tutaj, podpisali umowę, to majątek był przez poprzednich właścicieli bardzo zaniedbany, czyli no, podobno w stodołach było pusto, na porach rósł pesz, więc no, przez okres tych prawie 20 lat ojciec pisarki swoją ciężką pracą naprawdę ten majątek doprowadził do świetności. Zresztą sprzyjała mu też koniunktura, bo nie trzeba ukrywać, że Kalisz na przyłomie XIX, początek XX wieku no, bardzo prężnie się rozwijał, powstawały zakłady, przecież no, była kolej, więc no, też sprzyjała mu koniunktura. Początkowo dostawał 800 rubli pensji, później 1200 i coraz więcej, nawet taką roczną nagrodę przyznał mu właściciel, no majątek zaczął przynosić po prostu już konkretne korzyści, tak? Więc no tą nagrodę nawet nie odbierał przez kilka lat, także jak już później ją odebrał, była to dosyć duża kwota, także stać ich było później, kiedy Dąbrowska sobie zamarzyła, żeby studiować za granicą w Lozanie, w Brukseli, gdzie zresztą poznała tam swojego męża i tam za mąż wyszła w 1911 roku. No już było ich stać, żeby Dąbrowska mogła studiować, bo jako jedyna z pięciorga dzieci państwa szumskich, Ludomiry i Józefa, jako jedyna kończyła studia.
1: No właśnie, do którego roku Dąbrowska tu była w Rusowie? Do 11 roku?
0: Nie. Po raz ostatni była w 1908 roku. Spędzała tutaj wakacje, czyli taka przerwa między studiami, bo potem, tak jak to jest pisane w nocach i dniach, dworek został przez właścicieli sprzedany i ojciec pisarki wraz z rodziną musiał się wyprowadzić, więc najpierw do Poklękowa, później do Wojsławic, niedaleko Błaszek. Tam już na własność kupił sobie dwór i ziemię, no ale niestety przerwała to śmierć, bo w 1912 roku zmarł, matka z majątek sprzedała, ponieważ dzieci nie wykazywały zainteresowania pracą na w ziemi, a Dąbrowska to już była po studiach, już była mężatką, więc matka przeniosła się do Kalisza i te sceny właśnie płonącego Kalisza, to jest właśnie 14 rok, kiedy Dąbrowska zjechała, żeby pomóc się matce pakować, przeżyła pierwsze bombardowania i wozem na prostym wozem troszkę wrzucili tam dobytku właśnie z Kalisza w kierunku Kokanina i tutaj Rusowa w kierunku Warszawy uciekali z tego zburzonego Kalisza. Także ona tam, ten okres to właściwie to no po 1908 roku po raz ostatni spędza wakacje.
1: Co później się działo?

0: Polska była w Warszawie.
1: Tak. Przez rok studiowała na pensji pani Hawelka. W 1907 roku wyjechała do Lozanny. Rok później przeniosła się do Brukseli. Tam poznała swojego męża, działacza politycznego, PPS-a, wczesnego PPS frakcji, też dziennikarza. I wyszła za niego za mąż w 1911 roku. Ona później po ukończeniu studiów zjechała. Jej mąż, wiadomo, że budując tam te struktury niepodległościowe, no nie mógł zjechać do Królestwa Polskiego, bo był od razu aresztowany. Więc początkowo było to małżeństwo takie trochę dojeżdżające. Dąbrowska, działając w spółdzielczości, no zajmuje się też publicystyką, bo to jest też ważna jakby część, pole jakby działalności Dąbrowskiej jeszcze z tego okresu bardzo wczesnego, więc załatwiała sobie różne stypendia. Jak mąż był w Paryżu, no to stypendium do Paryża, jak mąż był w Londynie, no to sobie więc to było takie małżeństwo dojeżdżające. Kursowała korespondencja, która z tego okresu się zachowała i która została już wydana, przepiękne listy o miłości, o tęsknocie, ale także i dzielenie się sprawami codziennymi i tak sprawami ważnymi, bo oczywiście to był okres przecież przed pierwszej wojny światowej. No kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc już Marian mógł wrócić, jej mąż, więc zamieszkali w Warszawie przy ulicy Polnej 40, obecnie Struga, i Dąbrowska tam spędziła ponad 40 lat swojego życia.
0: Później mąż zmarł.
1: Tak, no mąż zmarł bardzo wcześnie, na wieku 30 paru lat została wdową, zmarł w 25 roku. On źle się czuł, lekarze się nie rozpoznali, się okazało, że to był stan zawałowy, dostał później zawał.
0: I partnera miała już później innego Dąbrowska.
1: Tak, Stanisława Stępowskiego z Ukrainy. Taka szara eminencja rządu międzywojennego, zresztą pracował w Ministerstwie Rolnictwa. Dąbrowska go tam poznała, bo przez jakiś czas, zanim wydane zostały Noce i Dnie, to później już pracę porzuciła, ale też tam pracowała, więc tam się poznali. Zresztą był przyjaciel jej męża. Dużo starszy od niej partner, no tak z ponad 20 lat, zamieszkał też u niej w mieszkaniu. No i Stępowskiemu przypisuje się bardzo dużą rolę w powstaniu Nocy i Dni. On był pierwszym takim redaktorem, osobą, która czuwała nad powieścią, którą Dąbrowska wspierała. I osoba, która Dąbrowską w tym pisaniu wspierała.
0: Noce i Dni powstawały 2 lata. Chyba, tak?
1: Nawet troszeczkę dłużej można powiedzieć. Dąbrowska się tej powieści już dawno przygotowywała, poprosiła nawet matkę Ludomirę, żeby spisywała pamiętniczek, więc to by historia powstańcza, tam historia rodziny, Włojów i tak dalej, więc matka na jej jakby prośbę ten dzienniczek taki spisała, taki pamiętniczek, i ona potem to wykorzystywała, więc są dużo tych elementów biograficznych w powieści. Powstawała przez kilka lat, pierwsze wydanie było w 1931 roku, no oczywiście okazało się wielkim sukcesem.
0: Później Maria Dąbrowska miała też partnerkę, pani wspomniała, Annę.
1: Tak, Stanisław Stępowski zmarł w 1952 roku i później Dąbrowska związała się z Anną Kowalską, też pisarką, no troszeczkę żyjącą w cieniu Dąbrowskiej, a cenioną przez literaturoznawców, między innymi za Safonę. Związek trwał do ostatnich dni Dąbrowskiej, bo w 1956 roku Dąbrowska się przeprowadziła do Komorowa, zawsze ułożyła, żeby mieć kawałek ziemi, więc kupiła sobie dom w Komorowie. Więc Kowalska została już w Warszawie, ona się przeniosła do Komorowa, ale ciągle tam przyjeżdżała, dojeżdżała. Była też taką partnerką intelektualną, nie tylko taką partnerką na życie, ale taką partnerką intelektualną, bo przede wszystkim Dąbrowska dbała o to, żeby jej partnerzy, żeby z tymi partnerami mieć jakby taką platformę porozumienia, dyskutowania, rozmawiania o rzeczach ważnych.
0: Gdzie Dąbrowska spoczywa?
1: Dąbrowska spoczywa na Powązkach. Zmarła 19 maja 1965 roku. Ostatni dzień spędziła w lecznicy. Po prostu dała się sepsa i przy okazji leczenia innych chorób dała się sepsa i Dąbrowska zmarła. Zażyczyła sobie w testamencie, żeby pochować ją z matką i siostrą Jadwigą, która zmarła w powstaniu warszawskim. No tutaj jako troszeczkę nie uszanowano jej jakby tego zapisu, tej woli, tak? Pochowano ją z wielką pompą w Alei Zasłużonych.
0: Co dziś możemy zobaczyć w Muzeum Dąbrowskim?
1: Przede wszystkim przepiękny teren, bo teren parku łącznie ze stawami. Także park, który posiada bardzo dużo starych drzew. Park jest wpisany do rejestru zabytków. Także w środku tutaj już muzeum, to sale ekspozycyjne, to jest odtworzenie pomieszczeń, czyli to jest salon, sypialnia, pokój ojca pisarki, kuchnia, ale także pokoik na piętrze dziecięcy, ale także taki pokoik, ponieważ posiadamy bardzo

0: dużo eksponatów, pamiątek po Dąbrowskiej z mieszkania warszawskiego, które otrzymaliśmy, kiedy muzeum było tworzone, więc taki wyodrębniliśmy taki pokoik i tam są właśnie dywanik, pantofelki, kapelusz, jej książki, maszyna do pisania farby, pędzelki, pełno takich różnych bibelotów, które też taki ten klimat jakby wprowadzają. Na piętrze przy ostatnich 2 latach doszła do nas wystawa taka filmowa i tu są kostiumy z filmu, fotografie od twórcy głównych ról także drugoplanowych, zdjęcia z planu filmowego, plakaty, można sobie obejrzeć fragmenty filmu, jest lustro weneckie, można sobie kostium przymierzyć i jest na monitorze wywiad z panią Barbarą Ptak, taką znaną kostiumolożką, która właśnie robiła projekty kostiumów do filmu Antczaka. Można sobie posłuchać wywiadu z nią.
1: Tu na terenie parku jest też taki spichlerz etnograficzny. Co to jest? Co tam się mieści? Co tam możemy zobaczyć?
0: Tych budynków jest więcej. Tych budynków jest 6 obecnie. To są budynki przewiezione z innych miejscowości. Są to zabytki kultury takiej ludowej, więc mamy całą zagrodę, chatę, oborę, stodołę. Mamy chatę z Dobrzeca, taką chatę zielarki i 2 spichlerze. Jeden jest z Rusowa najstarszy, bo pochodzący z połowy XIX wieku, a drugi mamy spichlerz z Kuźnicy Grabowskiej.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Moszkan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Mydło i powidło Ignacego Mosia, czyli wszystkie dary, które ostrzeszowianin przekazał dla tutejszego muzeum. Te zostały zebrane i są eksponowane na jednej z wystaw stałych, a wśród nich perełka. Kartka odręcznie zapisana przez franciszkanina Maksymiliana Maria Kolbe.
4: To jest człowiek, który urodził się w Ostrzeszowie. Był jednym z 7 dzieci Ignacego i Julianny, który po ukończeniu szkoły podstawowej i ćwiczeniówki, zdaniem rodziców, miał znaleźć się w handlu. I kiedy nam pan Ignacy opowiadał, że w szkole to tak w cudzysłowie na szkołę kamieniami rzucał, nie lubił czytać, uczyć się nie lubił. Kiedy rodzice skierowali go do terminu, czyli na praktykę zawodową, do takiego ogólnobranżowego sklepu w Ostrzeszowie i Ignacemu wyznaczono niezbyt przyjemne zadanie. Miał pozbierać śledzie, które rozsypały się na ziemię z beczki drewnianej, która uszkodziła się, coś tam się zadziało, że beczka się rozleciała. Młody Ignacy tak zniechęcił się tym faktem, że uciekł z tej praktyki, z tego terminu i sam załatwił sobie w Ostrowie Wielkopolskim praktykę w sklepie buławatnym, czyli takim, w którym się tkaniny sprzedawało. Został kupcem, dobrym sprzedawcą, określić go można na wiele sposobów. W każdym razie był człowiekiem, którego w czasie II wojny światowej los zetknął z rodziną Sienkiewiczów, którym pomógł, bo udało mu się w jakiś sposób załatwić uwolnienie wnuka naszego wieszcza, który miał być wywieziony do obozu koncentracyjnego. I Moś w czasie wojny miał możliwość pobytu w Oblęgorku, miał możliwość podotykania, poczytania rękopisów, dzieł naszego wieszcza i od tego czasu zmienił się jego stosunek do nauki, do czytania, do książek, a że był człowiekiem takim, który, jak sam mówił, zawsze na 4 łapy spadał, niezależnie od tego, jak się działo, jakie były zmiany ustrojowe. Bezpośrednio po wojnie wojenne kontakty pozwoliły mu na sprowadzanie z Włoch ortalionu, bo były modne ortaliony. Jak po wojnie było trudno o wszystko, w Ostrowie miał firmę, fabrykę, to trudno nazwać to fabryką, ale takie przedsiębiorstwo produkujące obuwie. Kiedy powstały fabryki butów, przestało być to opłacalne, zaczął szyć płaszcze ortalionowe i tak zawsze udawało mu się w zgrabny sposób wskoczyć w lukę, w zapotrzebowanie na rynek południowej Wielkopolski. Ja poznałam pana Mosia, kiedy już był w dosyć zaawansowanym wieku. Ostrzeszowianie znali go w ogóle z tego, że w latach 70., na początku 80., 70. szukał miejsca na swoją kolekcję, ponieważ od czasu II wojny światowej do lat 70. zdążył zebrać niesamowitą ilość pamiątek po Henryku Sienkiewiczu i szukał miejsca w Polsce, gdzie można by to wyeksponować. Ostrzeszów nie spełniał takich warunków, nie było tak dużego domu, pomieszczenia, gdzie można by taką stałą wystawę Sienkiewiczowi poświęconą zrobić. Muzeum Sienkiewicza powstało na Starym Rynku w Poznaniu, ale pan Moś nie tylko do muzeum zbierał rzeczy, do tego Sienkiewiczowskiego, bo w jego kolekcji były najprzeróżniejsze eksponaty. Duża część dotyczyła Ostrzeszowa i te rzeczy właśnie w latach 80. zaczął przekazywać stopniowo do naszego muzeum. Przekazywał rzeczy różne. Są tutaj i obrazy Serbeńskiego, i rzeźby, i dokumenty, i medale, odznaczenia, a taką perełką kolekcji przekazanej przez pana Ignacego Mosia jest zbiór poświęcony ojcu Maksymilianowi Kolbe. Są tu medale, są fragmenty czy oblicza ojca Kolbe, które były zamieszczone na tablicach pamiątkowych różnych, a najcenniejszą rzeczą jest taka niepozorna karteczka, gdzie no, należałoby zacząć od tego, że w listopadzie 1939 roku do Ostrzeszowa przywieziono transport zakonników z Niepokalanowa. Było tam 36 zakonników z ojcem Kolbe. Byli tutaj do 8 grudnia 1939 roku. Wśród mieszkańców znana jest historia przyjaźni, to jest zbyt wielkie słowo, ale takiej poprawnej relacji więźnia, zakonnika z komendantem obozu, funkcjonariuszem niemieckim, bo komendant zgodził się na to, aby zakonnicy wychodzili poza obozowe druty kwestować dla siebie i innych współwięźniów odzież, żywność, leki. Godził się na to, aby do więźniów przychodził z zewnątrz ksiądz z komunią świętą, co na początku wojny jeszcze było możliwe, później zostało zakazane zupełnie. I w przeddzień uwolnienia zakonników, bo oni stąd wrócili do swojego klasztoru, ojciec Kolbe został wezwany na rozmowę, która zakończyła się tym, że zakonnik dostał paczkę żywnościową, komendant medalion z wizerunkiem Matki Bożej i zaproszenie do Niepokalanowa. I tą właśnie taką niepozorną karteczkę z szkicem, z napisem kopiowym ołówkiem przekazał nam pan Ignacy Moś, a na kartce jest napisane, jak dojechać, dotrzeć, na której stacji kolejowej trzeba wysiąść, żeby trafić do klasztoru w Niepokalanowie. I no, jest to taka relikwia drugiego stopnia, bo własnoręcznie ręką ojca Kolbe nakreślona kartka. A co jeszcze na temat Ignacego Mosia? To taka osoba, którą no, można było albo bardzo lubić, albo niekoniecznie. I mój pierwszy kontakt z panem Ignacym to było spotkanie na wystawie czasowej, która mieściła się w piwnicach Ostrzeszowskiego Zamku. Mieliśmy tam malarstwo Ostrzeszowskiego nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Filipiuka, który robił niesamowite kopie malarstwa rosyjskiego. Na wystawie dominowały pejzaże leśne, rozsłonecznione mniej lub bardziej Szyszkina. I pan Ignacy, oglądając tę wystawę, stwierdził, że no, fajne to, ale takie obrazy to ja kupuję na takie prezenty mało zobowiązujące. Kupił chyba ze dwa wtedy, ale na mnie zrobił wrażenie takiego bufona, takiego no, człowieka, któremu się wiele wydaje, ale później, kiedy no, zaczął współpracę z nami, kiedy dane mi było w towarzystwie pana Ignacego pozwiedzać Muzeum Literackie Sienkiewicza, odbierać eksponaty, które przeznaczył dla naszego muzeum, a tam były i rękopisy Pauli Wężyk z naszego terenu, poezję i no, mniej lub bardziej cenne, ważne, dla pana Ignacego były ważne wszystkie rzeczy, które nam przekazywał. Materialnie nie zawsze stanowiły jakąś tam wielką wartość, ale sentymentalnie, historycznie, dokumentalnie, no to są niesamowite rzeczy. I pan Ignacy tymi darowiznami, w cudzysłowie można powiedzieć, że zapracował sobie na stałą wystawę, bo tych eksponatów zrobiło się sporo i szkoda było to w przestrzeniach magazynowych chować. Zdecydowaliśmy się zmniejszyć wystawę poświęconą norweskim oficerom, która na początku zajmowała całe drugie piętro ratusza, właśnie żeby pokazać tutaj to, co przekazywał nam pan Ignacy Moś. I myślę, że to było jednym z powodów, które przyczyniły się do nadania mu siebie honorowego obywatelstwa, a drugim takim ważnym to były fundacje tablicowe, bo w Ostrzeszowie każda szkoła ma ufundowaną, prawie każda, bo szkoły podstawowe, gimnazja miały tablice upamiętniające swoich patronów ufundowane przez Mosia. Przy placu Sienkiewicza jest obelisk palący tego wieszcza również Fundacja Ignacego. W ulicy Zamkowej przed wieżą też jest Fundacja Ignacego Mosia. W Kościele Farnym, w Kościele Chrystusa Króla są tablice upamiętniające właśnie tutaj pobyt zakonników.

Polski na początku wojny. Na ścianie ratusza zawisła tablica sławiąca generała Hallera, a po śmierci pana Ignacego Mosia z drugiej strony budynku tablica upamiętniająca właśnie jego osobę. I tak w momencie, kiedy pan Ignacy przekazywał nam jeszcze żyjąc plafon wielki, mosiężny ze swoim portretem, to uśmiechaliśmy się, że no, za życie sobie pomniki robi, ale był to bardzo dobry pomysł, bo myślę, że po jego śmierci nie byłoby to takie łatwe, a tak no, przygotował coś, co zostało wykorzystane i zdobił Ostrzeszowski ratusz. A wśród poznaniaków i w ogóle w Wielkopolsce jest takie znane powiedzenie, że Moś to był ktoś. Moś przyczynił się nie tylko do właśnie upiększenia tablicami i upamiętnienia wielu zacnych osób, miejsc w naszym mieście, ale i w Ostrowie Wielkopolskim i w Poznaniu. I był wielkim orędownikiem renowacji poznańskiej fary. Także tych zasług nie tylko w naszym mieście, ale i w Wielkopolsce miał wiele. I uroczystość pogrzebowa, która miała miejsce w grudniu 2021 roku, była takim ostatnim hołdem oddanym temu człowiekowi. Na tej uroczystości zjawili się nie tylko ostrzeszowianie, nie tylko rodzina,

0: Nie do końca chyba zdawał sobie sprawę, jak to będzie wyglądało, bo w momencie, kiedy miał nadawany tytuł honorowego obywatela, wszystkie eksponaty, prawie wszystkie, które nam przekazał, były pokazane na wystawie czasowej na parterze ratusza, a w pierwszą rocznicę śmierci otwieraliśmy już tą stałą część ekspozycji na drugim piętrze. To znaczy, to był taki człowiek, który gromadził najpierw pamiątki rodzinne, a rzeczy, które trafiały się przy okazji poszukiwania Sienkiewiczanów, albo nabywał drogą kupna, albo wymieniał za coś, co komuś było potrzebne. I w sumie zostaliśmy obdarowani bardzo hojnie, ale sama przywoziłam dla Ostrzeszowskiej Szkoły Muzycznej kopię odlewu dłoni Chopina i maskę pośmiertną. Także tu on szukał ludzi, których mógłby obdarować, ludzi czy miejsc, czy instytucji, które mógłby obdarować, a z drugiej strony był takim niesamowitym menadżerem, dobrze potrafił promować to, co robił, bo bardzo często właśnie przy tych zakupach uzyskiwał środki z różnych źródeł i jego wielką też taką, w cudzysłowie, wielbicielką była pani Piasecka Johnson, która wiele z tych darowizn dużych mu finansowała. A jeśli finansował coś z własnych środków, jak było w przypadku wszystkich fundacji tablicowych, też zaznaczał to na tych fundacjach, bo na każdej tablicy jest taki mały, dyskretny napis Fundative Igomoś.
1: Mówi kierownik Muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka. Oprócz darów Mosia, tutejsze muzeum ma jeszcze dwie wystawy stałe. Jedna z nich poświęcona jest Antoniemu Serbeńskiemu, a druga norweskim więźniom.
2: Esko Ostrzeszów radzi.
1: Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, które co miesiąc przypomina o tym, że dzieci szukających drugiego domu cały czas jest zbyt wiele. Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonują też sami rodzice. Dziś rozmawiamy z trzema rodzinami, które opowiadają nam swoje historie i zdradzają, dlaczego zdecydowali się podążać tą z pewnością niełatwą drogą.
3: Pierwsze pytanie, takie chyba najbardziej klasyczne. Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o tym, by zostać rodzicem na zastępstwo, by zostać rodziną zastępczą? I czy była to taka decyzja bardzo spontaniczna, czy może raczej taki długofalowy proces? Jak to u Państwa wyglądało?
4: Jak to wyglądało u nas? No, jeszcze w czasach narzeczeńskich, gdzie z żoną wędrowaliśmy po górkach, bo jesteśmy zapałowymi biolami, od najmłodszych, naszych najmłodszych małżeńsko-narzeczeńskich, koleżeńskich czasów, to takie mieliśmy, zaczęło się to krystalizować, że będziemy parą i tak dalej, żeby było tak, że mieć dziecko własne, żeby się sprawdzić jako rodzice i tak dalej, ale też, żeby drugiemu dziecku dać szczęście. Wtedy to była myśl o adopcji, o takich rzeczach, a tak jak nam się urodził syn, no warunki były jakie były, zaczęliśmy budowę domu, zakup działki, małżonka wyjeżdżała na prace sezonowe do Niemiec, ja pracowałem w służbie, też tak było różnie, no i któregoś dnia przyjechała do nas nasza przyjaciółka, jej bratankowie trafili do domu dziecka, nie? Bo to nie byłem do domu dziecka. No i właśnie też, że chcieli grali z rodziną zastępczą, no i tak, ale żeby nie iść sami, to zaczęli nas namawiać i tam. Nie trzeba było długo tam. No my tak w ogóle dosyć dziwni, spojrzenie w oczy, idziemy. Poszliśmy na ten kurs, no niestety akurat nasi przyjaciele, no niestety nie skończyli kursu, dlatego że mąż tej przyjaciółki pracował za granicą, a było wymagane, że oboje rodziców muszą być na kursie i ten kurs skończyć, no to niestety, no, że tak powiem, no, z urzędu i przepisu została odrzucona. No, myśmy zostali na kursie, skończyliśmy ten kurs. To był taki początek tego kursu. Po kursie chodziliśmy do domu dziecka właśnie odwiedzać tych datanków tej przyjaciółki i mieliśmy biologicznego syna, no to wiadomo, że do dopełnienia przydała się córka. Małżonce spodobała się Kasia, taka fajna dziewczynka, bardzo, bardzo, że tak, no, żeby to źle nie zabrzmiało, bardzo słodka, taka przymilna i tak dalej. A ja jak zaszedłem, to przyszedł taki mały rozczochaniec, też dziewczynka. Szczerbata z przodu, bo miała zębów, ale przyszła, chwyciła mnie za nogę i spojrzała, tak patrzyła na mnie, ja się spojrzałem na nią, ona się patrzyła na mnie i te oczy mówiły, zabierz mnie stąd. No i tak małżonka z Kasią, ja z Sandrą, dogadaliśmy z panią dyrektor, że możemy zostać rodziną zaprzyjaźnioną, odbywając tam te praktyki i szkolenia. Złożyliśmy już wnioski do sądu o przyznanie tego statusu rodziny zaprzyjaźnionej, żeby dziewczynki mogły przyjeżdżać do nas na weekendy, wakacje, święta i tak dalej. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia, tak? Gdzie były obydwie u nas. No to tak jeszcze nie mieliśmy w pełni zgody sądu, ale pani dyrektor tam zadziałała. Była taka zgoda, nie na papierze jeszcze, ale już od sędziny, że ze względu na to, że żeśmy tam przychodzili często, że byliśmy, Sandra trafiła do nas. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Sandra zaczęła przyjeżdżać z Kasią, potem to tak się różnie kulało. Ja też ze względu na służbę wyjeżdżałem na szkolenia, to małżonka. Jak była sama, no to raczej nie przywoziła ich do nas, jeździła do nich. No ale wiadomo, że ten czas trochę się wydłużał i Kasia tak jakby odpuściła, nie chciała już być u nas. Została Sandra. No właściwie Kasia w ogóle nie trafiła do rodziny, bo przestała przyjrzeć, nie chciała. A Sandra już po uzyskaniu pełnoletności wyszła z rodziny, a akurat jest ze swoim partnerem, mieszkają na Śląsku. No i przeszliśmy ten cały proces, gdzie trzeba było załatwić wszystkie papiery, żeby Sandra mogła trafić do nas, postanowienia sądu i tak dalej. No i tak prawdę powiedziawszy, ta pierwsza ścieżka to była ciężką ścieżką dla nas, bo gdy nagle złożyliśmy ten wniosek, to zjawiło się tyle firm, że tak to określę w cudzysłowiu, którym zależy na dobru dziecka, że no po prostu wiedzieliśmy gdzie się obrócić, bo tu nagle MOPS, nagle kuratorzy, nagle coś i każdy przyjeżdża i on musi przeprowadzić wywiad, tak dalej, tak dalej. No niektóre panie to były nawet no takie, że tak powiem, tak namolne, że one się nie umawiały, tylko przyjeżdżały i w tym momencie my musimy mieć czas, bo ona musi to zrobić.
3: Czyli ludzie i ludzie.
4: Tak jak to się można powiedzieć, ludzie, parapety i tabarety. I w pewnym momencie, gdy no takie to mi bardzo utkwiło, bo mój szef kompanii odchodził na emeryturę, mieliśmy zaproszenie na pożegnanie emeryckie. To zaproszenie nie było tylko dla mnie, było rozszerzone dla mojej małżonki i dla tej naszej Sandry. Miała jechać z nami, myśmy ją przywieźli dzień wcześniej. To jeszcze ona wtedy jeszcze była w domu dziecka. Myśmy ją przywieźli z domu dziecka, przygotowaliśmy się do tego wyjazdu, to miał być wyjazd weekendowy na 3 dni. No wieczorem Sandrę rozłożyła jelitówka, problemy i tak dalej. Dzwonimy do pani dyrektor. No ona stwierdziła, że raczej państwo nie zabierajcie jej. To umówiliśmy się z wychowawcą u lekarza, pojechaliśmy do lekarza, postawiliśmy to dziecko, przyjeżdżamy z powrotem, już, że tak powiem, czas napięty jak branie kiszki, żeby już jechać, bo to było koło Szczecinka, dosyć daleko. No i wjeżdża pani z ośrodka pomocy społecznej i ona musi z nami, mówimy, że już wyjeżdżamy nią, ale ona dzisiaj to musi przeprowadzić, bo ona musi wysłać do sądu. No i małżonka mówi, dobra, dla świętego spokoju, no to żeśmy się tylko zgrzali, bo pani jak się rozłożyła z papierzyskami, to wiadomo, jako urzędnik. No i jadąc to wtedy usłyszałem od żony, że gdybym wiedziała, że tylu ludzi nagle tyle coś od nas chce, to mi się pani zdecydowała na to, nie? Ale po prostu no urzędnicy potrafią zniechęcić strasznie.
3: Czy zdecydowanie nie była to droga usłona różami?
4: Nie. Tutaj całkowicie swoją zgodą, że nie było to droga usłona różami. Było trochę walki, było i trochę nerwów, i trochę łez, ale z drugiej strony, jak już Sandra trafiła do nas, to było warto.
3: Chciałam właśnie zapytać o emocje, które Państwu wtedy towarzyszyły na bardzo różnych etapach, kiedy trwała ta, w cudzysłowie, walka o dziecko, kiedy były pewnie i te lepsze i gorsze momenty.
4: Walka, to tak może weźmy to w cudzysłów, bo to nie była taka jakby walka, że musimy walczyć, po prostu no, przebijanie się przez
5: biurokrację.
4: Właśnie. Niektóre mury biurokracji nie szło wytłumaczyć urzędnikowi, czy tak dalej.
5: Ja, jeżeli mogę się wtrącić, to najmilej w

0: Środowisko powiedziano jej, poszła do rodziny męża, powiedzieli, kiedy najłatwiej nas zastać. Bez problemu przyjechała wieczorem, normalnie z nami rozmawiała.
1: Usiadła przy kawie.
0: A tam ci wszyscy wcześniej, no to po prostu, za przeproszeniem, weszli, biuro rozłożyli.
1: Najlepiej, żebyśmy jeszcze stali na baszność przed nimi, tylko słuchali to.
0: I po prostu... No to, co ona musi tam wypełnić. Ja mówię, ale to pani musi, nie ja. Więc po co nas jeszcze dodatkowo tym obciążać, tak? A mówię, no nie miałam pojęcia, że jest tyle instytucji, które mają podobno na względzie dobro dziecka. Jak dla mnie większość z nich była po prostu tylko, że tak powiem, papierologiczne.
1: Tak, żeby wypełnić papier, by się zgadzało wszystko.
2: Ja
1: naprawdę, gdyby nie było tego zacięcia, że chcemy to dziecko, że chcemy, żeby nas trafiło, to jeśli nie ma takiej stuprocentowego przekonania i tego, to w połowie drugiej bym powiedział, a w nosie, dajcie im spokój.
2: I to w sumie dochodzimy do takiego pytania, jakimi cechami powinni się ludzie, którzy w ogóle chcieliby zostać rodzicem zastępczym, jakimi cechami charakteru powinni się, co powinni w sobie mieć, o jakimi cechami charakteru powinni się odznaczać, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby tym rodzicem zastępczym zostać.
1: Dla mnie cierpliwość.
0: Dla mnie bardzo duża doza empatii.
1: I to trzeba połączyć, razem zrobić z tego.
0: No i że tak powiem, tutaj musi być przez cały czas, od samego początku, wspólny front.
2: A jeżeli chodzi o takie życie ludzi, do których nagle dołącza nowy zupełnie człowiek, nie chcę powiedzieć, że obcy człowiek, ale druga osoba, która ma swoje doświadczenia, która jest z całkiem innego, być może nawet środowiska, bardzo mocno wywróciło to państwa życie do góry nogami?
0: Zawsze pojawienie się dziecka w rodzinie wywraca świat o 180 stopni, jeśli nie więcej. Nasz też to wywróciło, ale staraliśmy się, że tak powiem, w miarę możliwości. Może dlatego, że też dziewczynki przyjeżdżały wcześniej, tak? Te weekendy, święta już tak troszeczkę pozwoliły nam na zapoznanie się i na to, jakie kto ma oczekiwania.
2: Jak zmieniła się ta codzienność?
0: Przybyło obowiązków, bo to jest jednoznaczne, ale no też... Trzeba było zaspokoić w pierwszej kolejności te wszystkie takie podstawowe, elementarne potrzeby, bo ich na początku brakowało, tak? Pomimo, że ona przyszła z placówki.
1: Przez choćby zwykłe przemeblowanie pokoi i tak dalej. Sandra, że tak powiem, przetarła jakby szlak w naszej rodzinie. Nie tylko w naszej rodzinie jako naszej, czyli u mnie, u małżonki, u naszego syna, tylko w całej rodzinie.
0: Gdzie
1: byli moi bracia, no myśmy mieszkali razem, mieszkamy niedaleko siebie, gdzie byli moi bracia, gdzie była moja siostra i tak dalej, gdzie było rodzeństwo małżonki. Wszędzie przyjrzeliśmy ten szlak jako nasze dziecko. Nie dziecko przysposobione, nie dziecko w rodzinie, nasze dziecko. Czy ono jest przysposobione, czy ono jest w rodzinie zastępczej, czy ono za 5 lat odejdzie od nas, bo też się tak może zdarzyć, ale na ten czas jest to nasze dziecko. I tak została przyjęta w całej rodzinie. I tak żeśmy całą rodzinę, że tak powiem, edukowali. To jest nasze dziecko.
2: A tak nasuwa mi się też z rozmowy w zasadzie z państwem, bo jedno z pytań, które sobie przygotowałam, to było pytanie dotyczące takiego przygotowania i opieki ze strony też instytucji. Czy jest to wystarczające dla kandydatów, dla osób, które w ogóle starają się o to zostać rodzicem zastępczym? I tak naprawdę z rozmowy z państwem wnioskuję, że chyba jednak nie do końca.
1: To znaczy, nie.
0: Też lata temu. Wiele się zmieniło od tego czasu.
1: Ale też na przykład nie możemy tutaj kolokwializować tego wszystkiego, bo tak jak małżonka mówiła, kuratorzy sądowi, nie ma żadnego problemu. Naprawdę są ludzie, którzy spotykają się z tym wszystkim na co dzień.
0: No oni też przebywają w różnych środowiskach, prawda?
1: I mają inne podejście. Pracownicy PCPR-u. Naprawdę mamy tutaj wsparcie z każdej strony. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakiś ten, dzwonimy, pytamy, koordynatorzy. No koordynatorzy są po prostu, nie wiem jak to wyśle, aktualnie mamy koordynatora, który przez naszych maluchów jest ochrzczony wujkiem i to jest jeden z najkochańszych wujków, który przyjeżdża. Relacja jest prawie... jakby to określić, taka prorodzinna. Jesteśmy tak jakby, no wujek co jakiś czas przyjeżdża i tak, to nie jest to, że on przyjeżdża zobaczyć, czy się uczyć, czy się... Nie, no to wujek przyjeżdża i jest i fajnie i oni opowiadają mu wszystko,

0: w szkole i tak dalej, nie ma jakiś tam ten, że tam, że jest jakiś problem, że się przed czymś ukrywają. Współpraca z kierownictwem pieczy zastępczej, nie ma żadnego problemu. Czyli jest to... jakaś potrzeba, ale no, jeśli idzie o ustawienie, powiedzmy tak, jeśli to dobrze określę, ludzi, którzy są bezpośrednio przy nas, czyli powiatowe centrum pomocy rodzinie, jest super. Nie mamy problemu. Chodzi o całą otoczkę jeszcze wokół.
1: W zasadzie tych ludzi,
0: opiekę,
1: którzy,
0: społeczną,
1: że tak powiem, nie do końca. No najczęściej pracują przy biurku, tak?
0: Czują ten temat, no. Ale mają jakiś tam głos do zabrania i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale tak, czyli kolokwialnie jednak ludzie nie są pozostawieni sami sobie w momencie, w którym decydują się na zostanie rodzicem zastępczym.
0: No, no, w naszym przypadku
2: nie.
0: Nie. Mamy wsparcie w każdym tym, no nawet łącznie z tym, że jeśli potrzebujemy, dzwonimy, szukamy jakiegoś lekarza, czegoś, koordynatorzy, czy tutaj pracownicy pieczy zastępczej pomagają. Słuchajcie, tu jest taki specjalista, no ten kurczę przyjmuje prywatnie, no ale może warto by się było zdecydować i tak dalej. No tutaj trzeba czekać projekt, ale nie jest to, że zostajemy sami z problemem czy coś. Jest to wszystko do ogarnięcia.
2: Wspominają Państwo o swojej rodzinie, a jak w takim razie z Państwa perspektywy rodzicielstwo zastępcze jest widziane w społeczeństwie? Czy spotkali się Państwo z jakimiś komentarzami negatywnymi, może pozytywnymi?
0: No to jest...
1: W naszej najbliższej rodzinie nie.
2: W społeczeństwie, bo mówię o rodzinie, Państwo wspominali, nie? Że Państwo i Państwa córka, mogę tak powiedzieć, przetarła szlaki, a w społeczeństwie?
0: To było tak. Z jednej strony jest to, że wielki szacun, bo robicie wspaniałą rzecz i tak dalej, a z drugiej strony, no bo mają za to kasę. Ale na przykład my z małżonką gasimy to szybko. Idź na kurs, weź dzieci, weź te pieniądze.
1: Będziesz mieć to samo.
0: Bo ktoś tam mówi, bo dostajecie pieniążki. Ja mu mówię, że no to weź tą pensję i weź 31 dni razy 24 godziny i podziel tą pensję przez te godziny, zobaczysz, jaki to jest zarobek.
2: Nie robi się tego dla pieniędzy.
0: Oczywiście. My na początku, jak Sandra trafiła do nas, to
1: nawet nie wiedzieli,
0: że coś takiego jest. Nasze pani koordynatorki przyjechały, że słuchajcie, a czemu nie przyjdziecie podpisać, bo wam się świadczenia, a my jakie świadczenie, co? To jest świadczenie na dziecko, to jest rodzinie zastępcze, no to dopiero w zasadzie one nas uświadamiały, co trzeba i tak dalej. O wszelkich jakichś tam dodatkach pieniężnych, czy jakichś tam tych, to tutaj nasze...
2: Dla mnie osobiście, dla młodego człowieka, który gdzieś usłyszał o tym, który gdzieś słyszy o tym, ja absolutnie podziwiam ludzi, którzy się na to decydują. To sama świadomość tego, że w każdym momencie to dziecko może zostać zabrane, chociażby, tak, no bo różne są sytuacje, przynajmniej tak to rozumiem, no to ja w życiu ja bym się nie potrafiła z tego później podnieść. Za szybko człowiek się przywiązuje do drugiego człowieka, więc dla mnie no każdy człowiek, który się na to decyduje, po prostu robi świetną robotę.
0: Ale z drugiej strony klniemy na to, wyzywamy podczas szkolenia, które przechodziliśmy przez szkolenie pedagogiczne. I tam są takie treningi, tak zwane wyrywanie z jednych więzi do drugich więzi i powrót z więzi do więzi. Nie? Nasi trenerzy byli wspaniali ludzie, ale na niektórych zajęciach to po prostu miało się ochotę wyrwać na ortę. Bo robili to tak dosadnie, że aż gdzieś w środku bolało. I wtedy człowiek sam sobie zadawał pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić. Na spotkaniach, na treningach, no małżonka sama może, lały się łzy, bo oni dotykali, tak jakby powiedzieć, sedna w nas. I to już wtedy przechodziło, czy dana osoba, czy robimy to, bo chcemy to robić, czy usłyszeliśmy gdzieś o pieniążkach, o tym, czy ten.
2: Tak, kwestia motywacji.
0: Dokładnie, bo dotyka te szkolenia wszelkich sfer uczuciowych, wszystkiego i mówię, no jak byli wspaniałymi przyjaciółmi, tak nagle na treningu potrafili się zrobić tacy, że człowiek wielkie oczy, ale jak? No sorry, no decydujesz się, to albo działamy, albo nie. To szkolenie no, w systemie, no myśmy się szkolili w systemie Pride, bo jest kilka tych systemów, myśmy się szkolili w systemie Pride i naprawdę pisanie książycia, że ona może się przyznać. Raz, żeśmy siedzieli i pisali to wymyślił. Co to jest za głupota? Ale
1: to nie jest głupota, bo to potem może tak
0: to jest coś, co przez całe szkolenie złożone, nam się wydawało, że to jest głupota, bo to była cząstka wyrwana, co myśmy robili. Mhm. Ale składając to przy całym szkoleniu do tego, to była cała nasza księga życia, zamierzeń i to, co chcemy robić.
2: Jeżeli mieliby Państwo podjąć

0: Jeszcze raz. Zdecydowalibyście Państwo?
1: Tak.
0: Od momentu podjęcia decyzji do tak naprawdę zdobycia kwalifikacji, jak wyglądała ta droga, ten cały proces?
1: To znaczy, jak o tym się dowiedzieliśmy, to zapisaliśmy się na szkolenie dla rodzin zastępczych. Przystąpiliśmy, ukończyliśmy i jesteśmy teraz oficjalnie rodziną zastępczą.
0: A podczas tego szkolenia, czego mieli Państwo, Pan miał okazję się dowiedzieć, nauczyć? Może co Pana ewentualnie zaskoczyło, albo co pomogło w późniejszym funkcjonowaniu, że tak powiem?
1: To znaczy, dużo pomogło. W trakcie szkolenia do mnie dotarły, a znam dużo rodzin w Polsce, którzy mają dzieci, to według tego szkolenia to przynajmniej 1/3 dzieci nie powinna przybywać z tymi rodzicami, którymi przebywa, własnymi rodzicami. Są po prostu źle traktowane te dzieci. W naszym przypadku szkolenie trudne szkolenie. Może dla mnie nie było, że ona bardziej się stresowała, bardziej się przejmowała, a to źle traktowanie. No pomaga nam to dużo. Nie śledzę tych papierów, co tam mieliśmy, bo mam to jeszcze w pamięci, mówią, że nie jestem młody, ale jeszcze nie star. I dużo pomaga, dużo nam to pomaga. Mamy kontakty tutaj z PCPR-em, więc problemów praktycznie żadnych nie mam.
0: I jakie były pierwsze wrażenia, pierwsze emocje w takim razie, kiedy to dziecko pojawiło się w cudzysłowie na progu Państwa domu?
1: Wszyscy byli dla nas. Dla mnie to było jakby normalne, bo ja się starałem o to dziecko, żona się starała i byliśmy przekonani, że to dziecko będzie z nami, ale wszyscy znajomi, absolutnie wszyscy, którzy znali temat, nikt nie dawał najmniejszych szans na ją przyniesienie. I w każdym bądź razie, jak tam zajechaliśmy, dostaliśmy zgodę na spotkanie się. Nie byliśmy, że tak powiem, tacy agresywni w sensie, nie wiem jak to nazwać.
0: Natarczywi,
1: tak, że już widzimy i tak dalej. Nie, cały czas taki dystans. Zresztą tak byliśmy to szkoleni przed wyjazdem. Nie tu PCPR-za, tylko mieliśmy swoich, to jest doradców. I na drugi dzień już byliśmy totalnie zaakceptowani przez dziecko. Polubiło nas. Już w drugim dniu, a w trzecim dniu już byliśmy samodzielnie, bawiliśmy się, wyszliśmy na miasto. Przypuszczam, że pod opieką dyskretną, a to już na pewno to było, już nas zaakceptowała ta dziewczynka.
0: Bardzo dużo zmieniła ta dziewczynka w Państwa życiu?
1: No, moim praktycznie, jeżeli coś zmieniła, to, że bo ja mam dwa pieski i z tymi pieskami no to przebywałem w terenie, że tak powiem. Miałem, bo jestem na emeryturze, już długo, 15 lat, 12 i miałem dużo wolnego czasu. W sensie nie, że tak powiem, rodziłem się, bo ja sobie dorabiam, to żeby czas zabić, że tak powiem. No. A teraz już nawet na pieski mam czasu, które uwielbiam, a pieski mam ze schroniska i z dziećmi. Gdzie tylko się da place zabaw, to ja znam wszystkie w Oszyszowie i w okolicznych miejscowościach z dziećmi. Jak im się znudzi jeden, to jest najdrugi, no tej chwili mają super, bo tu na niedaleko pożyli super plac zabaw, więc...
0: Jest gdzie się pobawić.
1: Jest gdzie się pobawić.
0: Z jakimi wyzwaniami musieli się Państwo zmierzyć po pojawieniu się, Pan musiał się zmierzyć po pojawieniu się tych nowych osób w domu? Czy było coś, co Pana na przykład zaskoczyło, albo coś, co Pana bardzo usatysfakcjonowało? Sprawiło radość?
1: No, radość oczywiście. Przede wszystkim, że są z nami. To są z nami. Ja doświadczenie w wychowaniu dzieci miałem, że tak powiem, bo mam dorosłych trzech synów. No, za granicą są. I mam też wnuka, który ma teraz 12 lat. Więc ja nie byłem ciekawy, jak to będzie, bo z dziećmi, bo już to przeżywałem. Tylko po prostu, no już byłem w tym wieku, że w ogóle to ja planowałem czasu dla siebie i dla sądu. No bo to jest emeryt, to...
0: Odpocząć w końcu.
1: Odpocząć, nie, bo ja jestem osób, tak powiem, takim człowiekiem aktywnym, zawodowo i udzielam się tu i po sąsiedzku pomogę, jak kto potrzebuje, więc każdemu pomogę. Nigdy nawet jak ktoś nie poprosi o pomoc, a widzę, że potrzebuje, to sam zapytam. Więc jestem aktywny i no, typowy wyjazd na czasy to mnie męczy, dlatego kupiłem camping, bo jestem w miejscu dzień, dwa, trzy, jak nam się tu już nudzi, nie podoba, idziemy gdzie indziej, nie? W tym sensie, że typowy urlop czasy to jest męczarne dla mnie, nie? Bo ja muszę być aktywny, a ja tam może już siedzieć w innym miejscu na braku czy nad jeziorem, to nie dla mnie. Dzień zaczął mnie dla żona też jest aktywna cały czas, udziela się wszędzie, gdzie może.
0: No to co musiało się państwa życiu zmienić, skoro był w planie już czas tylko tak naprawdę dla siebie, a tu nagle się okazało, że jest ktoś nowy, kto wymaga uwagi, czasu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, miłości i tak dalej?
1: No oczywiście, ale to nas uzupełnia. Tak jak pani wspomniałem, gdybym ja był takim, powiedzmy, jak już mam takiego kolegę, który też na emeryturze, w domu też czas spędza przed komputerem, przed telewizorem, no to dla niego to by zburzyło jego harmonogram życia. A u mnie to się uzupełniło, bo ja w tej chwili to jestem stale z dziećmi. Stale z dziećmi, no jak... Dłuższy czas nie chodzili do żłobka, przedszkola, bo nie było miejsc, ale już chodzę, więc mam też czas, tak powiem, na swoje tam potrzeby, ale ogólnie często wyjeżdżamy w Polskę do rodziny i do znajomych, no to jest radość, dzieci się cieszą i my się cieszymy, więc to jest taka obopólna, tak powiem, korzyść z tego, no korzyść, może to źle to określiłem, ale nawet kiedyś żona tak jakieś luźne rozmowy zapytała, co byśmy robili, gdybyśmy nie mieli teraz dzieci. Nie wiem.
0: Co skłoniło panią do podjęcia decyzji o tym, by rodzicem zastępczym zostać? Nigdy nie brałam takiej możliwości w ogóle pod uwagę, ale życie nas do tego skłoniło. Mąż jest rodzicem zastępczym, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, bo z rodziny ma tutaj chłopca. I dostaliśmy po 2 latach telefon z PCPR-u, że jest potrzeba zapewnienia opieki kolejnym dzieciom, a ja nagle poczułam, że tak, ja chcę. I mówiłam do mojego męża, że chciałabym tutaj tym chłopakom pomóc, że zawsze chcieliśmy mieć rodzinę, ja chciałam bardzo mieć rodzinę, a nie mamy swoich biologicznych dzieci. Żebyśmy na to się zdecydowali, mamy możliwości i czasowe, i finansowe, i jeżeli chodzi o dom. I tak faktycznie przemyślał sobie tą sytuację i podjął decyzję, że zgadza się ze mną, że chcemy tym rodzicem zastępczym, dla tych dzieci zostać. To jak w takim razie od momentu podjęcia tej decyzji wyglądała ta cała procedura aż po zdobycie kwalifikacji? Tutaj to w ogóle nie jestem dobrym przykładem, ponieważ mój mąż ma już kwalifikację jako rodzic zastępczy. Ja jeszcze nie mam. Narzeczony wtedy jeszcze od pierwszej rodziny zastępczej rok czasu minął, jeżeli chodzi o szkolenie, a bycie rodzicem zastępczym. On był tutaj w PCPR-ze, wiadomo, że koordynator ma nas pod swoją opieką, ale szkolenie miał po roku, po 2 latach, w sumie, prawie po 2 latach. Najpierw dostaliśmy dziecko pod opiekę, a to szkolenie było później. Bo teraz, jeżeli ktoś się świadomie decyduje być rodzicem zastępczym, to wiadomo, że ta procedura trochę inaczej wygląda. To jest decyzja świadoma, cała procedura, szkolenie i później jeszcze raz po szkoleniu taka świadoma decyzja, chce, czy jednak nie dam rady. A tutaj była taka sytuacja z rodziny biologicznej, że no to był jeden dzień, w sumie kwestia decyzyjna, czy bierzemy tutaj podopiecznego do domu, czy jak to dalej będzie wyglądało. Także no nie było czasu nawet na takie formalności za bardzo. Jakie emocje towarzyszyły pani na początku tej drogi, kiedy nagle pojawił się ten nowy członek rodziny? Mhm. W pierwszym przypadku wszystko się zmieniło na 180 stopni, bo my para bezdzietna z psem, a nagle tutaj dziecko, nastolatek i pozytywne, ale no wiadomo, że troszeczkę było stresu, jak to będzie dalej wyglądało i logistycznie też, bo to i szkoła i wszystko wiadomo, a czułem tu życie zawodowe i wszystko inne poukładane już tak dosyć było, ale nie było żadnych negatywnych sytuacji, bo można powiedzieć, czy emocji. Wszystko było dobrze. Trochę strachu, jak poznawało się tą nową osobę? Tutaj w pierwszym przypadku to była taka rodzina, myśmy już znali chłopca, także nie było strachu. Bardziej tutaj w tym nowym przypadku mniejszych dzieci, tych 3-letnich. Tak, tu był strach, bo wiadomo, w rodzinie mamy dzieci, jest ich sporo i są mniejsze i większe, ale 24 godziny na dobę z dziećmi w domu to też jest inna historia. Trochę się stresowaliśmy, jak przyjechaliśmy ich odebrać, to już w ogóle patrzyliśmy na siebie, że to takie małe dzieciątka są. No oczywiście, to jest odpowiedzialność ogromna i praca 24 godziny na dobę, to trochę stresu było. Tak.
2: Czyli ta codzienność pewnie mocno została
0: zaburzona. Tak, przewrócona do góry nogami. Tak.
2: Pojawiają się pewnie nowe wyzwania, ale i też chwile radości. To co było takim może największym wyzwaniem, z którym musiała się pani zmierzyć? A co sprawiło pani taką największą satysfakcję?
0: Największym wyzwaniem? Wszystko było bardzo pochłaniające, bo tu wiadomo, 2 dzieci, 24 godziny na dobę, takich małych, oczy dookoła głowy i noce, i dnie, jednak zaangażowanie psychiczne i fizyczne jest dosyć duże, ale no na plus każdy uśmiech, każdy postęp, słowo,
2: nauka wszystkiego, wszystko na plus. Są wiadomo takie sytuacje bardziej kryzysowe, jakieś płacze. Dla nas jest sytuacja trudna, jesteśmy dorośli, a dziecko z bagażem doświadczeń to już w ogóle przeżywa to wszystko inaczej.

0: Do tego smutku byłem najmniej.
1: A czy zostanie rodzicem zastępczym wpłynęło też na państwa relacje z drugiej strony?
0: O, na pewno.
1: Ale i plus?
0: I plus i na minus czasami, bo z starszym chłopcem trochę jest inaczej, bo tu jest rozmowa i dialog i my sobie pewne tematy potrafimy przepracować i kompromisy i wszystko jest w porządku, a przy małym dziecku metody wychowawcze, co ja uważam, że dziecko małe powinno, co może, czy jemy cukierki, czy nie jemy cukierków, to jest też taki
1: sprawdzian?
0: Taki sprawdzian w związku, tak. Tak.
1: Mhm. Ale są Państwo dalej na związku.
0: Tak.
1: Jeżeli ktoś w tym momencie jest, kto zastanawia się, czy rodzicielstwo zastępcze jest dla niego, czy miałaby Pani jakąś radę dla tej osoby? Jakieś takie słowo, które na przykład pomogłoby jej podjąć decyzję? Nie mówię na plus czy na minus. Mhm.
0: No to na pewno, jeżeli ktoś jest otwarty, ma w sobie dużo empatii, no i też miłości dla drugiego człowieka, dla dziecka, bo wiadomo, że to no, musi być, bez tego w ogóle się nie uda, nawet posiadanie własnych dzieci, no to zawsze jest na plus to, że można tej drugiej osobie pomóc, jeżeli ma się możliwości, to robi się coś dobrego. Także jeżeli ma się możliwości, to nie ma się co zastanawiać. Trzeba się naszykować na dużo pracy i trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, empatii właśnie i takiej samodyscypliny też i siły, ale nie ma się co zastanawiać.
1: A jeżeli chodzi o to, jak według Pani, na Pani przykładzie, to rodzicielstwo zastępcze postrzegane jest w społeczeństwie, czy spotkała się Pani z jakąś taką, ja też nie mówię w żadną stronę, ale opinią, no bo jednak nie każdy też się na to decyduje. To jest, to budzi jednak, myślę, jakieś tam zainteresowanie. Mhm. A spotkała się Pani z czymś takim?
0: W ogóle wcześniej, przed tym jak zostałam

0: jeszcze postrzegana jest w społeczeństwie? Czy spotkała się Pani z jakąś taką, ja też nie mówię w żadną stronę, ale opinią, no bo jednak nie każdy też się na to decyduje. To jest, to budzi jednak, myślę, jakieś tam zainteresowanie. Spotkała się Pani z czymś takim?
1: W ogóle wcześniej, przed tym, jak zostaliśmy

0: inną rodziną zastępczą, zacznijmy od tego. A teraz ludzie różne mają opinie. Niektórzy tak, pieniądze i nie wiadomo co jeszcze. I to w ogóle jest masakra, jeżeli chodzi o takie podejście. Ale nie, raczej nie ma niczego ani negatywnego, ani pozytywnego. Tylko i w gronie rodzinnym, jak i na przykład w pracy, nie, wszyscy tak, że w porządku.
1: Czyli zaczyna to być takie naturalne, o?
0: Tak, może nie jest już taki ewenement rodzina zastępcza, tak. Bo wcześniej może by było inaczej. Nie, na obecnym etapie żadnych ani nieprzychylnych, ani przychylnych, jeżeli chodzi o komentarze. Nie, neutralnie.
1: Czy otrzymała Pani odpowiednie wsparcie na każdym etapie, otrzymuje, skoro cały czas pełni te funkcje, od instytucji z drugiej strony?
0: Na pewno jest wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, jeżeli mam jakieś trudności, czy nawet porozmawiać, bo wiadomo, że ktoś, kto nie jest w tym przypadku, też nam nie pomoże za bardzo, jeżeli mam jakieś wątpliwości, pytania, także to jest na plus. No jest pomoc psychologiczna, to w zależności od przypadku, bo jeżeli jest starsze dziecko, to możemy sobie ten temat przegadać z psychologiem przy mniejszym dziecku, czy na przykład niemówiącym, no to tutaj ten temat na razie odpada. Ale dla nas, tak, myślę, że jakby były jakieś takie większe trudności, to na pewno taką pomoc byśmy uzyskali. Ale najwięcej pracy jest samodzielnej.
2: SK Ostrzeszów.
3: Pisarz, regionalista, badacz folkloru, ale przede wszystkim kochający mąż i ojciec. Kim był Stanisław Czernik i dlaczego to jego imię nadano bibliotece w Ostrzeszowie? Na to, jak i wiele innych pytań o sławnym poecie, odpowie dyrektor placówki Dorota Owczarczak.
4: Stanisław Czernik, namiot. Trzy lampy nie pomogą. Ani więcej, ani trzy. Raczej mrok, który zasłoni ten kąt. Kąt pokoju, oddany mym wrogom. Tam czarny namiot, brudny szart. Na posadzce widać jego cień. Nie otwiera się wnętrze. Zasznurowany namiot wroga czeka na mnie, na swój dzień. Może na dzisiejszy wieczór. Może szakal, może hiena. Coś przebiegnie ku mnie do krzesła. I lepiej może lampy trzy zgasić, by w ciemności zmora odeszła. Trzyma jak trzy lampy oczyma.
5: Zaczęło się właśnie od tego, że jest patronem biblioteki i nasze zainteresowania jako bibliotekarek, jako działacze kultury, ostrzeszowskiej działacze kultury, no właśnie, zaczęło się od tego, że chciałyśmy poznać naszego patrona, przybliżyć się, zaprzyjaźnić się, no i myślę, że to się udało, bo kilka działań, które towarzyszą właśnie nam, ale są pod patronatem Stanisława Czernika, nasza biblioteka prowadzi. Stanisław Czernik siedzi przed biblioteką na ławeczce, czyta książkę, może coś pisze, może myśli o tym, co napisze, bo od kilku lat przed biblioteką jest rzeźba figuralna naszego patrona i to wszystko tworzy taką otoczkę i mamy przeświadczenie, że on jest z nami i że jego duch się unosi w tej bibliotece, że towarzyszy nam. Czasami jak są trudne momenty, to też gdzieś jest jakieś takie westchnienie do niego, żeby pomógł. No i myślę, że tak jest. A był na pewno fascynującą postacią po lekturze jego życiorysu, między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły, Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz. No przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego. A tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i te marzenia przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie, no, został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Ostrzeszowa, właśnie z Ochcina koło Opatowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, no, tułaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na ostrzeszowskim dworcu kolejowym. No właśnie, odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil. Bardzo mu się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciło. No został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował no niedaleko biblioteki, bo w obecnym budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniu Marii Skłodowskiej-Curie, wcześniej było to kod

Na gimnazjum. Tutaj właśnie przez rok pracował i po roku właśnie wyjechał z powrotem do Poznania, by dokończyć studia magisterskie. No i wrócił za namową przyjaciela. Wrócił w 1929 roku z myślą, że tutaj warto by osiąść, bo tutaj wyczuł dla siebie atmosferę do dobrego pisania, do dobrej twórczości. No i czuł się tutaj dobrze. A sprzyjały mu też okoliczności, bo byli dobrzy ludzie, bo grono pedagogiczne go dobrze przyjęło, ale przede wszystkim odnalazł swoją miłość. Także w Ostrzeszowie zakochał się i po roku, w 1930 roku, poślubił Bronisławę, która również trafiła do Ostrzeszowa po pewnych perypetiach i rodzinnych, i życiowych, i właściwie pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że no, zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru, no właśnie jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych wówczas

niemalże, powiedzmy, sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego, i zawodowego, i tego twórczego, przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4 pułku saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tułaczkę przeszedł, także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia, ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie podtrzymywał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoją wewnętrzną potrzebę, ale pracował jakoś właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej, zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie po raz trzeci na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że o mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawiał właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony, no i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał, ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście. Otrzymał mieszkanie w Łodzi, służbowe, bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat, do śmierci, do 69 roku. I tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba miażdżycowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa, no i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie.

Bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy wczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej pani dyrektor biblioteki, pan dyrektor Bradziszek Płóciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej, czy tam zaliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby w ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Płóciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem. A jeszcze w tym wszystkim, tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi. I dosłownie w tym samym czasie, kiedy odbywał się jego pogrzeb w Łodzi, w tym samym dniu, w tym samym czasie odbywało się otwarcie nowo wybudowanego budynku biblioteki, nowej siedziby biblioteki przy placu Borek 17. W Ostrzeszowie i te losy Biblioteki Czernika ponownie się skrzyżowały. Taki naprawdę w jakiś niemalże dla mnie mistyczny sposób, bo to jest taki znak naprawdę jakiś wyjątkowy. No i właśnie po 3 latach, 15 października 1972 roku, już formalnie stał się naszym patronem. Wtedy też biblioteka poprosiła o napisanie życiorysu pierwszej biografii. Na zlecenie właśnie biblioteki dr Michał Kuna z Uniwersytetu Łódzkiego napisał taką książkę, taką biografię. Później po latach, w 2009 roku, w 110. rocznicę urodzin oraz w 40. rocznicę śmierci Rada Miejska Ostrzeszów ustanowiła rok właśnie 2009 rokiem Czernika i z tej okazji biblioteka ponownie zwróciła się tym razem do doktora Wiesława Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru, w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego, co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą w kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji, zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może wysublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia, autentyczne przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek, kto tworzy, powinny być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem, mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką Marią, z jej córkami,
także kontakt z tą rodziną jest. Myślę, że już teraz pewnie trochę słabszy, każde pokolenie to już troszeczkę się pewnie rozluźnia, ale bardzo, jeżeli pani Barbara Czernik czuje się na siłach i rozmawiamy przez telefon, bo już teraz nie przyjeżdża do Strzeszowa, wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżała. Za każdym razem, kiedy mamy ten kontakt telefoniczny, wyczuwamy bardzo duże wzruszenie jej i zawsze bardzo dziękuję, choć

0: że nas to nawet trochę onieśmiela, bo bardzo Ci zawsze dziękuję za to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo oczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia, także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go, a my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo 3 razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyłyśmy wniosek na właśnie na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną czernika. Dzięki temu ten czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Ostrzeszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, taką tego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też Narodowe Czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają na ławeczce przy Stasiu i czytają. Ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów w Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, z naszą siedzibą, właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce.
1: Wiersz czernika czytała bibliotekarka Anna Łuszczek.
2: Muzyką się żyje.
3: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara C.

Jamesa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra.

wiadomości. Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra.

0: nauczę, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: wielka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400.

0: 300 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
1: Marta Rajewska, dzień dobry w niedzielę. Ostrzeszów świętuje. Dziś ostatni dzień Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pectus. Koncert rozpocznie się o godzinie 21, a zaraz po nim impreza pod chmurką. W programie przewidziane są też atrakcje dla najmłodszych, to m.in. animacje czy dmuchańce. Szczegółowy program dostępny jest w necie, a imprezę poleca Radio SK.
2: Muzyką się żyje. Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
3: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
3: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
2: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to

10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
19: Hiper tania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
23: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!

0: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: informácia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Nowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gastorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście

0: Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 200.

0: 69,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała

0: na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: I po reklamie.
4: Ostrzeszów na czasie.
5: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. 4 lipca warto wybrać się do Krotoszyna. Tam na rynku odbędzie się impreza pod hasłem Więc Wiedz. A zagrają Wonky One, Ojciec i Syn i Rad Crew. Na zakończenie odbędzie się Silent Disco. Początek imprezy o godzinie 17. Szczegółowe info, jak zawsze, dostępne jest w necie.
6: Muzyką się żyje. SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualne.

na szczyt Rap 20. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie wielkie

piosenkę z Łatwo Gangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie wielkie was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą, a impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzacja.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy.
3: Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści.

0: korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest...

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest...

0: samochody, naprawdę.
1: Tak. Chcę, żebym ci po prostu towarzyszyła. Tak, tak. No dobrze.
0: Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja. Dobrze, jest to powiedz, klasyczna parówa.
1: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
0: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
1: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
0: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
1: proszę bardzo, więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł net

0: netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody, i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć

0: zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć

0: Presją. Bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
1: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei SK Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
2: Ale paluwa, co?
1: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam

Głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój. Tak jak

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Hiper tania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Hello to Wimbledon.
17: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
18: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
17: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej.

0: kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
4: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkowo

0: nową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. To coś dla fanów Roberta Lewandowskiego i nie tylko. Sebastian Stoszewski, autor biografii Lewandowski Prawdziwy, odwiedzi Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Spotkanie już 1 lipca w siedzibie głównej przy ulicy Legionów. Początek o godzinie 18. Wstęp na spotkanie jest wolny.
15: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
16: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
15: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
17: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
15: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
18: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały, już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims od początku.

0: jeszcze nas. Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Typaż Barbara w media.

0: Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa!
0: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
1: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Ekspert.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
13: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył? My heart is a ghost town.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: 99 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej. Rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę.
9: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega.
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
13: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
12: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
14: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messenger.

0: Cię zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1790.

największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengersku i komuś z was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengersku.

Jejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Pójdźcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosów wy i za chwilę. W tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar, najlepsze

0: Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar, najlepsze

Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki,
1: nie ma, no nie ma jest... problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
1: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
1: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować,
1: ale
0: dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
1: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
1: bardzo
0: trzymaj
1: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
1: Dokładnie. Hej.
0: Dobrej,
1: heja, hej.
0: Dobrego
1: dzięki.
0: Popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu.

0: Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.

takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. Jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej.

0: jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gorąco? Wpada!

0: tylko w KFC. I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
1: Marta Rajewska, czas na kolejną garść ciaskowych podpowiedzi. Czerwony autobus po Kaliszu mknie. Wracają przejażdżki zabytkowym Sanem. Pierwsza wyprawa już 4 lipca. Trasa rozpocznie się przy Plantach i będzie wiodła m.in. Aleją Wolności, Częstochowską, a dłuższy postój będzie na Zawodziu, gdzie uczestnicy zwiedzą rezerwat. Autobus kursuje o 12.15, 14.15 oraz o 16.15.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Bolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK, nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: Hipertania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: 9,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiadomo, że codziennie...

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 90.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozłożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: Wielka promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny, nigeryjski książę?
15: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
17: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
20: Oh.
19: A jak się coś...

0: do kupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
5: Gorąco?

0: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
1: No to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
2: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
1: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia?
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na Kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ponta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur.

0: Zmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
4: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
5: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
6: SK. Nakarmi ci pieska.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
6: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Nocą będą biegać po Kaliszu. Przed nami ósmy półmaraton nocny Bursztynowa Helena. Odbędzie się już w sobotę 4 lipca. Do Kalisza zjadą się biegacze z całej Polski, a dystans to 21 km. Doping kibiców mile widziany. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
7: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S-Trójce w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie

W województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza, a upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Narodowy Bank

0: Radio Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA, Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: To będzie ostatnia reklama.
11: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
14: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: I po reklamie.
21: Ja się sta

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Miliony kropek na ścianach i unikat prosto z USA. Co łączy te fakty z Ostrzeszowem? Teraz w naszym eskowym magazynie druga część historii klasztorku na górce. Jak siostry nazaretanki zmieniły powojenną ruinę w barokową perłę południowej Wielkopolski? Dlaczego na klasztor mówi się Biała Górka i jak arcybiskup Baraniak mimo żelaznej kurtyny sprowadził tu unikatowy obraz Adama Styki? Posłuchajcie, mówi nazaretanka Bożena Anna Flak.
8: W 1933 roku do Ostrzeszowa zostały zaproszone siostry nazaretanki. Początkowo ci, którzy zapraszali, były to władze miasta, władze także parafii. Zaproszone zostały po to, żeby zająć się młodzieżą żeńską, dziećmi. W międzyczasie, bo wcześniej jeszcze sprowadziły

0: gościli się tutaj salezjanie, którzy w Ostrzeszowie odegrali fantastyczną rolę. Oni tutaj stworzyli właściwie to szkolnictwo takie i podstawowe, ale zwłaszcza średnie, liceum, które stworzyli, gimnazjum. Ludzie pytali, no dobrze, to zajęli się chłopcami salezjanie, a co z dziewczynkami? Oni odpowiadali, my się na chłopakach nie znamy, szukajcie sobie sióstr, które no, są przygotowane do szkolnictwa także i zajmują się głównie młodzieżą w tamtych czasach żeńską. No, los padł na nazaretanki. Nazaretanki były wtedy już w Kaliszu, były w Częstochowie od końca I wojny światowej i zgodziły się przyjechać do Ostrzeszowa. Na początku myślano, że może zamieszkają tutaj gdzieś w jakichś pomieszczeniach przy klasztorze, no bo tak by wypadało. Z naszych dokumentów, które teraz ostatnio bardzo sprawdziłyśmy, pisałyśmy tutaj do lokalnej prasy także o początkach nazaretanek w Ostrzeszowie, tu nie można było zamieszkać w 1933 roku. To wszystko było w ruinie. Nie było szyb, nie było drzwi. Nawet w tych pomieszczeniach no takich tutaj towarzyszących w tych domach gospodarczych, nawet tam gdzieś w ogrodzie to było niemożliwe. Więc siostry mieszkały do wojny, do wybuchu wojny, mieszkały w różnych miejscach. Na ulicy Gnielnej wynajmowały jakieś budynki, pomagała parafia. Najpierw próbowały przedszkola, najbardziej udało im się gimnazjum i liceum. Wybuchła wojna. Część naszych uczennic, te, które no, powinny były wtedy zdawać maturę, nie mogły tej matury tutaj w Ostrzeszowie zdawać. Trzeba było uciekać i wszystko zamykać. Zostały zabrane do naszej szkoły w Warszawie, która no, była potężniejszą szkołą, bardziej przygotowaną na różne warunki. Była szkołą w stolicy. Szkoła warszawska bardzo szybko otworzyła tajne komplety. Tam pod hasłem innych szkół, jakichś krawieckich, w warszawskiej szkole można było robić maturę na tajnych kompletach i spora grupa uczennic z Ostrzeszowa została przewieziona do Warszawy. Tam zrobiły maturę, a trzy z nich wzięły udział w Powstaniu Warszawskim i zginęły. To jest taka niesamowita więź między naszym tutaj Ostrzeszowem, naszą ówczesną młodzieżą ostrzeszowską, a naszą szkołą warszawską. Pamiętać trzeba, że Ostrzeszów należy do tak zwanej prowincji warszawskiej, czyli do jednostki administracyjnej z siedzibą domu prowincjalnego i zarządem prowincjalnym w Warszawie. Dobrze, kończy się wojna. Nazaretanki w czasie wojny musiały też opuścić Ostrzeszów, pojechały do Kalisza, ale z takich naszych domowych zapisków, kronik klasztornych wynika, że tutaj przyjeżdżały do Ostrzeszowa i tak podglądały, co tutaj w tym klasztorze się wyprawia. Miały tu kontakt z różnymi ludźmi i ci mieszkańcy, nieprzygodni, ale okupanci może, tak, byli dobrze tutaj monitorowani. Tutaj siostry i ludność ostrzeszowska nie mogła nic zrobić, ale bardzo czuwała. Jest dużo zapisków z tych notatek, co się tutaj dzieje. Kończy się wojna, Niemcy muszą opuścić te tereny, ale taki jest finał całej tej batalii i wtedy powstaje myśl, co z klasztorem. Ponieważ tu były nazaretanki, no, szuka się kogoś, kto by stał się właścicielem tej rudery, no bo tak tylko dochodzić, to nie wiadomo, co z tym robić. Mądre były tam te nazaretanki, bardzo i podziwiamy je. Ówczesna przełożona generalna Laureta Lubowicka, która przebywała w Rzymie, kardynał Chląd, to są te poziomy, na których były rozmowy, więc przełożona nasza generalna, kardynał Chląd, dochodzą do porozumienia, że nazaretanki staną się właścicielkami, przejmą to na własność.
1: I spory zadanie przed nimi.
0: Wielkie zadanie. Decyzje, dokumenty tutaj w tym naszym małym takim muzeum przy klasztornym dzisiaj, no są tutaj te dokumenty, które mówią, że to jest nasza własność ze wszystkim. Z całą radością tego miejsca i jak pani powiedziała, z wyzwaniem, z ryzykiem, z obowiązkami. Do nas ciągle należy to, co po wojnie pozostało przy klasztorze, czyli te dwa ogrody, 6 hektarów ziemi. Ziemia, która dzisiaj jest dzierżawiona, ale ciągle jest to własność klasztoru i z tego, ja nie wiem dokładnie tego, nie jestem prawdopodobna, wydaje się, że to miejsce jest zabezpieczone, że na tych polach, na tych 6 hektarach nie ma mowy o żadnej budowie, nie ma też mowy o sprzedaniu, bo to przynależy do dóbr klasztoru. Słusznie, bo taki klasztor, czy to było wczoraj, czy dzisiaj, wymaga jednak odizolowania, wymaga ciszy po to, żeby ci, którzy tu chcą spędzić czas, żeby mogli no, czymś się pocieszyć. To jest dobre dla zdrowia i duchowego, i psychicznego, i fizycznego. Nazaretanki zamykają oczy, godzą się. Ludność ostrzeszowa wykazała się niesamowitą hojnością, radością, by siostry wróciły. Tutaj rozpoczęły się takie, no, może nie fachowe, ale i fachowe też prace. Ludzie pomagali wstawić szyby, zabezpieczyć, żeby te siostry mogły już zamieszkać w swoim klasztorze. A zamieszkać musiały, bo oprócz tego, że siostry stały się właścicielkami w 1946 roku, drugimi właścicielkami tej ruiny, to jeszcze przywiozły tutaj nowicjat. Nowicjat to jest taka szkoła jakby zakonnego życia. Młoda kobieta, która, no, przygląda się trochę

0: Na pewnym etapie musi przejść taką próbę, tak jak seminarium, 2 lata. Powinna jakby w ciszy, w warunkach odpowiednich, pod opieką fachowców, czyli sióstr, które są przygotowane do prowadzenia, jeszcze raz swojemu życiu się przyjrzeć i zdecydować, czy chce zostać, czy to nie jest jej droga. Jeżeli mówi tak, spada śluby na rok, powtarza te śluby przez 5, 6 do 9 lat i dopiero potem składa śluby wieczyste. Także tu narzeczeństwo osoby konsekrowanej, siostry czy zakonnicy, jak się dzisiaj mówi, to jest okres prawie do 10 lat. Dowiedz to jest długie narzeczeństwo, a mimo tego czasem niektórym jeszcze i to nie wystarcza, bo taka jest ludzka natura. Niektórzy nigdy nie potrafią wybrać. Nowicjat przyjeżdża tutaj z okolic Warszawy, okolic Otwocka, dlatego, że w międzyczasie zabrano nam Grodno. Po Jałcie wiemy, jak się zmieniły granice. Nowicjat do wojny, jeszcze w czasie wojny, to były różne losy tych nowicjuszek, do wojny nowicjat był dla Europy w Grodnie. Potem nieraz do 100 nowicjuszek. Po wojnie trzeba było szukać innego miejsca i tym miejscem stał się Ostrzeszów. Cisza, przestrzeń, ogrody, ziemia, możliwość wyżywienia tych ludzi. Miałyśmy gospodarstwo wtedy, bo tak wszyscy żyli, żeby sobie jakoś pomóc. Piękny klasztor barokowy z historią, więc tutaj przywieziono nowicjat do tej Rudery. Ale jak powiedziałam, ponieważ ludzie pomogli, siostry tutaj zamieszkały z nowicjuszkami.
1: Ile sióstr i nowicjuszek przyjechało tutaj, zamieszkało w tym 46?
0: W 46 na pewno przyjechało tutaj kilkanaście. Nie umiem powiedzieć, ale tyle tak się skronik. Na pewno. 2 lata temu, będzie niedługo, zmarła ostatnia, która tu przyjechała. Miała 102 lata, zmarła w Paryżu. To była warszawianka. I ona napisała swoje wspomnienia. Te wspomnienia mogę pani ofiarować, to zobaczy. Bo akurat zachowałam jej wspomnienia. Ona wspomina, jak to było, gdy tu przyjechała w 46 roku. Na pewno było ich kilkanaście, bo taka była wielkość tego nowicjatu. Był to nowicjat dla całej Polski. Nie było w tamtym czasie sióstr z innych krajów europejskich. Teraz to jest otwarte, mogą tutaj być z innych krajów. Wtedy, czy po tej zawierusze, to każdy już tam się starał o swój nowicjat. Drugi najbliższy nowicjat to był w Albanii na terenie Włoch, a następne to były w Stanach Zjednoczonych. To były w tamtym czasie. Jak powiedziałam, żeby te siostry mogły tu w warunkach zamieszkać, pomogli ludzie, rozpoczęła się praca też sióstr, które musiały się zająć polem, trzeba było to wyżywić. Siostry jeszcze wydajęły chyba takie wielkie gospodarstwo w Ligocie, to jest niedaleko. Tam dzisiaj mieszkają inni właściciele, ale mamy dobre bardzo kontakty. Ta Ligota, ja pamiętam jeszcze jako nowicjuszka tu z lat 70. cały czas się o niej mówiło. Tam siostry miały swoje gospodarstwo, żeby wyżywić. My jesteśmy tu krótko. Od 46 to jest więc trochę ponad 80 lat. To jest dla historii jedno mgnienie. To jest jedno popołudnie. Czyli nasza historia jest tutaj krótka. Chociaż za 7 lat będziemy obchodzić stulecie pobytu sióstr w Ostrzeszowie. No to będzie akurat 100 lat od przybycia 1933 pobytu nazaretanek w Ostrzeszowie. Co jest, są nazaretanki i do lat, do teraz następna data, może tak mówimy o historii, to będzie 2010 i trochę tego czasu upłynie w tej biedzie. W międzyczasie siostry robiły co mogły. Pomalowały to wszystko taką farbą, jaka była dostępna. W korytarze na przykład były wszystkie pomalowane taką białawą farbą. Kaplica była cała pomalowana białą farbą. Nie było niczego na ścianach. Pod chórem nie było polichromii, którą dzisiaj podziwiamy. Ołtarze pewno jeszcze za Bernardynów, do końca nie wiem, ale były pomalowane białą olejną farbą. Główny ołtarz tak samo. To pięknie wyglądało na tamtym etapie, bo było złoto, była biel, były nowicjuszki. Zapomniałam powiedzieć, że biała górka dlatego, że nowicjat, który tu przyjął w 1946 roku, nowicjuszka nosi biały welon. To miałam powiedzieć. Dlatego one tutaj biegały, czy do pracy, czy czasem wychodziły do miasta. W kaplicy były młode kobiety, które nosiły biały welon i stąd biała górka. Zawsze się mówiło biała górka, to znaczy nowicjat. Do 2010 roku siostry tutaj zadbały, żeby było czysto, więc wszystko zostało zamalowane. Nad głównym ołtarzem, ja jeszcze pamiętam z lat 70, była taka duża rysa, takie pęknięcie. Sklepienie było bardzo ciemne, zakurzone może od świec. Coś tam było widać, czy tam jakieś malunki są, ale tak naprawdę to było tylko tak trochę brudno. Jedyna scena ukrzyżowania, która była za dużym chórem po północnej części, najbardziej oddalona od ołtarza, może i od dymu świec, ta zachowała się w najlepszym stanie. I ona potem dała podstawę artystom, żeby zdecydowali o kolorystyce tej świątyni odnowionej, o kolorystyce polichromii po renowacji, bo tamta się zachowała.

Wszystko inne było w bardzo biednym stanie i nie było żadnych innych malowideł tam. Czasem się słyszało, niektóre siostry starsze mówiły, a tu na tych korytarzach, w tej jadalni takiej malutkiej i w naszych pokojach, zwłaszcza w kaplicy, na ścianach tutaj coś było. To coś było, ale trzeba było założyć światło elektryczne, były kucia, wszystko się zamalowało, żeby było czysto. Podobno i Bernardyni już, odnawiając to miejsce, też niektóre rzeczy pomalowali na biało, zamalowali. Bo ci Bernardyni, którzy tu przybyli na początku, świątynię przyozdobili wedle stylu barokowego i cała była wymalowana. Wszystkie ściany, całe sklepienie pod chórem miejsca były wymalowane. Jak to wyglądało, to wystarczy teraz wejść do świątyni, ponieważ po 2010 roku rozpoczął się proces remontu, renowacji, przywracania obiektu do oryginalnego stanu i dzisiaj, gdyby pani weszła do kaplicy, to zobaczy, jak to wyglądało. Bernardyni mieli bardzo dużo do wymalowania, bo trzeba było przychodzącym do świątyni powiedzieć jak najwięcej o tym, czemu ta świątynia służy, kto tu króluje. Ja czasem lubię mówić zwiedzającym, że Bernardyni po prostu wymalowali credo, wszystkie prawdy wiary, począwszy od prawdy o niebie, prezbiterium wymalowane są chóry anielskie, jest monstrancja, aniołowie, archaniołowie oddają hołd żywemu Bogu w monstranc. Idąc dalej poprzez nawę, aż do kruchty, widzimy wszystkie prawdy wiary. Ostatnia scena to scena ukrzyżowania, po bokach monumentalne drogi krzyżowe, czyli jak się do tego doda bystrego, dobrze przygotowanego kaznodzieje, to można człowieka, który chce słuchać, bardzo wiele nauczyć, pokazując mu. Taka trochę Biblia pauperum, ale barok wraca przecież do średniowiecza. W swojej filozofii tej najgłębszej, najszlachetniejszej. 2010 rok, a sytuacja jest prawie dramatyczna. Nie ze względu na to, że zamalowano powichromie, tylko ze względu na to, że grzyb nie pozwalał już zdrowiu się tutaj zatrzymywać, że waliły się dachówki. Elewacja była w fatalnym stanie. Mnie nie było wtedy w Polsce, ale pamiętam, że były dyskusje, co zrobić. Albo zostawić to miejsce, no nie wiem, koło miastu, jakiemuś nowemu nabywcy, ktokolwiek by miał pieniądze i chciał w to zainwestować. Wyjechać do Kalisza, do Warszawy, do Częstochowy z powrotem. Albo nagłośnić to wszystko, to jest drugie w historii, to o którym będziemy mówić na końcu nagłośnienie, albo nagłośnić to wszystko, posłuchać mądrych rad, posłuchać artystów, no i zabrać się za remont, za renowację. Teraz pytanie, w jakim stopniu, tak żeby przeżyć następne 20 lat, czy zmobilizować wszystkie siły i pokazać dzisiejszemu ostrzeszowianinowi i nie tylko w Wielkopolsce, jak to wyglądało wtedy, gdy świątynia była konsekrowana, gdy była zbudowana i ukończona. Szczęśliwie to były czasy, jeśli chodzi o zdobywanie może funduszy, trochę łatwiejsze, bo także zwrócono się do pośrodki unijne i wtedy w ramach tej pomocy takiej siostry otrzymały także pomoc z tych środków takich publicznych. Ważne tu jest, żeby zaznaczyć, że klasztor został odnowiony ze środków zgromadzenia. Międzynarodowe Nazaretanki, nasze zgromadzenie międzynarodowe, zadbało o to, żeby klasztor jako dom prywatny, jako nasze mieszkanie, na wypadek wypadku odnowione to jest z naszych funduszy. Czyli jakby nikt nie może mieć nigdy żadnych pretensji o to, że tam coś ułożył na to. Więc to jest bardzo ważne. Kaplica natomiast, która była najważniejsza w tej całej renowacji i krypty, zostały odnowione. Powiedziałam, z tych środków troszkę unijnych. Bardzo wielu darczyńców nam pomogło. Bardzo pięknie zachowały się władze miasta. Zrobiły wszystko, co było możliwe, żeby wspomóc to wspólne dzieło. Tutaj też mówię o tych indywidualnych ludziach, którzy pomagali. I do tego dochodzi także Międzynarodowy Fundusz Nazaretański, czyli zgromadzeniowy, który także pomógł, bo to były wydatki rzędu milionów. To nie było to, o czym my dzisiaj mówimy, 400 tysięcy. To były miliony, żeby to wszystko odnowić. Decyzja okazała się szczęśliwa. Cała renowacja tego obiektu, klasztoru i kościoła i krypt trwała minimum, taka podstawowa, minimum 5 lat. Mamy rok 2015, przychodzą pierwsi zwiedzający. Mówi się o tym obiekcie jako obiekcie odnowionym. Mówi się o pięknej barokowej kaplicy, która nagle się wyłoniła spod białej farby. Też jeszcze ważna informacja. Kaplica została, jest pokryta polichromią, czyli malowidłami na suchym tynku, to nie są freski. Polichromie ścienne na suficie zostały w 100% odnowione w kaplicy. Renowacja jest 100%owa, czyli możemy sobie powiedzieć tak, wchodzę do kaplicy dzisiaj, zamykam oczy i jestem w wieku, koniec wieku XVII, tak jak to było w czasie konsekracji świątyni. W 100% renowacji. To jest jeszcze ciekawe, tam gdzie na przykład polichromia no znika,

0: powodu, bo była wilgoć, nie dało się jakby odtworzyć, tylko 30% zostało. To, co zostało jakby domalowane, uzupełnione, jest wykropkowane dla uczciwości. Tam, gdzie nie było nic, tam są miliony, czasem miliardy kropek. Artysta siedzi i kropkuje to miejsce takim kolorem, jaki jest odpowiedni, po to, żeby ktoś, kto chce wiedzieć, w jakim stopniu te polichromie zostały zachowane, a w jakim zostały zniszczone i są uzupełnione, to tam są te kropki. Mnie to fascynowało, bo ja chodzę i patrzę, gdzie są kropki. Najwięcej kropek najszczęściej jest w miejscu najmniej wartościowym, tam, gdzie były tylko takie barokowe ozdoby, takie fale i tak dalej, różne kolory. To są jakby takie najniższe części nawy i presbiterium, ale głównie nawy. Tam ta najniższa część po wojnie została pokryta boazerią, czyli takim, jak to burale, tam taki styl zaprowadzili na południe, potem to się rozpowszechniło w całym kraju. Tam były deski przybite po to, żeby było ciepło. Były to tego kaloryfery, żeby siostry nie zamarzły, kciuszki, zwłaszcza w tej świątyni. Gdy zdjęto boazerię, czyli te deski, gdy usunięto kaloryfery, których nie może być w świątyni zabytkowej, dzisiaj z nawiew elektronicznych, tam praktycznie nie było żadnych zdobień. To wszystko znikło. Ale to było najmniej wartościowe, jak powiedziałam, i tam są prawie same kropki, że to zostało naniesione.
1: Przyjrzymy się później.
0: To jest bardzo takie ciekawe. Renowacja ta ukończona po 5 latach, to nie tylko sprawa, ponieważ tutaj rozpoczęły się wizyty ludzi zainteresowanych, z czego się bardzo cieszymy, do tej pory trwają. Obok tej odnowionej polichromii, obok dachówki, która została założona, obok osuszenia fundamentów,

czym nam zawsze jako Nazaretankom bardzo zależało, bo my jesteśmy apostolskim instytutem. Jesteśmy zamkniętym, tak zwanym klauzurowym klasztorem. Mamy być wśród ludzi, wśród rodzin. Dlatego to, co się dzieje, kontakt ze świeckimi ludźmi, ich inicjatywą, z ludźmi, którzy jakby tą naszą misję, naszą ideę pomocy drugiemu człowiekowi niosą dalej, zawsze są bardzo mile widziani. Więc uzyskałyśmy ten przywilej, że możemy tutaj prowadzić oficjalnie grupy wycieczkowe, przyjmować ludzi. Jest wtorek, to na pewno ktoś przyjdzie zwiedzać klasztor. Poprzez obecność muzeum zorganizowanego przy klasztorze ta otwartość stała się jeszcze bardziej formalna, stała się niemal nakazem. Przez kilka lat trzeba było nawet zadbać o to, żeby ci ludzie tutaj przychodzili, żeby udowodnić darczyńcom, wszystkim podpisanym umowom, tym, którzy nam pomagali z zewnątrz, udowodnić, że to miało sens, że to służy ludziom, bo taki był warunek tej pomocy. To ma służyć nie tylko siostrom, chociaż przedtem też nie służyło tylko siostrom, ale ma być dla innych. To Ostrzeszów ma z tego skorzystać, to Wielkopolska ma skorzystać, to cała Europa ma skorzystać, jeżeli zechce. I tu przyjeżdżają grupy Niemców zwłaszcza, tu mamy koncerty grup niemieckich, miasto się o to stara, są wymiany międzynarodowe, przyjeżdża młodzież z innych szkół, z innych krajów i tu przychodzi zawsze ten klasztorek zwiedzać. To jest wielki zysk i to trwa do dzisiejszego dnia. Od kilku lat, gdy kończy się już jakby obowiązek prowadzenia fundacji zabytkom na ratunek, już dochodzimy do końca tej fundacji, ona już nam nie jest potrzebna, nie ma tego obowiązku jakby starania się o odwiedzających, ale my z jednej strony taką siłą takiego dobrego nawyku, a z drugiej strony po to, że to ma sens po prostu. Zawsze dbamy o tego zwiedzającego, o to, żeby tutaj ludzie mogli korzystać i także robimy, prowadzimy taką statystykę, mamy wielkie księgi, w których się ludzie wpisują więcej. W ubiegłym roku zdecydowałyśmy się na remont niezwiązanego z klasztorem, tym miejscem, z zabytkiem takiego naszego budynku gościnnego i niedługo ukończymy remont tego gościnnego budynku i wtedy będą mogli ludzie przybywać tutaj przez internet, zapisać się, będą mogli odpocząć, mieć rekolekcje, porady, duchowe, cokolwiek. Więc taki dom jest już przygotowany i prawie na ukończeniu jest ten remont po to, żeby ci ludzie tutaj zawsze mogli przybyć. Dla różnych powodów, różne grupy, różne są potrzeby, bo zmienia się świat. Jest dużo ludzi, którzy chcą tutaj w samotności spędzić 3-4 dni i na takich ludzi jesteśmy także otwarci. Nie jest to bardzo duży dom. Wiem, że do 40 osób, 35-40 osób można przyjąć. Gdy nastawiamy się na te indywidualne osoby, czy na rodziny na przykład, które chcą spędzić, to bardziej nam zależało na komforcie dla tych ludzi, którzy tu będą, nie na ilości, bo no, nie jest

dom, nie mogłyśmy dobudowywać, tylko chciałyśmy odremontować i przystosować te mieszkania, które będą dla tych 35 powiedzmy osób czy 40. Ci ludzie mogą już spędzić tutaj czas w warunkach takich, w jakich dzisiaj żyją, czyli jest jakaś łazienka przy pomieszczeniu, są indywidualne pokoje, żeby nie były to tylko grupy, ale będzie tam także sala multimedialna dla tych, którzy przychodzą na parę godzin i odchodzą, zwiedzają. Będzie kaplica dla tych, którzy chcą się pomodlić, jakieś większe grupy, które gdzie indziej mogą zamieszkać. To, na to jesteśmy przygotowani. Miejsce dla niepełnosprawnych i tak dalej. Miejsce skupienia, rekolekcji.

0: ta decyzja, to jest dobra, to jest też jakby efekt tego, że to miejsce zostało nagłośnione, że o tym miejscu wiedzą. Nieraz przyjeżdżają ludzie, nie można się zatrzymać, no nie można, bo mamy 3 pokoje gościnne. No to dla kogo? Dla matki jakiejś, która przyjedzie, ojca, nowicjuszki, to w pierwszej kolejności. To jest, ale to jest też jakby efekt tego wszystkiego, że ten dom dostał drugie życie po 2015 roku. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a ona się dokonała po właśnie wtedy, gdy Nazaretanki stały się właścicielkami. Jesteśmy, no, właścicielkami pełnoprawnymi unikatowego obrazu Najświętszej Rodziny, która znajduje się, obraz ten znajduje się w ołtarzu głównym. Namalowany został przez Adama Stykę. Adam Styka, syn Jana, a Jan to Panorama Racławicka i jego współpracownicy, czy on współpracownik innych. Adam Styka po wojnie, wcześniej jeszcze trochę, znalazł się w Ameryce. W Ameryce było po wojnie bardzo prężne nasze zgromadzenie, do tej pory jest prężne, ale po wojnie tam było bardzo dużo sióstr, dużo prowincji. Tam też często przebywała przełożona generalna, która była notabene pochodzenia, była Polką, ale była Amerykanką z paszportu. Ponieważ dla Europy, dla Polski nowicjatem stał się Ostrzeszów, Niegrodno, a tu nie było żadnego symbolu nazaretańskiego, czegoś, co by mówiło o tym, że tu Nazaretanki teraz są właścicielkami. Są piękne polichromie, są obrazy świętego Franciszka, które kochamy i cenimy, no ale jak są Nazaretanki, coś dla tych młodych kobiet, które się będą wychowywać w tej duchowości Jezusa, Maryi i Józefa, by się przydała. Przełożona generalna nasza, ówczesna, zwraca się do artysty, znanego bardzo w Stanach Zjednoczonych, znanego poza granicami Polski może bardziej niż w ówczesnej Polsce, Adama Styki, i prosi go, aby dla Ostrzeszowa namalował obraz Najświętszej Rodziny. Adam Styka pojęcia nie ma, co to jest Ostrzeszów. To jest malutka, piękna, ale malutka mieścina. Ma tylko informację, że Ostrzeszów, kaplica czy kościół, to jest świątynia barokowa. To jest obiekt barokowy i ten obraz powinien, no tak sobie myślała nasza przełożona generalna, powinien pasować do tego stylu. Adam Styka, nie znając tej świątyni, maluje obraz Najświętszej Rodziny, który zadziwia, gdy się mówi ludziom, że ten obraz powstał w latach 50. 1920 wieku, to nie chcą wierzyć. Jak to? Przecież tu są te wszystkie anioły, niebieskości, chmurki, ta ulotność, szaty Maryi rozpuszczone na cały obraz, pełne jakiegoś powiewu. Typowy obraz barokowy, chociaż można poznać, że styl jest troszkę współczesny, jest inny, inaczej maluje się twarz i tak dalej. Znawcy się na tym jakoś tam odczytają. Ale cała stylistyka jest barokowa. I dopiero niedawno żeśmy wszystkie te puzzle złożyły razem i powstał obraz, wyciągnęłyśmy wszystko z archiwum, to też jest owoc odnowy tego miejsca, z archiwum generalnego wszystkie dokumenty mówiące o tym, że naprawdę Styka został poproszony o obraz dla nowicjatu w Ostrzeszowie, dla tego miasta, że go namalował, że nie ma żadnej kopii ani innych szkiców tego obrazu. Możemy tylko złożyć tę historię i złożył ją jeden z ostrzeszowianinów, jeden taki pan, który tutaj bardzo jest związany z tym obiektem. Obraz miał długą wędrówkę, najpierw musiał czekać długo w Ameryce, bo nie było go jak przewieźć przez oceany. Potem kilka lat czekał w Albano, w naszym nowicjacie na ziemi włoskiej, bo w tamtych czasach bardzo było trudno przewieźć jakikolwiek obiekt natury religijnej przez granicę. I długo czekało się na odważnego człowieka, który obraz, dzisiaj to jest, mówię, jak bajka o żelaznym wilku, chociaż nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, a może jest jeszcze no inaczej niż my mówimy. Zgodził się jeden człowiek, który ten obraz przewiózł do Ostrzeszowa. To był arcybiskup Baraniak. Po trzeciej sesji Soboru Watykańskiego powiedział: ja, to jest własność Nazaretanek, ja ten obraz przewiozę. To jest druga osoba bardzo ważna dla Ostrzeszowa, po ojcu Maksymilianie Kolbe, który jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie był, to jest Ostrzeszów. To jest jeden męczennik, arcybiskup Baraniak, kandydat na ołtarze. To on go tutaj przewiózł, do naszej świątyni, po kilku dopiero latach, więc z 5-6 lat ten obraz musiał czekać, aż się dostanie do Ostrzeszowa. Dzisiaj by pewno no, samolotem przyleciał za 3.
1: Trwałoby to na pewno dużo mniej niż
0: wtedy. To też jest dzisiaj ważne, bo on jest w naszej kaplicy i warto mu się dobrze przyjrzeć. Mamy piękne, dobrze wykonane tutaj przez lokalnych, fantastycznych fotografów zdjęcia, więc tutaj pan Grzesiu Gosmala między innymi obsługuje tę świątynię, też i robi piękne, znaczy my u niego zamawiamy takie właśnie profesjonalne zdjęcia. To jest wszystko owoc tej renowacji. Jest tylko jedna rzecz, to już zmierzam ku końcowi. Po renowacji, po założeniu muzeum, po
1: oficjalnym otworzeniu,
0: po jakby domknięciu tych wszystkich obietnic, że tutaj ludzie będą przychodzić, po wszystkich dokumentacjach, po upływie tych lat, które były obowiązujące,

miejsca, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego miejsca, pozostała jedna rzecz. O tej rzeczy umówiono się zaraz po renowacji, zaraz w 2015 roku, gdy obiekt został otwarty. Ta rzecz dotyczy dwóch bocznych ołtarzy i ambony. Ambona, piękna barokowa ambona i dwa boczne ołtarze o przepięknych dekoracjach takiej pracy w drzewie, ściakantów rzeźbionych w drzewie, bardzo piękne, mają też piękne obrazy. Te dwa boczne ołtarze i ambona zostały pozostawione dla naszej działalności, znaczy Nazaretanek, inicjatywy Nazaretanek, ale także wszystkich użytkowników świątyni. Innymi słowy, to było tak, te dwa ołtarze zostawiamy, uzbierać by wypadało na nie, żeby z tego, co wypracuje to miejsce już poszerzone, o poszerzonej działalności, żeby można było w swoim czasie, gdy już się dojdzie do wniosku, że trzeba to wykończyć, te dwa ołtarze jakby pozostały do jakby zadaniem wszystkich użytkowników, ja tak to mówię, i sióstr, i tych, którzy tutaj przyjeżdżają, czy modlą się w regularnym takim rytmie, bo kaplica jest otwarta przecież dla publiczności, każdy może każdego dnia tu się modlić, w niedzielę są dwie msze święte. Przez te lata, czyli tak gdzieś do 10 lat, krypty były trochę później ukończone, więc powiedzmy przez 8 lat. Wszystkie ofiary, które ludzie wrzucali do takiej symbolicznej skarbony w formie makieta tego właśnie klasztoru, stoi w kaplicy, tam ludzie wrzucają swoje ofiary, każdy ze zwiedzających jest poinformowany, że ma życzenie, może wrzucić te skarbony, może zostawić jakąś ofiarę. Nigdy nie podajemy ceny za oprowadzanie czy za warsztaty symboliczną, bo tutaj są warsztaty pisania gęsim piórem, za pióro, za atrament, symboliczna odpłata. Wszystko inne to jest dobrowolna ofiara. O tym żeśmy mówiły. Powiedziałam też jeszcze, że po renowacji, po 2015 roku tej świątyni, to była decyzja ostrzeszowian, pomysł, który nie tylko wyszedł od sióstr, ale od ludzi, którzy tym miejscem się zajmują, fascynują, a w tej świątyni odbywają się regularnie koncerty muzyki, nie tylko barokowej, różnej. To jest niesamowite wydarzenie. Zawsze jest publiczność taka wierna, kościół jest zawsze wypełniony. Jest taki plakat, który jest rozpoznawalny, perły w koronie, to taki ma tytuł. Także dochody z tych koncertów, jeżeli nie trzeba bardzo dużo zapłacić artyście, bo nieraz są artyści, którzy żyją z tego, z tej swojej profesji i zawsze się pyta i zawsze wynagradzamy tych, którzy wynagrodzenia potrzebują, czy to wynagrodzenie zgłaszają, więc ofiary z koncertów idą na następne koncerty, żeby działa się kultura, żeby to dobro kulturowe mogło się tutaj spełniać. Są też koncerty dobroczynne, że wszystkie dochody z tego dobroczynnego koncertu idą na rzecz ukończenia dzieła w renowacji tej świątyni. Czyli przez te 8, powiedzmy, lat żeśmy starały się zgromadzić tyle środków, ile tylko było możliwe. I w połowie grudnia tutaj do tej świątyni wrócili krakowscy artyści, krakowscy i wrocławscy i rozpoczęli renowację od ambony. Ambona jest mniejszym trochę obiektem i mniej kosztownym. Ciągle pozostają do renowacji dwa boczne ołtarze. W tym czasie, teraz po długich zastanowieniach, po refleksjach, po rozmowie z doradcami, po rozmowie z naszymi przełożonymi, wydaje się, że jest to czas, gdzie tę sprawę dwóch bocznych ołtarzy trzeba na nowo podjąć, żeby już dłużej nie czekać, żeby ludzie, którzy pamiętają ten rok 2015, ten moment, kiedy zobaczyli świątynię odnowioną, żeby doczekali się jeszcze także odnowy tych dwóch bocznych ołtarzy, które podobno są bardzo piękne w tonacji zieleni. To jest coś niesamowitego, jeszcze tu doszłaby taka zieleń do tego różu i do złota, do czerwieni. Zdecydowałyśmy się po długich zastanawianiach i z taką ostrożnością, może nawet i wahaniem, żeby odezwać się do społeczności. O dobrowolny ofiar. Nie jesteśmy takie przyzwyczajone do, jakoś zawsze wiemy, że Najświętsza Rodzina żyła z pracy rąk, że trzeba, pracujemy, że dobrze, jeżeli się tak jak wszyscy inni utrzymamy i to robimy. To, o co prosimy teraz, to jest na to dobro wspólne, na rzecz wspólną, na dokończenie renowacji świątyni. Te dwa ołtarze są dla świątyni, nie dla naszego prywatnego domu. Zdecydowałyśmy się na różne formy, trochę mówienia o tym, o tej naszej potrzebie. W międzyczasie trzeba pamiętać, że te ceny renowacji bardzo rosną. Tam poradzono nam skarbonkę, bo ona jest taka rozpoznawalna i niektórzy ludzie tę skarbonkę wspierają. Obok skarbonki są ludzie, którzy po prostu zapukają do furty, do siostry przełożonej i powiedzą, siostro, to na ołtarz. Proszę to

pierwszej potrzebie. W międzyczasie trzeba pamiętać, że te ceny renowacji bardzo rosną. Poradzono nam skarbonkę, bo ona jest taka rozpoznawalna i niektórzy ludzie tę skarbonkę wspierają. Obok skarbonki są ludzie, którzy po prostu zapukają do furty, do siostry przełożonej i powiedzą: siostro, to na ołtarz. Proszę to

0: Trudno nam było postarać się o taką rolkę, bo to kogo tu wybrać, żeby był tą twarzą tego z Rzeszowa. Los padł na mnie, bo moje zadanie, nazywam się siostra Bożena, na flag jestem tu 4 lata, po bardzo długim pobycie za granicą. Ostrzeszów mnie urzekł tym, co się tutaj wydarzyło. Mam w pamięci ten Ostrzeszów z lat 70. To się nim zachwyciłam i bardzo kocham to miejsce, robię wszystko, żeby ono było znane. Więc los padł na mnie, żeby powiedzieć kilka słów i tam ja się pojawiam gdzieś na tych Facebookach i tak dalej. No ale nie robię tego dla siebie, to mnie bardzo broni. To jest dopiero początek. Jedna osoby są takie bardziej chętne, żeby to udostępniać, inne jeszcze się przyglądają, a ja cieszę się każdym zainteresowaniem. A sprawa tak jest prosta i tak nieprosta jak pieniądze. Każda najmniejsza ofiara to może być 5-10 zł. Nie spodziewamy się, jakiegoś, żeby ludzie nie wiadomo co teraz odmówili sobie nie wiadomo czego, żeby nam pomóc. Bardzo pokornie, bardzo zwyczajnie, ale też otwarcie i skromnie prosimy, jeżeli możecie pomóc, żeby te dwa ołtarze zostały przywrócone do oryginalnego splendoru, to jesteśmy bardzo wdzięczne. Gdybyście słyszeli nasze rozmowy, gdy tam siostry zajrzą, siostry mamy 20 tysięcy, ktoś tam dał taką ofiarę. Naprawdę jest tyle radości z rzeczy, która nam osobiście przecież taka potrzebna nie jest. My możemy przy tych białych ołtarzach tutaj dokończyć naszą misję, żyć i umierać. To nie jest takie konieczne, ale czasem nam jest jakoś tak smutno, że ci ludzie, którzy tyle włożyli tutaj, nie doczekają tego finału, gdzie już wszystko jest bardzo pięknie odnowione. Tu przyjeżdżają ludzie, nie mogą się nadziwić. Pytają, jakie to były koszty. Mówimy duże, ale to zrobili to nie nazaretanki. Nazaretanki też, ale przy pomocy. Dzisiaj, żebyśmy z naszych środków, wspólnoty i tego, co uzbierałyśmy, nie byłybyśmy w stanie teraz sfinansować, zapłacić za odnowę ołtarzy. Trzeba by czekać jeszcze bardzo długo i skrupulatnie to z tej skarbony wybierać, także ofiary na tace, czy jakieś indywidualne ofiary, które tutaj otrzymujemy, żeby to mogło się dokonać w miarę sprawnie, to po prostu prosimy o zainteresowanie, jeżeli to możliwe, czasem dzieci mówią, siostro, to 2 lody kosztuje, to te 2 lody mniej, jeżeli Państwo mogą zrezygnować, a pomóc będziemy bardzo wdzięczni. Ja mówię to jako siostra Bożena, ale nie mówię w swoim imieniu, troszeczkę tylko w swoim, z racji obowiązku mojego, obowiązku promocji, przyjmowania tych ludzi tutaj. Mówię to w imieniu naszej wspólnoty ostrzeszowskiej głównie, ale także w imieniu wspólnoty całej prowincji, i całego zgromadzenia, bo to jest nasze wspólne dobro i o każdym wydatku, o każdym groszu wie ekonomka generalna w Rzymie, bo sprawozdania nas uczciwie obowiązują z jakichkolwiek darów i naszych zarobków, z których utrzymujemy się na co dzień.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Jest to nie człowiek, dziecko ani maskotka. To zwierzę. O tym przypomina Klaudia Wawrzyniak, która od kilku lat zajmuje się psim behawioryzmem. Z jej konsultacji korzysta coraz więcej mieszkańców Ostrzeszowa i okolic. Wiele problemów wynika z prostego błędu. Zapominamy, że pies to pies, mówi Klaudia Wawrzyniak.
3: Po skończonych swoich studiach wyższych stwierdziłam, że nie do końca wiem, co robić. Były studia fotograficzne i fotografów jest setka, tak, w Ostrowie co najmniej.

0: komunikacji z nimi i faktycznie łatwość w prowadzeniu tych zwierząt. Czy to były zawsze konie, psy czy koty, ta relacja między mną a tym zwierzęciem była dosyć głęboka i powiedziała, no jedna z takich, którą myślę, że każdy by chciał mieć, do której każdy dąży. I rzucił mi mimochodem, on żeby być została behawiorystą. I ja tak zaczęłam myśleć nad tym tematem. Myślałam, że to jest coś niedostępnego dla mnie, właśnie coś dostępnego tylko i wyłącznie dla lekarzy weterynarii, czy przez wykształcenie weterynaryjnym ludzi. Natomiast okazało się, że można skończyć kurs roczny i to pozwala na zostanie właśnie behawiorystą zwierzęcym.
1: Okej, czy taki kurs wystarczy, żeby być behawiorystą? Czy tak naprawdę ta profesja też wymaga niedostępnego doszkalania się, szkolenia?
0: Moim zdaniem niestety nie wystarczy ten kurs. Ten kurs to jest solidna dawka wiedzy, fajna podstawa do tego, żeby zacząć. Natomiast wszystkie kongresy, seminaria, webinaria, książki, przede wszystkim książki, tak? I doświadczenie, bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie ich, uczenie się tej komunikacji, bo to ono jest najważniejsze, wyłapywanie tych niuansów, bo czasami to są naprawdę mikrosekundy, gdzie pies jakiś gest wykona i my musimy wiedzieć, co on oznacza, tak? Czy to jest zachowanie raczej idące w kierunku

0: Тебе можно достать гравюристом.
1: Есть самый успешный завод?
0: Даже вообще у меня не успешный випадки. За самым раз подгрузена. Трошки тут випадок. Понимаешь, подачу нам чеснока с земли. И пані не здолжила мне еще поверить, что пес не рубит, кидачи обок него куца. И то была właśnie форма błędu коммуникационного, бо я не имела о том понятия, natomiast не выдавало мне się ничем дивным схилить się по присмаках, который мне упал. I w ten sposób pies mnie zaatakował akurat w twarz. Nic poważnego się nie stało. Na całe szczęście jednak miałam dystans przez pewien czas do tej pracy. Czy to jest... I oczywiście to wiąże się z ogromnym ryzykiem. Zawsze może się coś wydarzyć, tak? Zawsze człowiek może czegoś nie powiedzieć do końca, jak jest. I okazuje się później, że mamy problem, bo pies do nas wystrzela. I my jesteśmy już teraz tak naprawdę na otwartej przestrzeni z psem, który na nas leci. I co my mamy teraz zrobić? No uciekać? Nie. Musimy się komunikować również ciałem, żeby to zagrożenie zmniejszyć. Więc uważam, że jest to pewien... Jest to zawód pewnego ryzyka, natomiast świadomy behawiorysta, już osoba, która potrafi czytać te komunikaty, myślę, że potrafi sobie też w takich sytuacjach radzić.
1: To chyba nie...

0: tłumaczeniem tych wszystkich zachowań, bo my personifikujemy strasznie zwierzęta, uczłowieczamy je, nadajemy im bardzo dużo ludzkich emocji i zapominamy, że pies jest psem, że jest drapieżnikiem, ma psie potrzeby, które trzeba zrealizować, bo inaczej pojawią się właśnie problemy.
1: Czyli wszystkim ubrankom i tak dalej mówimy nie?
0: Jeżeli chodzi

0: komunikacyjnego psów. Chociażby na stroszenie sierści na grzbiecie, co uniemożliwia takie ubranko, tak? Pies też nie przepada za byciem w czymś, co ogranicza mu właśnie swobodę komunikacji i swobodę ruchów. Natomiast ubranka, jeżeli mamy, wiadomo, chorego psa, czy psa, który cierpi z powodu zimna, to jest jak najbardziej wytłumaczalne i 100% potrzebne. Natomiast ubranka tylko po to, żeby pies tak ładnie wyglądał, no to trzeba się zastanowić, czy to faktycznie ma taki sens i czy to jest twarde tego.
1: Czyli po prostu z głową.
0: Z głową, tak.
1: Okej, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie. I wszystkich charakterów, i wszystkich osobowości. Cieszy mnie to, bo również i ludzie na wsiach otwierają się na tą pracę i wbrew pozorom bardzo dużo jeżdżę po takich okolicznych tutaj miejscowościach Ostrowa, co mnie osobiście, tak jak mówię, bardzo cieszy, bo kiedyś ta świadomość była mniejsza, widzę, że ona rośnie i większa świadomość, nie wiadomo, bezpieczniej nam się wszystkim wspólnie i łatwiej i przyjemniej żyje.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy na przykład na przestrzeni, bo jeszcze poza nagraniem wspominała Pani, że to jest 8 rok tak naprawdę Pani pracy jako behawiorysta zwierzęcy. Czy na przestrzeni tych lat zauważyła Pani wzrost zainteresowania takimi

0: cały czas mam to robić, cały czas jakby te problemy są, pojawiają się, czy świadomość rośnie, wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, ale tak jak mówię, cały czas coś się dzieje, więc nie ma nudy, nie narzekamy na nudę, na brak pracy, przynajmniej ja nie narzekam na brak pracy, nie narzekam na nudę, bo tak naprawdę no, zapełnione kalendarze są.
1: Okej, czyli śmiało tak naprawdę można skonkludować, że skoro też nie jest Pani jedyną osobą w zawodzie w okolicy,

0: wychowywać, co robić, jak się zachowywać, jak powoli socjalizować, bo ta socjalizacja ogólnie pojęta jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba, w zależności od właśnie charakteru psa. Ale to jest coś, co na pewno warto zrobić, na co zwrócić uwagę, czyli właśnie od tych pierwszych dni w domu już wiedzieć, w jaki sposób pracować i jak postępować z psem.
1: A skąd w ogóle tak naprawdę biorą się problemy z psami, ze zwierzętami? Czy to jest na przykład kwestia złego traktowania, jakichś błędów komunikacyjnych?
0: Głównie to są właśnie błędy komunikacyjne, personifikowanie zwierząt i tak naprawdę być może to zabrzmi źle, ale nie traktujemy psy jak psy, czyli traktujemy psy jak maskotki, jak przyjaciół, jak dzieci, bardzo często jak dzieci. To nie są dzieci, to nigdy nie będą dzieci, to są psy. One mają psie potrzeby, to są drapieżniki, które polują, lubią polować, mają zapisany cały ciąg łowiec,

0: nie mamy świadomości, że tak naprawdę my tego psa pędzamy w ten łowiecki cykl, i który nie ma swojego ani początku, ani końca, tylko ma środek, czyli tą pogoń. Mamy naładowanego psa adrenaliną, noradrenaliną, dopaminą, gotowego do działania, do rozgryzania, rozszarpywania zwierzyny. Natomiast my rzucamy piłeczkę, pies jest zmęczony fizycznie, ale głowa jest bardzo nakręcona, tak. Widziałam psy uzależnione od rzucania piłeczki. Psy tak samo jak my mają problemy psychiczne, tak samo się uzależniają od pewnych rzeczy. Tutaj tak samo funkcjonujemy pod względem mózgu, czy ta dopamina ma takie ogromne znaczenie. Jeżeli coś psa bardzo jara i tego bardzo często korzysta, to on się uzależni od tego, tak jak my od telefonu, czy od telewizji, czy od czegokolwiek innego, co jest łatwo dostępne.
1: Z jakimi zwierzęcymi problemami spotyka się pani najczęściej?
0: Jeżeli chodzi o psy.
1: Jeżeli chodzi o psy.
0: Jeżeli chodzi o psy, to są to na pewno zachowania agresywne, nadreaktywność, lęki separacyjne i głównie to też będą takie przyziemne typu ciągnięcia na smyczy, nieodwoływanie się, czy brak posłuszeństwa ogólnie pojęty. To są takie główne problemy, z którymi się zgłaszają ludzie. Czyli faktycznie, no właśnie te zachowania agresywne gdzieś będą na piedestale.
1: Czy każdy powinien zgłosić się do behawiorysty, żyjąc w takim utopijnym świecie?
0: Jeżeli ktoś ma doświadczenie, miał wcześniej psy, chociażby za dzieciaka i rodzice świadomie prowadzili tego psa, czyli wiedzieli, co wkładać do miski, wychodzili z nim na spacery, akceptowali jego granice, bo każdy z nas ma swoje granice, to myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, chyba że czuje, tak, że chciałby coś więcej, to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś bierze pierwszego psa, to czasami nawet pierwszy raz w życiu będzie miał psa, o to mi chodzi, to nawet czasami warto spotkać się przed adopcją, czy przed kupieniem, czy odebraniem skądś tego psiaka, dlatego że my mamy różne charaktery i tak jak już wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, to bardzo często zdarza się, że właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie, trochę charakterologicznie się nie dobrali, czyli faktycznie są dwoma różnymi biegunami, tak? Mamy psa reaktywnego, pełnego energii i osobę, która jest dosyć flegmatyczna, zamknięta czy lękowa. I takie połączenia się zdarzają, dlatego czasami warto świadomie wybrać psa z takim samym poziomem energii chociażby życiowej, jak my mamy. I też z taką świadomością na przyszłość, co my chcemy robić. Czy my chcemy kanapowca, czy my chcemy sportowca. Co my planujemy, bo to jest bardzo istotne, tak? Nie dla każdego będzie border collie, nie dla każdego będzie belgijski owczarek, które są teraz bardzo modne i jest naprawdę wysyp problemów behawioralnych z tymi psami, dlatego że nie są spełnione chociażby ich właśnie potrzeby wynikające z rasy.
1: Czyli tak naprawdę pierwszą podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to świadomie wybrać rasy psa dopasowaną do naszej osobowości i charakteru.
0: Tak, najlepiej by było oczywiście, ale kierujemy się głównie wyglądem.
1: Dokładnie tak. Jak wygląda taka konsultacja? Na czym

0: dokładnie polega?
1: W moim przypadku ja już sobie obrałam taki tryb pracy, jest mi on po prostu najbliższy. Ja lubię spędzić trochę czasu tego klienta. Nie lubię wpaść na godzinkę, bo tak naprawdę bardzo często później, jak ta osoba się rozluźnia już w moim towarzystwie, to zaczynają wychodzić takie ciekawe smaczki. Kiedy zyskujemy zaufanie do siebie nawzajem, to właśnie później ludzie się otwierają i też widzę, że więcej są mi w stanie i szczerzej powiedzieć, a jednak ta szczerość i prawdomówność w tych kwestiach jest bardzo ważna. Wiem, że czasami się wstydzimy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nie wychodzimy z psem w ogóle na spacer, albo wstydzimy się powiedzieć, że karmimy pedigree, bo jednak przyjeżdża taka osoba i ludzie mają troszeczkę takiej zachowawczości w sobie, żeby jednak nie wypaść źle. Natomiast ja nie jestem tam po to, żeby oceniać człowieka. Ja jestem tam po to, żeby pomóc psu. Dlatego ja przyjeżdżam na takie około 3 godzinki. Trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, ale uważam, że warto, bo fajnie to się wszystko domyka. Pierwszą godziną jest zawsze taki bardzo szczegółowy wywiad. Ja dosłownie pytam o absolutnie wszystko, co dotyczy psa, łącznie z ilością wypitej wody w ciągu 24 godzin, więc warto taką informację sobie mieć nawet przygotowaną, tak? Ilość snu, ilość wypitej wody, czasami uda się wyłapać jakieś początki choroby, bo też się na tym skupiam bardzo często. Zachowania lękowe czy agresywne to jest maskowanie pewnych objawów chorobowych, które są już, a których my po prostu nie ostrzegamy czy nie widzimy, więc ta pierwsza godzina to jest wywiad, z którego ja po prostu czerpię jak najwięcej i staram się jak najwięcej informacji wyciągnąć i też powoli już sobie obserwować psa, czy to w zależności od tego potrzeby wybudować z nim relacje, czy wrzucić jakieś smaczki, czy zabawkę, tak? Czy właśnie obserwować go kątem oka cały czas, jak on się zachowuje i po prostu wyciągać z tego wnioski, bo ja bardzo dużo widzę po relacji, chociażby pies-człowiek. Następną godziną tak naprawdę omawiamy sobie wszystkie punkty terapii. Mam to do siebie, że chyba czasami trochę za dużo daję zadań domowych, ale staram się ostatnio troszeczkę mniej, bo wiem, że każdy z nas ma jednak swoje życie i ten pęd życia aktualnie.

0: dlaczego, tłumaczę zachowania psa, skąd to się bierze, tak żeby ten człowiek wiedział dlaczego i rozumiał go, tak jak siebie rozumiemy łatwiej, tak jest nam, tak jak zrozumiemy zachowanie psa i przyczyny tego zachowania, to też nam jest łatwiej później na przykład nie denerwować się chociażby, tak, czy nie frustrować tego psa, bo na przykład to wynika z lęku, a wcześniej tego nie widzieliśmy. I następną godziną to są tak naprawdę ćwiczenia, czyli bierzemy, albo robimy trening posłuszeństwa, czyli ja najpierw pracuję z psem, a później uczę ludzi, jak prawidłowo pracować z psem, czy robimy ćwiczenia, które były w zaleceniach po prostu moich jako taki wstęp i też taka świadomość dla mnie, że ta osoba wie, w jaki sposób ma pracować, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my bardzo często też właśnie popełniamy takie małe błędy w stylu gestów. Tu za szybko coś zrobimy, za wolno, a to wszystko ma znaczenie. Naprawdę takie małe rzeczy, które nam się wydaje, że mogą nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. Nawet spojrzenie, postawa ciała, wszystko absolutnie w pracy z psem ma znaczenie.
1: Widziałam jakiś czas temu, że organizowała Pani coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to jest i czemu w sumie to ma służyć?
0: Tak, spacery, pomijając te najzimniejsze i najcieplejsze okresy w roku, odbywają się cyklicznie,

społeczne. Bez znaczenia, czy to pies socjalny, czy nie socjalny, każdy pies może przyjść na taki spacer. Ja dobieram psy do grup odpowiednich, także nie jest tak, że wrzucimy agresywnego psa nagle w grupę socjalnych psów i radźcie sobie, nie, to tak nie wygląda. Dzielę spacer na części. Pierwsza część to jest w zależności od ilości emocji, które czuję spacerując psami. Wybieram albo krótszą, albo dłuższą trasę, więc idziemy, zrzucamy sobie te emocje, manipulujemy odległościami między sobą, idziemy w rządku obok siebie, w zależności od kompetencji społecznych psów. Później robimy sobie, rozchodzimy się na takiej polance i robimy sobie krótki trening posłuszeństwa czy zabawę, czyli przekierowanie uwagi z psów na siebie. Bo jednak to my jesteśmy mimo wszystko, mimo że to jest spacer socjalizacyjny między psami, my powinniśmy być zawsze na pierwszym miejscu dla psa. Następnie, w zależności właśnie od tego, jaka to jest grupa, mamy albo socjalizację, taką interakcję między psami. Oczywiście pod moim okiem czasami są grupy, że wszystkie 5 czy 6 psów biega luźno i to są najfajniejsze grupy, bo wtedy też najwięcej zyskują. A czasami mamy grupy, gdzie tylko 2-3 psy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, bo reszta nie jest gotowa. I tak naprawdę to ja po to tam jestem, że właśnie, żeby te psy przygotowywać do tej interakcji, uczyć ich tego spokoju, bo ten spokój, te emocje są najważniejsze. Czyli nie z rozszczekanym, naładowanym psem hej do przodu, który chce się przywitać, mamy podejść, bo to nie na tym polega. Raczej opanuj się, spójrz na mnie, skup się, wtedy do niego podejdziemy. I na tym polegają te spacery, czym pracujemy po prostu nad emocjami. Kończymy to zazwyczaj taką sesją tak zwanego nic nie robienia. To się wszyscy śmieją, że na to wszyscy czekają. Czyli psy uczą się odpoczywać obok siebie i nic nie robić, bo zazwyczaj to jak

0: być na spacer, to my co, idziemy, tak? Tu jest to samochód, tutaj człowiek, tu cały czas się coś dzieje. I te psy też są przebodźcowane, my też jesteśmy przebodźcowani i psy tak samo jak my są przebodźcowane i każdy z nas chce po prostu czasami pobyć. I ja uczę, to myślę, że to jest takie klucz tych spacerów i to tak bardzo dużo daje, że te psy już zmęczone, no bo są zmęczone po tej godzinie prawie, siadają i robimy sobie jakieś rzucie, wylizywanie w grupie, wszyscy się śmiejemy, żartujemy, z nas to wszystko schodzi i widać po psach po prostu, jak fajnie to na nie działa, bo taka nauka spokoju i tego, że nie zawsze drugi pies oznacza coś, to też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście takiego życia z psem na przykład w mieście.
1: Czy mogłaby Pani podpowiedzieć kilka wskazówek, kilka kwestii, co my jako właściciele możemy zrobić bez takiej specjalistycznej wiedzy, żeby nie skrzywdzić naszych zwierząt, naszych psów?
0: Myślę, że tutaj zawsze lubię o tym powiedzieć i myślę, że to bardzo cenne pytanie, ponieważ

zagrożące i gryzienie. Czyli mamy taką, powiedzmy, trzystopniową skalę komunikacji. I jak to się dzieje, że pies gryzie? No, pies używa sygnałów uspokajających, ale powiedzmy, my nie widzimy, my nawet nie wiemy, że to jest sygnał uspokajający, my tego nie rozumiemy po prostu, więc jest zmuszony do użycia sygnału grożenia, no bo nie słyszymy tego sygnału uspokajającego. I on wtedy jest zmuszony, tak jak mówię, do użycia sygnału grożenia, czyli pokazania zęba, tak, podlecenia do nogawki, warknięcia na nas, czy kłapnięcia zębami. To są sygnały grożenia. No i my zazwyczaj już wtedy mówimy, aha, okej, okay, to znaczy, że nie. Ale są i ludzie, którzy no nie, i nie respektują dalej tego, tak, sobie żartują z tego, o, jaki tam, no naprawdę, nie będę teraz przytaczać przykładów, ale są, zdarzają się przypadki, no, ignorowania nawet tego sygnału zastraszania. No i wtedy pies co robi? Posuwa się do ostateczności, czyli do sygnału gryzienia. I niestety, uczenie przyczynowo-skutkowe, tak, to działa najlepiej u psa, w kontekście psiego treningu i w ogóle psiego życia. Wygląda to tak, że skoro no, nikt nie słucha moich sygnałów uspokajających, nikt nie słucha moich sygnałów grożenia, ale jak ugryzłem, to od razu się obiekt oddalił. Obiekt, który teoretycznie był dla mnie zagrożeniem. Ja wcześniej mówiłam, że potrzebuję przestrzeni, mówiłam, że nie chcę tego, co się dzieje, że to wszystko mnie przerasta. Nikt tego nie słuchał, ale jak ugryzłem, no to oddalił się, tak? Ten osobnik to coś, bez znaczenia, co to jest. I pies w ten sposób staje się, ja mówię tutaj właśnie nawiasie, czytam w cudzysłowie, przepraszam, agresywny. Czyli został zmuszony wcześniej do takiej, a nie innej formy komunikacji, bo ona po prostu przynosiła mu skutek. A jak coś przynosi skutek, to ja nie będę próbował więcej wcześniejszych sygnałów, bo po co, skoro one nigdy nie działały. Dlatego uczmy się sygnałów uspokajających, bo sygnałem uspokajającym jest już odwrócenie głowy, odwrócenie oczu, pokazanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się, to jest tak zwane otrzepanie się z nadmiaru emocji, tak? Slow motion, czyli takie powolne chodzenie. Siadanie tyłem, czy siadanie bokiem do nas, to też jest taki sygnał. Chcę być na przykład blisko, ale nie chcę być w kontakcie dotykany, w kontakcie z tobą. Blisko jest, to mi wystarczy. Tych sygnałów jest naprawdę 50. Tutaj możemy wymieniać ich, wymieniłam najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy znali te, tak? Czyli właśnie odwracanie głowy, odwracanie oczu, pokazywanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się. Jeszcze możemy sobie dodać czasami, to jest, akurat to ma dwojakie znaczenie, ale jest takie tak zwany flirt, upadanie na przedłapy z tyłkiem w górze. I to jest albo zaproszenie do zabawy, albo rozładowanie napięcia. Tak, mamy nadmierną lokalizację, to też jest sygnał stresu. Hiperczujność, hiperaktywność, to też jest nadmiar stresu. Nie istnieje coś takiego, jak bo mój pies tak ma, bo on lubi dużo biegać, on jest ciągle w ruchu. Nie, psy śpią 16 godzin na dobę i to jest norma. Pies nie może być reaktywny. Tak samo jak ludzie z ADHD, takim przysłowiowym ADHD, są uważani za wiadomo, tak, lekkobudliwych, no to tak samo to jest choroba. U psów to też jest w jakiś sposób choroba. Czy tam sygnał do tego, że to może się później, jakby, ja zawsze mówię tak, jeżeli pies nie panuje nad swoimi emocjami, bez względu na to, w którą stronę idą. Czy to jest lękowość, czy to jest radość, czy to jest właśnie jakakolwiek forma agresji, to nie panuje, raczej bardzo szybko się jest mu po prostu w każdą stronę rozstroić, tak? Czyli jeżeli mamy psa, który się bardzo boi, to on bardzo szybko też może stać się agresywny. I może też bardzo się cieszyć, ale tak nad wyraz, tak? Że to idzie w jakieś ekstatyczne emocje. Nigdy za dużo emocji to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o psa. My powinniśmy wymagać od psa tego, żeby on był stabilny. Czyli żeby... Tylko musimy być najpierw sami stabilni. Ale to też jest druga rzecz. Ale faktycznie tego wymagam przynajmniej od swoich psów i widzę w tym no, naprawdę fajne efekty. Tak, że jeżeli się nakręcamy, mówimy stop, nie ma zabawy przez

0: sobie sam nie mógł z nim poradzić, bo to jest najgorsze. Myślę, że sami doświadczyliśmy, każdy z nas tak doświadczył, czy tam jakichś stanów ekstatycznych, czy właśnie depresyjnych i wiemy, że to nie jest przyjemne. To później to wszystko wraca, ciężko się jest uregulować, tak? Jesteśmy rozchwiani, nie wiemy, co się wydarzyło. Psem jest identycznie, tylko że taka jest różnica, że to my prowadzimy psa, tak? My mamy ten większy rozumek i więcej powinniśmy wiedzieć na temat tego, jak to powinno wyglądać i my jesteśmy od tego, żeby te granice trzymać. My powinniśmy być takim przewodnikiem, ostoją, poczuciem bezpieczeństwa dla psa, tak? A poczucie bezpieczeństwa to są jasno wyznaczone granice, czyli dotąd, nie dalej. Czyli komenda nie wolno i komenda super pies. Podstawa, podstawa. Siad, zostań, to też jest dla mnie podstawa, takie, żeby pies po prostu potrafił w tej naszej codzienności się komunikować. Jeszcze jedna rzecz, bardzo często jest tak, że na przykład wymagamy od psa, czyli mówimy mu zostań, zostań, ale my nigdy w życiu nie nauczyliśmy, co to znaczy zostań, albo mówimy mu nie i mówimy, że on nie słucha, a my nigdy w życiu nie nauczyliśmy go, co to znaczy nie, bo nie to może znaczyć dla psa to wszystko, tak? Nasza mowa dla psa to jest jak dla nas szczekanie. On, dopóki mu tego nie nauczymy, on nie wie, co my mówimy. Pies uczy w ciągu całego swojego życia, to tam różne są źródła, różnie mówią, ale powiedzmy uśredniając, że około 30 pojedynczych słów, natomiast wyrażeń, zwrotów, zdań nie rozumie w ogóle. Rozumie bardziej pojedyncze słowo. Wiadomo, że nie wolno, zrozumie. Natomiast nie, chodź tu, zostaw, przestań, odejdź. Nie, to już jest za dużo. To już jest taki chaos. Proste, czytelne komunikaty i jeszcze mało tego, znając komunikację psią, my też możemy komunikować się po psiemu, czyli odwrócić głowę, odwrócić oczy, zamknąć te oczy, przymknąć, mrugnąć do tego psa czy do kota, to jest koci pocałunek, uspokoić go, tak? Czyli nie wysyłać sygnałów grożących. Jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często ludzie robią, naginamy granice też pod względem dotyku i na przykład podchodzimy frontalnie do psa z wyciągniętą ręką, żeby pogłaskać go po głowie. I teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie gdzieś na mieście i podchodzi do nas po prostu randomowa osoba z ulicy i zaczyna głaskać nas po głowie. Czy my chcemy tego? No dla mnie nie. Ja już się czuję niekomfortowo myśląc o tym, że ktoś narusza moją granicę, moją przestrzeń. Natomiast jakiś słodki piesek, już mamy tą rękę wyciągniętą. Po pierwsze, pies nie lubi głaskania po głowie, dlatego że nie kontroluje ruchów ręki i nie wie, gdzie ona się znajduje, a szczególnie od obcej osoby. To już w ogóle jest zabronione. Po drugie, podchodzimy frontalnie. Pies idąc frontalnie, psy idąc frontalnie na siebie, wysyłają sobie sygnał grożący, więc tego też nie robimy. Nie frontalnie. Jeżeli idziemy frontalnie, odwróćmy głowę. Nie wpatrujmy się z tego psa, bo kolejne wpatrywanie się to też jest sygnał grożący. Idąc wprost, wpatrując się, mówimy, my idziemy teraz walczyć, my będziemy walczyć, my idziemy na wojnę, my nie będziemy się teraz przytulać i głaskać, przynajmniej pies tak rozumie. I jeśli na końcu się nad nim pochylamy, czyli zabieramy mu tą przestrzeń, a jest nas na przykład na smyczy, więc ma ograniczoną swobodę ruchów, no i takie zdziwienie później, że on wysłał milion sygnałów uspokajających, no i w końcu dziabnął, tak, w tą rękę, bo jego granice zostały przekroczone, bo mówił, że tego nie chce, ale nikt go nie słuchał po prostu.
1: Czyli tak naprawdę umiejętność odczytywania tych sygnałów jest po prostu podstawą naszego zdrowia i naszej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, uważam. Tak. Uważam, że każdy, absolutnie każdy powinien sygnały znać. Absolutnie każdy.
2: Eska Ostrzeszów News.
3: Jagoda Moszkan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Mydło i powidło Ignacego Mosia, czyli wszystkie dary, które ostrzeszowianin przekazał dla tutejszego muzeum. Te zostały zebrane i są eksponowane na jednej z wystaw stałych, a wśród nich perełka. Kartka odręcznie zapisana przez franciszkanina Maksymiliana Maria Kolbe.
4: To jest człowiek, który urodził się w Ostrzeszowie. Był jednym z siedmiorga dzieci Ignacego i Julianny, który po ukończeniu szkoły podstawowej i ćwiczeniówki, zdaniem rodziców, miał znaleźć się w handlu. I kiedy nam pan Ignacy opowiadał, że w szkole to tak, w cudzysłowie, na szkołę kamieniami rzucał, nie lubił czytać, uczyć się nie lubił. Kiedy rodzice skierowali go do terminu, czyli na praktykę zawodową, do takiego ogólnobranżowego sklepu w Ostrzeszowie i Ignacemu wyznaczono niezbyt przyjemne zadanie, miał pozbierać śledzie, które rozsypały się na ziemię z beczki drewnianej, która uszkodziła się, coś tam się zadziało, że beczka się rozleciała. Młody Ignacy tak zniechęcił się tym faktem, że uciekł z tej praktyki, z tego terminu i sam załatwił sobie w Ostrowie Wielkopolskim praktykę w sklepie buławatnym, czyli takim, w którym się tkaniny sprzedawało. Został kupcem, dobrym sprzedawcą, określić go można na wiele sposobów. W każdym razie był człowiekiem, którego w czasie II wojny światowej los zetknął z rodziną Sienkiewiczów.

który pomógł, bo udało mu się w jakiś sposób załatwić uwolnienie wnuka naszego wieszcza, który miał być wywieziony do obozu koncentracyjnego. I mąż w czasie wojny miał możliwość pobytu w Oblęgorku, miał możliwość podotykania, poczytania rękopisów, dzieł naszego wieszcza. I od tego czasu zmienił się jego stosunek do nauki, do czytania, do książek, a że był człowiekiem takim, który, jak sam mówił, zawsze na cztery łapy spadał, niezależnie od tego, jak się działo, jakie były zmiany ustrojowe. Bezpośrednio po wojnie wojenne kontakty pozwoliły mu na sprowadzanie z Włoch ortalionu, bo były modne ortaliony. Jak po wojnie było trudno o wszystko, w Ostrowie miał firmę, fabrykę, to trudno nazwać to fabryką, ale takie przedsiębiorstwo produkujące obuwie. Kiedy powstały fabryki butów, przestało być to opłacalne, zaczął szyć płaszcze ortalionowe i tak zawsze udawało mu się w zgrabny sposób wskoczyć w lukę, w zapotrzebowanie na rynek południowej Wielkopolski. Ja poznałam pana Mosia, kiedy już był w dosyć zaawansowanym wieku. Ostrzeszowianie znali go w ogóle z tego, że w latach 70., na początku 80., 70. szukał miejsca na swoją kolekcję, ponieważ od czasu II wojny światowej do lat 70. zdążył zebrać niesamowitą ilość pamiątek po Henryku Sienkiewiczu i szukał miejsca w Polsce, gdzie można by to wyeksponować. Ostrzeszów nie spełniał takich warunków, nie było tak dużego domu, pomieszczenia, gdzie można by taką stałą wystawę Sienkiewiczowi poświęconą zrobić. Muzeum Sienkiewicza powstało na Starym Rynku w Poznaniu, ale pan Moś nie tylko do muzeum zbierał rzeczy do tego Sienkiewiczowskiego, bo w jego kolekcji były najprzeróżniejsze eksponaty. Duża część dotyczyła Ostrzeszowa i te rzeczy właśnie w latach 80. zaczął przekazywać stopniowo do naszego muzeum. Przekazywał rzeczy różne. Są tutaj i obrazy Serbeńskiego, i rzeźby, i dokumenty, i medale, odznaczenia, a taką perełką kolekcji przekazanej przez pana Ignacego Mosia jest zbiór poświęcony ojcu Maksymilianowi Kolbe. Są tu medale, są fragmenty czy oblicza ojca Kolbe, które były zamieszczone na tablicach pamiątkowych różnych, a najcenniejszą rzeczą jest taka niepozorna karteczka, gdzie należałoby zacząć od tego, że w listopadzie 1939 roku do Ostrzeszowa przywieziono transport zakonników z Niepokalanowa. Było tam 36 zakonników z ojcem Kolbe. Byli tutaj do 8 grudnia 1939 roku. Wśród mieszkańców znana jest historia przyjaźni, to jest zbyt wielkie słowo, ale takiej poprawnej relacji więźnia, zakonnika z komendantem obozu, funkcjonariuszem niemieckim, bo komendant zgodził się na to, aby zakonnicy wychodzili poza obozowe druty kwestować dla siebie i innych współwięźniów odzież, żywność, leki. Godził się na to, aby do więźniów przychodził z zewnątrz ksiądz z komunią świętą, co na początku wojny jeszcze było możliwe, później zostało zakazane zupełnie. I w przeddzień uwolnienia zakonników, bo oni stąd wrócili do swojego klasztoru, ojciec Kolbe został wezwany na rozmowę, która zakończyła się tym, że zakonnik dostał paczkę żywnościową, komendant medalion z wizerunkiem Matki Bożej i zaproszenie do Niepokalanowa. I tą właśnie taką niepozorną karteczkę z szkicem, z napisem kopiowym ołówkiem przekazał nam pan Ignacy Moś, a na kartce jest napisane, jak dojechać, dotrzeć, na której stacji kolejowej trzeba wysiąść, żeby trafić do klasztoru w Niepokalanowie. I no, jest to taka relikwia drugiego stopnia, bo własnoręcznie ręką ojca Kolbe nakreślona kartka. A co jeszcze na temat Ignacego Mosia? To taka osoba, którą no, można było albo bardzo lubić, albo niekoniecznie. I mój pierwszy kontakt z panem Ignacym to było spotkanie na wystawie czasowej, która mieściła się w piwnicach Ostrzeszowskiego Zamku. Mieliśmy tam malarstwo Ostrzeszowskiego nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Filipiuka, który robił niesamowite kopie malarstwa rosyjskiego. Na wystawie dominowały pejzaże leśne, rozsłonecznione mniej lub bardziej Szyszkina. I pan Ignacy, oglądając tę wystawę, stwierdził, że no, fajne to, ale takie obrazy to ja kupuję na takie prezenty mało zobowiązujące. Kupił chyba ze dwa wtedy,

0: Ale na mnie zrobił wrażenie takiego bufona, człowieka, któremu się wiele wydaje, ale później, kiedy zaczął współpracę z nami, kiedy dane mi było w towarzystwie pana Ignacego pozwiedzać Muzeum Literackie Sienkiewicza, odbierać eksponaty, które przeznaczył dla naszego muzeum, a tam były i rękopisy Pauli Wężyk z naszego terenu, poezję. I mniej lub bardziej cenne, ważne, dla pana Ignacego były ważne wszystkie rzeczy, które nam przekazywał. Materialnie nie zawsze stanowiły jakąś tam wielką wartość, ale sentymentalnie, historycznie, dokumentalnie, to są niesamowite rzeczy. I pan Ignacy tymi darowiznami, w cudzysłowie można powiedzieć, że zapracował sobie na stałą wystawę, bo tych eksponatów zrobiło się sporo i szkoda było to w przestrzeniach magazynowych chować. Zdecydowaliśmy się zmniejszyć wystawę poświęconą norweskim oficerom, która na początku zajmowała całe drugie piętro ratusza, właśnie żeby pokazać tutaj to, co przekazywał nam pan Ignacy Moś. I myślę, że to było jednym z powodów, które przyczyniły się do nadania Musiowi honorowego obywatelstwa, a drugim takim ważnym to były fundacje tablicowe, bo w Ostrzeszowie każda szkoła prawie każda, bo szkoły podstawowe, gimnazja miały tablice upamiętniające swoich patronów ufundowane przez Mosia. Przy placu Sienkiewicza jest obelisk palący tego wieszcza, również Fundacja Ignacego. Ulicy Zamkowej przed wieżą też jest Fundacja Ignacego Mosia. W Kościele Farnym, w Kościele Chrystusa Króla są tablice upamiętniające właśnie tutaj pobyt zakonników i ojca Maksymiliana Kolby w obozie jenieckim na początku wojny. Na ścianie ratusza zawisła tablica sławiąca generała Hallera, a po śmierci pana Ignacego Mosia z drugiej strony budynku tablica upamiętniająca właśnie jego osobę. I tak w momencie, kiedy pan Ignacy przekazywał nam jeszcze żyjąc plafon wielki, mosiężny ze swoim portretem, to uśmiechaliśmy się, że za życie sobie pomniki robi, ale był to bardzo dobry pomysł, bo myślę, że po jego śmierci nie byłoby to takie łatwe, a tak przygotował coś, co zostało wykorzystane i zdobił ostrzeszowski ratusz, a wśród poznaniaków i w ogóle w Wielkopolsce jest takie znane powiedzenie, że Moś to był ktoś. Moś przyczynił się nie tylko do właśnie upiększenia tablicami i upamiętnienia wielu zacnych osób, miejsc w naszym mieście, ale i w Ostrowie Wielkopolskim i w Poznaniu, i był wielkim orędownikiem renowacji poznańskiej fary. Także tych zasług nie tylko w naszym mieście, ale i w Wielkopolsce miał wiele i uroczystość pogrzebowa, która miała miejsce w grudniu 2021 roku, była takim ostatnim hołdem oddanym temu człowiekowi. Na tej uroczystości zjawili się nie tylko ostrzeszowianie, nie tylko rodzina, ale wszyscy ci, którym pomógł, którym uczynił coś dobrego.
1: A jak zareagował pan Moś, kiedy dowiedział się o tym, że w Ostrzeszowskim Muzeum będzie jedna z wystaw stałych poświęcona może nie tyle jego osobie, ale jednak pod jego imieniem i nazwiskiem?
0: To znaczy on tak nie do końca chyba zdawał sobie sprawę, jak to będzie wyglądało, bo w momencie, kiedy miał nadawany tytuł honorowego obywatela, wszystkie eksponaty, prawie wszystkie, które nam przekazał, były pokazane na wystawie czasowej na parterze ratusza, a w pierwszą rocznicę śmierci otwieraliśmy już tą stałą część ekspozycji na drugim piętrze. To znaczy to był taki człowiek, który gromadził najpierw pamiątki rodzinne, a rzeczy, które trafiały się przy okazji poszukiwania Sienkiewiczanów, albo nabywał drogą kupna, albo wymieniał za coś, co komuś było potrzebne. I w sumie my tu zostaliśmy obdarowani bardzo hojnie, ale sama przywoziłam dla Ostrzeszowskiej Szkoły Muzycznej kopię odlewu dłoni Chopina i maskę pośmiertną. Także tu on szukał ludzi, których mógłby obdarować, ludzi czy miejsc, czy instytucji, które mógłby obdarować, a z drugiej strony był takim niesamowitym menadżerem, dobrze potrafił promować to, co robił, bo bardzo często właśnie przy tych zakupach uzyskiwał środki z różnych źródeł i jego wielką też taką, w cudzysłowie, wielbicielką była pani Piasecka Johnson, która wiele z tych darowizn dużych mu finansowała. A jeśli finansował coś z własnych środków, jak było w przypadku wszystkich fundacji tablicowych, też zaznaczał to na tych fundacjach, bo na każdej tablicy jest taki mały, dyskretny napis Fundative Igomos.
2: Mówi kierownik Muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka. Oprócz darów Mosia, tutejsze muzeum ma jeszcze dwie wystawy stałe. Jedna z nich poświęcona jest Antoniemu Serbeńskiemu, a druga norweskim więźniom.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, które co miesiąc przypomina o tym, że dzieci szukających drugiego domu cały czas jest zbyt wiele. Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonują też sami rodzice. Dziś rozmawiamy z trzema rodzinami, które opowiadają nam swoje historie i zdradzają, dlaczego zdecydowali się podążać tą z pewnością niełatwą drogą.
4: Pierwsze pytanie, takie chyba najbardziej klasyczne. Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o tym, by zostać rodzicem na zastępstwo, by zostać rodziną zastępczą? I czy była to taka decyzja bardzo spontaniczna, czy może raczej taki długofalowy proces? Jak to u Państwa wyglądało?
5: Jak to wyglądało u nas? No, jeszcze w czasach narzeczeńskich, gdzie z żoną wędrowaliśmy po górkach, bo jesteśmy zapałowymi górami, od najmłodszych, naszych najmłodszych małżeńsko-narzeczeńskich, koleżeńskich czasów, to takie mieliśmy, jakoś tam zaczęło się to krystalizować, że będziemy parą i tak dalej, żeby było tak, że mieć dziecko własne, żeby się sprawdzić jako rodzice i tak dalej, ale też żeby drugiemu dziecku dać szczęście. Wtedy to była myśl o adopcji, o takich rzeczach, a tak jak nam się urodził syn, no warunki były jakie były, zaczęliśmy budowę domu, zakup działki, małżonka wyjeżdżała na prace sezonowe do Niemiec, ja pracowałem w służbie, też tak było różnie, no i któregoś dnia przyjechała nas nasza przyjaciółka, jej bratankowie trafili do domu dziecka, nie? Bo to nie było do domu dziecka. No i właśnie też, że chcieli brali z rodziną zastępczą, no i tak, ale żeby nie iść sami, to zaczęli nas namawiać i tam. Nie trzeba było długo tam, bo my tak w ogóle jesteśmy dziwni, spojrzenie w oczy, idziemy. Poszliśmy na ten kurs, no niestety akurat nasi przyjaciele no niestety nie skończyli kursu, dlatego że mąż tej przyjaciółki pracował za granicą, a było wymagane, że oboje rodziców muszą być na kursie i ten kurs kończyć, no to niestety, no, że tak powiem, no, z urzędu i przepisu została odrzucona. No, myśmy zostali na kursie, skończyliśmy ten kurs. To był taki początek tego kursu. Po kursie chodziliśmy do domu dziecka właśnie odwiedzać tych bratanków tej przyjaciółki i mieliśmy biologicznego syna, no to wiadomo, że no, do dopełnienia przydała się córka. Małżonce spodobała się Kasia, taka fajna dziewczynka, bardzo, bardzo, żeby to źle nie zabrzmiało, bardzo słodka, taka przymilna i tak dalej. A ja jak zaszedłem, to przyszedł taki mały rozczochaniec, też dziewczynka, szczerbata z czubu, bo miała zębów, ale przyszła, chwyciła mnie za nogę i spojrzała, tak patrzyła na mnie, ja się spojrzałem na nią, ona się patrzyła na mnie i te oczy mówiły, zabierz mnie stąd. No i tak małżonka z Kasią, ja z Sandrą, dogadaliśmy się z panią dyrektor, że możemy zostać rodziną zaprzyjaźnioną, odbywając tam te praktyki i szkolenia. Złożyliśmy już wnioski do sądu o przyznanie tego statusu niezaprzyjaźniony, żeby dziewczynki mogły przyjeżdżać do nas na weekendy, wakacje, święta i tak dalej. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia, tak? Gdzie były obydwie u nas. No to tak jeszcze nie mieliśmy w pełni zgody sądu, ale pani dyrektor tam zadziałała. Była taka zgoda, nie na papierze jeszcze, ale już od sędziny, że ze względu na to, że żeśmy tam przychodzili często, że byliśmy, Sandra trafiła do nas. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Sandra zaczęła przyjeżdżać z Kasią. Potem to tak się różnie kulało. Ja też ze względu na służbę wyjeżdżałem na szkolenia, to małżonka. Jak była sama, no to raczej nie przywoziła ich do nas, jeździła do nich. I ten, no ale wiadomo, że Ten czas trochę się wydłużał i Kasia tak jakby odpuściła, nie chciała już być u nas. Została Sandra. Kasia w ogóle nie trafiła do rodziny, bo przestała przyjrzeć, nie chciała, a Sandra już po uzyskaniu pełnoletności wyszła z rodziny.

0: Kowel mieszkają na Śląsku. No i przeszliśmy ten cały proces, gdzie trzeba było załatwić wszystkie papiery, żeby sąd mógł trafić do nas, postanowienia sądu i tak dalej. No i tak naprawdę powiedziawszy, ta pierwsza ścieżka to była ciężką ścieżką dla nas, bo gdy nagle złożyliśmy ten wniosek, to zjawiło się tyle firm, że tak to określę w cudzysłowiu, którym zależy na dobru dziecka, że no po prostu wiedzieliśmy, gdzie się obrócić, bo tu nagle MOPS, nagle kuratorzy, nagle coś i każdy przyjeżdża i on musi przeprowadzić wywiad, tak dalej, tak dalej. No niektóre panie to były nawet no takie... że tak powiem, tak namolone, że one się nie umawiały, tylko przyjeżdżały i w tym momencie my musimy mieć czas, bo ona musi to zrobić.
1: Czyli ludzie i ludzie.
0: Tak jak to się można powiedzieć, a ludzie, parapety i tabarety. I w pewnym momencie, gdy no takie to mi bardzo utkwiło, bo mój szef kompanii odchodził na emeryturę, mieliśmy zaproszenie na pożegnanie emeryckie. To zaproszenie nie było tylko dla mnie, było rozszerzone dla mojej małżonki i dla tej naszej Sandry, miała jechać z nami. Myśmy ją przywieźli dzień wcześniej, to jeszcze była w domu dziecka. Myśmy ją przywieźli z domu dziecka, przygotowaliśmy się do tego wyjazdu, to miał być wyjazd weekendowy na 3 dni. No wieczorem Sandra rozłożyła jelitówka, problemy i tak dalej, dzwonimy do pani dyrektor. No ona stwierdziła, że raczej państwo nie zabierajcie jej, to umówiliśmy się z wychowawcą u lekarza, pojechaliśmy do lekarza, postawiliśmy to dziecko, przyjeżdżamy z powrotem, już, że tak powiem, czas napięty jak baranie kiszki, żeby już jechać, bo to było koło Szczecinka, dosyć daleko. No i wjeżdża pani z ośrodka pomocy społecznej i ona musi z nami, mówimy, że już wyjeżdżamy nią, ale ona dzisiaj to musi przeprowadzić, bo ona musi wysłać do sądu. No i małżonka mówi, dobra, dla świętego spokoju, no to żeśmy się tylko zgrzali, bo pani jak się rozłożyła z papierzyskami, to wiadomo, jako urzędnik. No i jadąc, to wtedy usłyszałem od żony, że gdybym wiedziała, że tylu ludzi nagle tyle coś od nas chce, to mi się pani zdecydowała na to, nie? Ale po prostu, no urzędnicy potrafią zniechęcić strasznie.
1: Czyli zdecydowanie nie była to droga usłona różami?
0: Nie. Tutaj całkowicie swoją zgodą, że nie było to droga usłona różami. Było trochę walki, było i trochę nerwów, i trochę łez, ale z drugiej strony, jak już Sandra trafiła do nas, to było warto.
1: Chciałem właśnie zapytać o emocje, które Państwu wtedy towarzyszyły na bardzo różnych etapach, kiedy trwała ta, w cudzysłowie, walka o dziecko, kiedy były pewnie i te lepsze, i gorsze momenty.
0: Walka, to tak może weźmy to w cudzysłów, bo to nie była taka jakby walka, że musimy walczyć, po prostu no, przebijanie się przez
2: biurokrację.
0: Właśnie. Niektóre mury biurokracji nie szło wytłumaczyć urzędnikowi, czy tak dalej.
2: Ja, jeżeli mogę się wtrącić, to najmilej wspominam panią kurator. Przyjechała, pocałowała klamkę. No, ale ponieważ to małe środowisko, powiedziano jej, poszła do rodziny męża, powiedzieli, kiedy najłatwiej nas zastać. Bez problemu przyjechała wieczorem. Normalnie z nami rozmawiała.
0: Usiadła przy kawie.
2: Ci wszyscy wcześniej, no to po prostu za przeproszeniem weszli, biuro rozłożyli.
0: Najlepiej, żebyśmy jeszcze stali na wartość przed nimi, tylko słuchali to,
2: i po prostu
0: wyzwania.
2: No to, co ona musi tam wypełnić. Ja mówię, ale to pani musi, nie ja. Więc po co nas jeszcze dodatkowo tym obciążać, tak? A mówię, no nie miałam pojęcia, że jest tyle instytucji, które mają podobno na względzie dobro dziecka. Jak dla mnie większość z nich była po prostu tylko, że tak powiem, papierologiczna.
0: Tak, żeby wypełnić papier, by się zgadzało wszystko.
2: Jezus.
0: Naprawdę, gdyby nie było tego zacięcia, że chcemy to dziecko, że chcemy, żeby nas trafiło, to jeśli nie ma takiego 100% przekonania i tego, to w połowie bym powiedział, a w nosie, dajcie im spokój.
1: I to tu w sumie dochodzimy do takiego pytania, jakimi cechami powinni się ludzie, którzy w ogóle chcieliby zostać rodzicem zastępczym, jakimi cechami charakteru powinni się, co powinni w sobie mieć, jakimi cechami charakteru powinni się odznaczać, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby tym rodzicem zastępczym zostać?
0: Dla mnie cierpliwość.
2: Dla mnie bardzo duża doza empatii.
0: I to trzeba połączyć razem, zrobić z tego.
2: Że tak powiem, tutaj musi być przez cały czas, od samego początku, wspólny front.
1: A jeżeli chodzi o takie życie ludzi, do których nagle dołącza nowy zupełnie człowiek, nie chcę powiedzieć, że obcy człowiek, ale druga osoba, która ma swoje doświadczenia, która jest z całkiem innego, być może nawet środowiska. Bardzo mocno wywróciło to Państwa życie do góry nogami?
2: Zawsze pojawili

0: dziecka w rodzinie wywraca świat o 180 stopni, jeśli nie więcej. Nasz też to wywróciło, ale staraliśmy się, że tak powiem, w miarę możliwości. Może dlatego, że też dziewczynki przyjeżdżały wcześniej, tak? Te weekendy, święta już tak troszeczkę pozwoliły nam na zapoznanie się i na to, jakie kto ma oczekiwania.
1: Ty jak zmieniła się ta codzienność?
0: Przybyło obowiązków, bo to jest jednoznaczne, ale no też trzeba było zaspokoić w pierwszej kolejności te wszystkie takie podstawowe, elementarne potrzeby, bo ich na początku brakowało, tak? Pomimo, że ona przyszła z placówki.
2: Przez choćby zwykłe przemeblowanie pokoi i tak dalej. Każdy tam, Sandra, że tak powiem, przetarła jakby szlak w naszej rodzinie. Nie tylko w naszej rodzinie jako naszej, czyli u mnie, u małżonki, u naszego syna, tylko w całej rodzinie.
0: No bo w sumie...
2: Gdzie byli moi bracia, no myśmy mieszkali razem, mieszkamy niedaleko siebie, gdzie byli moi bracia, gdzie była moja siostra i tak dalej, gdzie było rodzeństwo małżonki. Wszędzie została, wszędzie przyjechaliśmy ten szlak jako nasze dziecko. Nie dziecko przysposobione, nie dziecko w rodzinie, nasze dziecko. Czy ono jest przysposobione, czy ono w rodzinie zastępczej, czy ono za 5 lat odejdzie od nas, bo też się tak może zdarzyć, ale na ten czas jest to nasze dziecko. I tak została przyjęta w całej rodzinie. I tak żeśmy całą rodzinę, że tak powiem, edukowali. To jest nasze dziecko.
1: Ale tak nasuwa mi się też z rozmowy w zasadzie z Państwem, bo jedno z pytań, które sobie przygotowałam, to było pytanie dotyczące takiego przygotowania i opieki ze strony też instytucji. Czy jest to wystarczające dla kandydatów, dla osób, które w ogóle starają się o to, by zostać rodzicem zastępczym? I tak naprawdę z rozmowy z Państwem wnioskuję, że chyba jednak nie do końca.
2: To znaczy nie.
0: Ale to było też lata temu. Wiele się zmieniło od tego czasu.
2: Ale też na przykład nie możemy tutaj kolokwializować tego wszystkiego, bo tak jak tu małżonka mówiła, kuratorzy sądowi, nie ma żadnego problemu. Naprawdę są ludzie, którzy spotykają się z tym wszystkim na co dzień.
0: No oni też przebywają w różnych środowiskach, prawda?
2: I mają inne podejście. Pracownicy PCPR-u, naprawdę mamy tutaj wsparcie z każdej strony. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakiś ten, dzwonimy, pytamy, koordynatorzy. No koordynatorzy są po prostu, nie wiem, jak to wyśle, aktualnie mamy koordynatora, który przez naszych maluchów jest ochrzczony wujkiem i to jest jeden z najkochańszych wujków, który przyjeżdża. Relacja jest prawie, jakby to określić, taka prorodzinna. Jesteśmy tak jakby, no wujek jakiś czas przyjeżdża i to nie jest to, że on przyjeżdża zobaczyć, czy by się uczyć, czy się, nie, no to on, no, wujek przyjeżdża i jest i fajnie i oni opowiadają mu wszystko, co w szkole i tak dalej. Nie ma jakiś tam ten, że jest jakiś problem, że się przed czymś ukrywają. Współpraca z kierownictwem pieczy zastępczej. Nie ma żadnego problemu. Jest jakaś potrzeba, ale no jeśli idzie o ustawienie, powiedzmy tak, jeśli to dobrze określę, ludzi, którzy są bezpośrednio przy nas, czyli powiatowe centrum pomocy rodzinie, jest super. Nie mamy problemu. Chodzi o całą otoczkę jeszcze wokół.
0: W zasadzie tych ludzi, którzy, że tak powiem, nie do końca, no najczęściej pracują przy biurku, tak?
2: Czują ten temat, no. Ale mają jakiś tam głos do zabrania i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale tak, czyli kolokwialnie jednak ludzie nie są pozostawieni sami sobie w momencie, w którym decydują się na zostanie rodzicem zastępczym.
2: No, w naszym przypadku
0: nie.
2: Nie. Mamy wsparcie w każdym tym, no nawet łącznie z tym, że jeśli potrzebujemy, dzwonimy, szukamy jakiegoś lekarza, czegoś, koordynatorzy, czy tutaj pracownicy pieczy zastępczej pomagają. No, słuchajcie, tu jest taki specjalista, no ten kurczę przyjmuje prywatnie, no ale może warto by się było zdecydować i tak dalej. No tutaj trzeba czekać w kolejce, ale nie jest to, że zostajemy sami z problemem czy coś. Jest to wszystko do ogarnięcia.
1: Wspominają Państwo o swojej rodzinie, a jak w takim razie z Państwa perspektywy rodzicielstwo zastępcze jest widziane w społeczeństwie? Czy spotkali się Państwo z jakimiś komentarzami negatywnymi, może pozytywnymi?
2: No to jest...
0: No, w naszej najbliższej rodzinie nie.
1: W społeczeństwie, bo mówię o rodzinie, Państwo wspominali, nie? Że Państwo i Państwa córka, mogę tak powiedzieć, przetarła szlaki, a w społeczeństwie?
2: To było tak. Z jednej strony jest to, że wielki szacun, bo robicie wspaniałą rzecz i tak.

0: drugiej strony, no bo mają za to kasę. Ale na przykład my z małżonką gasimy to szybko. Idź na kurs, weź dzieci, weź te pieniądze.
1: Będziesz mieć to samo.
0: Bo ktoś tam mówi, bo dostajecie pieniążki. Ja mu mówię, że no to weź tą pensję i weź 31 dni razy 24 godziny i podziel tą pensję przez te godziny, zobaczysz, jaki to jest zarobek.
2: Nie robi się tego dla pieniędzy.
0: Znaczy się, my na początku, jak Sandra trafiła do nas, to nasze pani koordynatorki przyjechały, że słuchajcie, a czemu nie przyjdziecie podpisać, bo wam się świadczenia, a my jakie świadczenie, co? To jest świadczenie na dziecko, to jest rodzinie, no to dopiero w zasadzie one nas uświadamiały, co trzeba i tak dalej. O wszelkich jakichś tam dodatkach pieniężnych, czy jakichś tam tych, to tutaj nasze...
2: Dla mnie osobiście, dla młodego człowieka, który gdzieś usłyszał o tym, który gdzieś słyszy o tym, ja absolutnie podziwiam ludzi, którzy się na to decydują, bo sama świadomość tego, że w każdym momencie to dziecko może zostać zabrane, chociażby, tak, no bo różne są sytuacje, przynajmniej tak to rozumiem, no to ja w życiu ja bym się nie potrafiła z tego później podnieść, za szybko człowiek się przywiązuje do drugiego człowieka, więc dla mnie no każdy człowiek, który się na to decyduje, po prostu robi świetną robotę
0: Ale z drugiej strony klniemy na to, wyzywamy podczas szkolenia, które przechodzili szkolenie pajdowskie. I tam są takie treningi, tak zwane wyrywanie z jednych więzi do drugich więzi i powrót z więzi do więzi, nie? Nasi trenerzy byli wspaniali ludzie, ale na niektórych zajęciach to po prostu miało się ochotę wyrywać na ortę. Bo robili to tak dosadnie, że aż gdzieś w środku bolało. I wtedy człowiek sam sobie zadawał to pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić. Na spotkaniach, na treningach, no małżonka sama może, lały się łzy, bo oni dotykali, tak jakby powiedzieć, sedna w nas i to już wtedy przechodziło, czy dana osoba, czy robimy to, bo chcemy to robić, czy usłyszeliśmy gdzieś o pieniążkach, o tym, czy tak.
2: Kwestia motywacji.
0: Dokładnie, bo dotyka te szkolenia wszelkich sfer uczuciowych, wszystkiego i mówię, no jak byli wspaniałymi przyjaciółmi, tak nagle na treningu potrafili się zrobić tacy, że człowiek wielkie oczy, ale jak? No sorry, no decydujesz się to, albo działamy, albo nie. To szkolenie no, w systemie, no myśmy się szkolili w systemie Pride, bo jest kilka tych systemów, myśmy się szkolili w systemie Pride i naprawdę, pisanie ksiąg życia, że ona może się przyznać. Raz żeśmy siedzieli i sami pisali, to wymyślił. Co to jest za głupota? Ale
1: to nie jest głupota, bo to potem może tak.
0: To jest coś, co przez całe szkolenie złożone, nam się wydawało, że to jest głupota, bo to była cząstka wyrwana, co myśmy robili. Ale składając to przy całym szkoleniu do tego, to była cała nasza księga życia, zamierzeń i to, co chcemy robić.
2: Jeżeli mieliby Państwo podjąć tę decyzję jeszcze raz, zdecydowaliby się Państwo?
0: Tak.
2: Od momentu podjęcia decyzji do tak naprawdę zdobycia kwalifikacji, jak wyglądała ta droga, ten cały proces?
3: To znaczy, jak o tym się dowiedzieliśmy, to zapisaliśmy się na szkolenie dla rodzin zastępczych. Przystąpiliśmy, ukończyliśmy i jesteśmy teraz oficjalnie rodziną zastępczą.
2: A podczas tego szkolenia, czego mieli Państwo, Pan miał okazję się dowiedzieć, nauczyć? Może co Pana ewentualnie zaskoczyło, albo co pomogło w późniejszym funkcjonowaniu, że tak powiem?
3: To znaczy, dużo pomogło. W trakcie szkolenia do mnie dotarło, a znam dużo rodzin w Polsce, którzy mają dzieci, to według tego szkolenia to przynajmniej 1/3 dzieci nie powinna przebywać z tymi rodzicami, którymi przebywa, własnymi rodzicami. Nie? Są po prostu no, źle traktowane te dzieci. W naszym przypadku szkolenie trudne jest, trudne szkolenie. Może dla mnie nie było, że ona bardziej się stresowała, bardziej się przejmowała i to było źle wpływanie. No pomaga nam to dużo. Nie śledzę tych papierów, co tam mieliśmy, bo mam to jeszcze w pamięci, mimo że nie jestem młody, ale jeszcze nie star. I dużo pomaga, dużo nam to pomaga. Mamy kontakty tutaj z PCPR-em. Problemów praktycznie żadnych nie ma.
2: I jakie były pierwsze wrażenia, pierwsze emocje w takim razie, kiedy to dziecko pojawiło się w cudzysłowie na progu Państwa domu?
3: Wszyscy byli dla nas. Dla mnie to było jak normalne, bo ja się starałem, bo to dziecko, żona się starała i byliśmy przekonani, że to dziecko będzie z nami, ale wszyscy znajomi, absolutnie wszyscy, którzy znali temat, nikt nie dawał najmniejszych szans, by ją przywieźć. I w każdym bądź razie, jak tam zajechaliśmy, dostaliśmy zgodę na spotkanie się. Nie byliśmy, że tak powiem, tacy agresywni w sensie, nie wiem jak to nazwać.
2: Natarczywi,
3: tak, że już go widzimy i tak dalej. Nie, cały czas taki dystans. Zresztą tak

0: szkoleni przed wyjazdem. Nie tu PCPS, tylko mieliśmy swoich doradców. I na drugi dzień już byliśmy totalnie zaakceptowani przez dziecko. Polubiło nas. I już w drugim dniu, a w trzecim dniu już byliśmy samodzielnie, bawiliśmy się na miasto. Przypuszczam, że pod opieką dyskretną, na pewno to było, już nas zaakceptowała ta dziewczynka.
1: Bardzo dużo zmieniła ta dziewczynka w Państwa życiu?
0: No, moim praktycznie, jeżeli coś zmieniła, to, że bo ja mam dwa pieski i z tymi pieskami no to przebywałem w terenie, że tak powiem. Nie, bo jestem na emeryturze, już dość długo, 15 lat, 12 i miałem dużo wolnego czasu. W sensie nie, że tak powiem, rodziłem się, bo ja sobie dorabiam, to żeby czas zabić, że tak powiem. No. A teraz już nawet na pieski mam czasu, które uwielbiam, a pieski mam ze schroniska i z dziećmi. Gdzie tylko się da place zabaw, to ja znam wszystkie w Oszyszowie i w okolicznych miejscowościach dziećmi. Jak im się znudzi jeden, to jest mają drugi, no w tej chwili mają super, bo na niedaleko otworzyli super plac zabaw, więc...
1: Jest gdzie się pobawić.
0: Jest gdzie się pobawić.
1: Z jakimi wyzwaniami musieliście Państwo zmierzyć po pojawieniu się, Pan musiał się zmierzyć po pojawieniu się tych nowych osób w domu? Czy było coś, co Pana na przykład zaskoczyło, albo coś, co Pana bardzo usatysfakcjonowało? Sprawiło radość?
0: No, radość oczywiście. Przede wszystkim, że są z nami. To są z nami. Ja doświadczenie z wychowaniem dzieci miałem, że tak powiem, bo mam dorosłych trzech synów. No, za granicą są. I mam też wnuka, który ma teraz 12 lat. Więc ja nie byłem ciekawy, jak to będzie, bo z dziećmi, bo już to przeżywałem. Tylko po prostu, no już byłem w tym wieku, że w ogóle to ja planowałem czasu dla siebie i do sądu. No bo to jest emeryt, to...
1: Odpocząć w końcu.
0: Odpocząć, nie, bo ja jestem osobą, tak powiem, takim człowiekiem aktywnym, zawodowo i udzielam się tu i po sąsiedzku pomogę, jak kto potrzebuje, więc każdemu pomogę. Nawet jak ktoś nie poprosi o pomoc, a widzę, że potrzebuje, to sam zapytam. Więc jestem aktywny i no, typowy wyjazd na czasy to mnie męczy, dlatego kupiłem camping, bo jestem w miejscu dzień, dwa, trzy, jak nam się tu już nudzi, nie podoba, jedziemy gdzie indziej. W tym sensie, że typowy urlop czasy to jest męczarne dla mnie. Bo ja muszę być aktywny, a jechać może i siedzieć w innym miejscu na traku czy na jeziorem, to nie dla mnie. Dzień za to nie dla żona też jest aktywna cały czas, udziela się wszędzie, gdzie może.
1: No to skoro musiało się Państwa życiu zmienić, skoro był w planie już czas tylko tak naprawdę dla siebie, a tu nagle się okazało, że jest ktoś nowy, kto wymaga uwagi, czasu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, miłości i tak dalej?
0: No oczywiście, ale to nas uzupełnia. Tak jak Pani wspomniałem, gdybym ja był takim, powiedzmy, jak mam takiego kolegę, który też na emeryturze, w domu też czas spędza przed komputerem, przed telewizorem, no to dla niego to by zburzyło jego harmonogram życia. A u mnie to się uzupełniło, bo ja w tej chwili to jestem stale z dziećmi, no jak dłuższy czas nie chodzili do żłobka, przedszkola, bo nie było miejsc, ale już chodzą, więc mam też czas, jak powiem, na swoje tam potrzeby, ale ogólnie często wyjeżdżamy w Polskę do rodziny i do znajomych, no to jest radość, dzieci się cieszą i my się cieszymy, więc to jest taka obopólna, tak powiem, korzyść z tego, no korzyść, może ty źle to określiłem, ale nawet kiedyś żona tak jakieś luźne rozmowy zapytała, co byśmy robili, gdybyśmy nie mieli teraz dzieci. Nie wiem.
1: Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o tym, by rodzicem zastępczym zostać? Nigdy nie brałam takiej możliwości w ogóle pod uwagę, ale życie nas do tego skłoniło. Mąż jest rodzicem zastępczym, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, bo z rodziny ma tutaj chłopca. I dostaliśmy po 2 latach telefon z PCPR-u, że jest potrzeba zapewnienia opieki kolejnym dzieciom, a ja nagle poczułam, że tak, ja chcę. I mówiłam do mojego męża, że chciałabym tutaj tym chłopakom pomóc, że zawsze chcieliśmy mieć rodzinę, ja chciałam bardzo mieć rodzinę, a nie mamy swoich biologicznych dzieci, żebyśmy na to się zdecydowali. Mamy możliwości i czasowe, i finansowe, i jeżeli chodzi o dom. I tak faktycznie przemyślał sobie tą sytuację i podjął decyzję, że zgadza się ze mną, że chcemy tym rodzicem zastępczym, dla tych dzieci zostać. To jak w takim razie od momentu podjęcia tej decyzji wyglądała ta cała procedura aż po zdobycie kwalifikacji? Tutaj to w ogóle nie jestem dobrym przykładem, ponieważ mój mąż ma już kwalifikacje jako rodzic zastępczy. Ja jeszcze nie mam.

0: narzeczony wtedy jeszcze od pierwszej rodziny zastępczej. Rok czasu minął, jeżeli chodzi o szkolenie, a bycie rodzicem zastępczym. On był tutaj z PCPR, wiadomo, że koordynator ma nas pod swoją opieką, ale szkolenie miał po roku, po 2 latach w sumie, prawie po 2 latach. Najpierw dostaliśmy dziecko pod opiekę, a to szkolenie było później. Bo teraz, jeżeli ktoś się świadomie decyduje być rodzicem zastępczym, to wiadomo, że ta procedura trochę inaczej wygląda. To jest decyzja świadoma, cała procedura, szkolenie i później jeszcze raz po szkoleniu taka świadoma decyzja, chce, czy jednak nie dam rady. A tutaj była taka sytuacja z rodziny biologicznej, że no to był jeden dzień w sumie kwestia decyzyjna, czy bierzemy tutaj podopiecznego do domu, czy jak to dalej będzie wyglądało. Także no nie było czasu nawet na takie formalności za bardzo.
1: Jakie emocje towarzyszyły pani na początku tej drogi, kiedy nagle pojawił się ten nowy członek rodziny?
0: W pierwszym przypadku wszystko się zmieniło na 180 stopni, bo my para bezdzietna z psem, a nagle tutaj dziecko, nastolatek i pozytywne, ale no, wiadomo, że troszeczkę było stresu, jak to będzie dalej wyglądało i logistycznie też, bo to i szkoła i wszystko wiadomo, a tu i życie zawodowe i wszystko inne poukładane już tak dosyć było, ale nie było żadnych negatywnych sytuacji, bo można powiedzieć, czy emocji. Wszystko dobrze.
1: Trochę strachu, jak poznawało się tą nową osobę?
0: Tutaj w pierwszym przypadku to była taka rodzina, myśmy już znali chłopca, także nie było strachu. Bardziej tutaj w tym nowym przypadku mniejszych dzieci, tych 3-letnich, tak, tu był strach, bo wiadomo, w rodzinie mamy dzieci, jest ich sporo i są mniejsze i większe, ale 24 godziny na dobę z dziećmi w domu to też jest inna historia. Trochę się stresowaliśmy, jak przyjechaliśmy ich odebrać, to już w ogóle patrzyliśmy na siebie, że to takie małe dzieciątka są. No oczywiście, to jest odpowiedzialność ogromna i praca 24 godziny na dobę, bo trochę stresu było. Tak.
1: Czyli ta codzienność pewnie mocno została
0: zaburzona. Tak, przewrócona do góry nogami. Tak.
1: Pojawiają się pewnie nowe wyzwania, ale i też chwile radości. To co było takim może największym wyzwaniem, z którym musiała się pani zmierzyć? A co sprawiło pani taką największą satysfakcję?
0: Największym wyzwaniem? Wszystko było bardzo pochłaniające, bo to wiadomo, 2 dzieci, 24 godziny na dobę, takich małych, oczy dookoła głowy i noce, i dnie, jednak zaangażowanie psychiczne i fizyczne jest dosyć duże, ale no na plus, każdy uśmiech, każdy postęp, słowo, nauka wszystkiego, wszystko na plus. Są wiadomo takie sytuacje bardziej kryzysowe, jakieś płacze, dla nas jest sytuacja trudna, jesteśmy dorośli, a dziecko z bagażem doświadczeń to w ogóle przeżywa to wszystko inaczej. Jak jemu jest smutno, to nam też jest przykro i staramy się to jakoś zaradzić, żeby tego smutku było jak najmniej.
1: A czy zostanie rodzicem zastępczym wpłynęło też na państwa relacje z drugiej strony?
0: O, na pewno.
1: Ale i plus?
0: I plus i na minus czasami, bo z starszym chłopcem trochę jest inaczej, bo tu jest rozmowa i dialog i my sobie pewne tematy potrafimy przepracować i kompromisy i wszystko jest w porządku, a przy małym dziecku metody wychowawcze, co ja uważam, że dziecko małe powinno, co może, czy jemy cukierki, czy nie jemy cukierków, to jest też taki
1: sprawdzian?
0: Taki sprawdzian związku, tak. Tak.
1: Mhm. Ale są Państwo dalej razem z
0: tak.
1: Jeżeli ktoś w tym momencie jest, kto zastanawia się, czy rodzicielstwo zastępcze jest dla niego, czy miałaby pani jakąś radę dla tej osoby, jakieś takie słowo, które na przykład pomogłoby jej podjąć decyzję, nie mówię na plus czy na minus. Mhm.
0: To na pewno, jeżeli ktoś jest otwarty, ma w sobie dużo empatii, no i też miłości dla drugiego człowieka, dla dziecka, bo wiadomo, że to no, musi być, bez tego w ogóle się nie uda, nawet posiadanie własnych dzieci, no to zawsze jest na plus to, że można tej drugiej osobie pomóc, jeżeli ma się możliwości, to robi się coś dobrego. Także jeżeli ma się możliwości, to nie ma się co zastanawiać. Trzeba się naszykować na dużo pracy i trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, empatii właśnie i takiej samodyscypliny też i siły, ale nie ma się co zastanawiać.
1: A jeżeli chodzi o to, jak według pani, na pani przykładzie, to rodzicielstwo zastępcze postrzegane jest w społeczeństwie, czy spotkała się pani z jakąś taką, ja też nie mówię w żadną stronę, ale opinią, no bo jednak nie każdy też się na to decyduje. To jest, to budzi jednak, myślę, jakieś tam zainteresowanie. Mhm.

0: Spotkała się Pani z kimś takim?
1: W ogóle wcześniej, przed tym jak zostaliśmy rodziną zastępczą, w ogóle się nie spotkałam z inną rodziną zastępczą, zacznijmy od tego. A teraz ludzie różne mają opinie. Niektórzy tak, pieniądze i nie wiadomo co jeszcze. I to w ogóle jest masakra, jeżeli chodzi o takie podejście. Ale nie, raczej nie ma niczego ani negatywnego, ani pozytywnego. Tylko i w gronie rodzinnym, jak i na przykład w pracy, nie wszyscy tak, że w porządku.
0: Czyli zaczyna to być takie naturalne, o?
1: Tak, może nie jest już taki ewenement, rodzina zastępcza, tak. Bo wcześniej może by było inaczej. Nie, na obecnym etapie żadnych ani nieprzychylnych, ani przychylnych, jeżeli chodzi o komentarze, nie, neutralnie.
0: Czy otrzymała Pani odpowiednie wsparcie na każdym etapie, otrzymuje skoro cały czas pełni te funkcje, od instytucji z drugiej strony?
1: Na pewno jest wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, jeżeli mam jakieś trudności, czy nawet porozmawiać, bo wiadomo, że ktoś, kto nie jest w tym przypadku, też nam nie pomoże za bardzo, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, pytania, także to jest na plus. No jest pomoc psychologiczna, to w zależności od przypadku, bo jeżeli jest starsze dziecko, to możemy sobie ten temat przegadać z psychologiem przy mniejszym dziecku, czy na przykład niemówiącym, no to tutaj ten temat na razie odpada. Ale dla nas, tak, myślę, że jakby były jakieś takie większe trudności, to na pewno taką pomoc byśmy uzyskali. Ale no, najwięcej pracy jest samodzielnej.
2: SK Ostrzeszów.
3: Pisarz, regionalista, badacz folkloru, ale przede wszystkim kochający mąż i ojciec. Kim był Stanisław Czernik i dlaczego to jego imię nadano bibliotece w Ostrzeszowie? Na to, jak i wiele innych pytań o sławnym poecie, odpowie dyrektor placówki Dorota Owczarczak.
4: Stanisław Czernik, namiot. Trzy lampy nie pomogą, ani więcej, ani trzy. Raczej mrok, który zasłoni ten kąt. Kąt pokoju, oddany mym wrogom. Ten czarny namiot, brudny szart. Na posadzce widać jego cień, nie otwiera się wnętrze. Zasznurowany namiot wroga czeka na mnie, na swój dzień. Może na dzisiejszy wieczór, może szakal, może hiena. Coś przebiegnie ku mnie do krzesła i lepiej może lampy trzy zgasić, by w ciemności zmora odeszła. Trzema jak trzy lampy oczyma.
5: Zaczęło się właśnie od tego, że jest patronem biblioteki i nasze zainteresowania jako bibliotekarek, jako działacze kultury, ostrzeszowskiej działacze kultury, no właśnie, zaczęło się od tego, że chciałyśmy poznać naszego patrona, przybliżyć się, zaprzyjaźnić się, no i myślę, że to się udało, bo kilka działań, które towarzyszą właśnie nam, ale są pod patronatem Stanisława Czernika, nasza biblioteka prowadzi. Stanisław Czernik siedzi przed biblioteką na ławeczce, czyta książkę, może coś pisze, może myśli o tym, co napisze, bo od kilku lat przed biblioteką jest rzeźba figuralna naszego patrona i to wszystko tworzy taką otoczkę i mamy przeświadczenie, że on jest z nami i że jego duch się unosi w tej bibliotece, że towarzyszy nam. Czasami jak są trudne momenty, to też gdzieś jest jakieś takie westchnienie do niego, żeby pomógł. No i myślę, że tak jest. A był na pewno fascynującą postacią po lekturze jego życiorysu, między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły, Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz. No przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego. A tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i te marzenia przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie, no, został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Ostrzeszowa, właśnie z Ochcina koło Patowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, no tłaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na ostrzeszowskim dworcu kolejowym, no właśnie, odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil, bardzo mu się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciło. No został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował

Niedaleko biblioteki, bo w obecnym budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniu Marii Skłodowskiej-Curie wcześniej było to koedukacyjne gimnazjum. Tutaj właśnie przez rok pracował i po roku właśnie wyjechał z powrotem do Poznania, by dokończyć studia magisterskie. No i wrócił za namową przyjaciela. Wrócił w 1929 roku z myślą, że tutaj warto by osiąść, bo tutaj wyczuł dla siebie atmosferę do dobrego pisania, do dobrej twórczości. No i czuł się tutaj dobrze, a sprzyjały mu też okoliczności, bo byli dobrzy ludzie, bo grono pedagogiczne go dobrze przyjęło, ale przede wszystkim odnalazł swoją miłość. Także w Ostrzeszowie zakochał się i po roku, w 1930 roku, poślubił Bronisławę, która również trafiła do Ostrzeszowa po pewnych perypetiach i rodzinnych, i życiowych, i właściwie pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że no, zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru, no właśnie jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik właściwie od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych, wówczas młodych poetów, a później znanych już w całej Polsce. I dzięki temu przez te 4 lata od 1935 roku do 1939, wydając Okolice Poetów, przyczynił się do tego, że Ostrzeszów został zaznaczony na mapie kulturalnej 20-lecia międzywojennego. Także Ostrzeszów był słynny jako pewny ośrodek kultury właśnie dzięki Stanisławowi i jego twórczości, i jego pracy, działalności, też twórczości oczywiście też. Ale myślę, że ta Okolica Poetów tutaj potem wznowiona w latach 90. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przyczyniła się do tego. No właśnie i ten taki niemalże powiedzmy sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego, i zawodowego, i tego twórczego przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4 Pułku Saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tułaczkę przeszedł. Także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia. Ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie podtrzymywał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoje wewnętrzną potrzebę, ale pracował jakoś właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie po raz trzeci na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawiał właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony, no i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał, ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście. Otrzymał mieszkanie w Łodzi służbowe, bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat do śmierci, w 1969 roku i tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba mieszkała

Czerwcowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa, no i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie, ale Ostrzeszów nie zapomniał o swoim Czerniku, o Stanisławie Czerniku. Właśnie biblioteka w 1972 roku nadała imię, właśnie wybrała to imię Stanisława Czernika i rzeczywiście uchwałą Rady Miejskiej zostało ono nadane. Ale właśnie tu są bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy wczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej pani dyrektor biblioteki. Pan dyrektor Franciszek Płóciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej czy tam zaliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Płóciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem, a jeszcze w tym wszystkim tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi i dosłownie w tym samym czasie, kiedy odbywał się jego pogrzeb w Łodzi, w tym samym dniu, w tym samym czasie odbywało się otwarcie nowo wybudowanego budynku biblioteki, nowej siedziby biblioteki przy placu Borek 17 w Ostrzeszowie i te losy biblioteki Czernika ponownie się skrzyżowały, taki naprawdę jakiś niemalże dla mnie mistyczny sposób, bo to jest taki znak naprawdę jakiś wyjątkowy. No i właśnie po 3 latach, 15 października 1972 roku, już formalnie stał się naszym patronem. Wtedy też biblioteka poprosiła o napisanie życiorysów pierwszej biografii. Na zlecenie właśnie biblioteki dr Michał Kunas z Uniwersytetu Łódzkiego napisał taką książkę, taką biografię. Później po latach, w 2009 roku, w 110. rocznicę urodzin oraz w 40. rocznicę śmierci, Rada Miejska Ostrzeszów ustanowiła rok właśnie 2009, rokiem Czernika i z tej okazji biblioteka ponownie zwróciła się tym razem do doktora Wiesława Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru, w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię, właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż pewnie niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą w kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może wysublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia, autentyczne przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek kto tworzy, powinny te przeżycia, powinny być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką.

0: to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo oczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia, także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go, a my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo trzy razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyliśmy wniosek na właśnie na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną Czernika. Dzięki temu ten Czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Ostrzeszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, taką tego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też narodowe czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają na ławeczce przy Stasiu i czytają, ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy Czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów w Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, naszą siedzibą, właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce.
1: Wiersz Czernika czytała bibliotekarka Anna Łuszczek.
2: Radio SK. SK Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Skandynawski akcent w historii Ostrzeszowa. W czasach II wojny światowej w tutejszym obozie jenieckim przebywali norwescy oficerowie. Ich historii poświęcona jest jedna z wystaw stałych w tutejszym muzeum, o czym mówi nam kierownik placówki Mirosława Rzepecka.
3: Na początku działalności Ostrzeszowskiego Muzeum od 1981 roku na parterze znajdowały się wystawy, gdzie było eksponowane Powstanie Wielkopolskie, II wojna światowa i ostrzeszowscy artyści. W latach 90. zostało to zmienione po remoncie strychowej części budynku. Na początku były tutaj wystawy

Pokazywaliśmy Ostrzeszowian na różnych frontach II wojny światowej, Ostrzeszowian w obozach jenieckich, koncentracyjnych. To była taka ogólna wystawa pokazująca i Ostrzeszów, i mieszkańców tego miasta, ich dzieje właśnie wojenne. Kiedy zaczęliśmy w 1982 roku współpracę z panem Eyvindem Gruntem, okazało się, że ilość eksponatów, jakie dotarły do nas z Norwegii, powiększona o te, które były wcześniej już w naszych zbiorach, stworzy nam piękną, monotematyczną wystawę pokazującą norweskich oficerów o flagu 21C. Otwarcie wystawy było w czerwcu 1996 roku, gdzie na początku wystawa zajmowała całe drugie piętro, całą drugą kondygnację ratusza. Później ze względu na napływ eksponatów, na troszeczkę przeorganizowanie naszej działalności, zdecydowaliśmy się zmniejszyć powierzchnię

0: Bezpiecznej wystawy, ale ilość eksponatów, jaką posiadamy, pozwala na zmianę od czasu do czasu składu mundurów, jakie prezentujemy na ekspozycji. Częściowo wymieniamy eksponaty w gablotach i to też jest dobre dla zwiedzających, bo nie oglądają przez bardzo długi czas tego samego, tylko ta wystawa żyje. A sama wystawa to dzieło pracowników Ostrzeszowskiego Muzeum i pana Eyvinda Grunta, który od samego początku, od pierwszych kontaktów przy każdej wizycie w Ostrzeszowie wzbogacał zbiory muzeum o kolejne eksponaty, fotografie, listy, pamiątki, mniej lub bardziej związane z Ostrzeszowem. I tak znalazły się tutaj i dokumenty, i pamiętniki, i ciekawostką jest książka kucharska, która została zrobiona na potrzeby gotowania czegoś z niczego, bo ta obozowa kuchnia na pewno była uboga, biedna i wspomagali uwięzionych jeńców, uwięzionych oficerów i ostrzeszowianie, mieszkańcy okolicy i organizacje pomocowe czerwonokrzyskie na przykład, gdzie do obozu przychodziły paczki z produktami żywnościowymi, z odzieżą i właśnie na potrzeby kulinarne został utworzony taki podręcznik, co można zrobić z puszki konserwowej, mięsnej, rybnej, co można wymienić z ostrzeszowianami, żeby uatrakcyjnić dietę, bo w paczkach przychodził cukier na przykład, przychodziły słodycze, czekolada, papierosy, mydło i jeńcy wymieniali te rzeczy oczywiście nielegalnie, korzystając z nieuwagi strażników, z ostrzeszowianami, którzy dostarczali im świeże owoce, warzywa, pieczywo. I to była taka korzyść obustronna, bo w sklepach dla Polaków nie było czekolady. A myślę, że niezależnie od wieku, każdy od czasu do czasu taki słodycz chętnie sobie zjadł. A sama wystawa pokazuje plan Ostrzeszowa zrobiony przez norweskich oficerów. Byli to oficerowie, chroniła ich konwencja genewska. Także pod eskortą mogli opuszczać obozowe pomieszczenia, obozowe zagrodzone tereny. I na podstawie pomiaru długości ulic krokami sporządzili bardzo precyzyjny plan naszego miasta, w którym zaznaczyli budynki, w których byli zakwaterowani, podali ilości jeńców zakwaterowanych w budynku dzisiejszego pierwszego liceum, w budynku zespołu szkół numer 1, byłej szkoły rolniczej, w budynku, gdzie dzisiaj jest prokuratura i jest to w sumie to było taką podstawą do przeanalizowania listy jeńców, też z norweskich opracowań. W tym spisie więźniów o flagu podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień oficerski, numer obozowy i miejsce zakwaterowania, bo wielu z więzionych w Ostrzeszowie jeńców, oprócz tego o flagu 21C Schildberg, więzionych było w Gronowie koło Leszna, w Skokach i w Olsztynie, bo tam były podobozy o flagu 21. One różniły się końcówką literki.
1: A czym był ten oflag 21C?
0: To był obóz dla oficerów i nie tylko Norwegowie tu byli więzieni. Wystawa poświęcona jest norweskim oficerom z tego względu, że mamy na ich temat i od ich potomków najwięcej materiałów. Byli tu i oficerowie francuscy, brytyjscy, Włosi, raczej niżsi rangą już też w końcówce wojny. To już była końcowa faza wojny, ale druga część wojny, bo Norwegów przywieziono tutaj w sierpniu 1943 roku i byli tutaj do wyzwolenia. I wtedy już był to obóz oficerski i to jest miejsce więzienia ludzi umundurowanych wyższych rangą i traktowane inaczej niż stalagi, czyli obozy dla żołnierzy niższych rangą. Oficerów chroniła, wszystkich żołnierzy generalnie chroniła konwencja genewska, ale oficerów nie było wolno zatrudniać do żadnej pracy, jeśli nie mieli na to ochoty. Wedle konwencji genewskiej uwięziony oficer ma mieć zapewnione miejsce do spania, wyżywienia, możliwość nauki, odpoczynku. Także w obozie działało wiele rzeczy takich, które wydawały się nierealne w okupowanym kraju, ale tutaj działała szkoła oficerska.

Serska. Tu oficerowie mieli bibliotekę, organizowali sobie i intelektualne, i sportowe rozgrywki. Działał obozowy szpital, mieli swoją służbę medyczną, służbę duszpasterską. I taką ciekawostką na tej wystawie jest to, że tu trzeba długie, długie opowiadanie o samej procedurze aresztowania norweskich oficerów, którzy mieli do wyboru albo podpisać kartę lojalnościową, w której zobowiążą się, że nie będą żadnych wrogich działań przeciwko okupantowi czynić, albo pozwolić się uwięzić. I norwescy oficerowie dostali oficjalne pismo władz niemieckich, które w dosłownym brzmieniu tłumaczy się jako zaproszenie do internowania, gdzie okupant uprzejmie prosi oficera, żeby zabrał ze sobą mydło, gorzko, jedzenie na 3 dni, zmianę ubrań, ponieważ chce go zamknąć. I większość Norwegów, duża część Norwegów nie podpisała tej karty lojalnościowej. Część działała w ruchu oporu i jakoś gdzieś tam zniknęła z pola widzenia, ale właśnie honor oficera nie pozwala takiego zaproszenia zlekceważyć tak zupełnie i duża część stawiła się w punktach, wyznaczonych punktach na terenie Norwegii. Stamtąd byli przetransportowani statkami do Szczecina i

0: spora grupa była też w Antoniewie. Mówiłam o służbie i duszpasterskiej, i medycznej. I tutaj mamy takie niespotykane, ciekawe zjawisko, bo prawie wszyscy oficerowie dostali to zaproszenie do internowania, ale wśród nich był pastor Asle Enger, pastor i zarazem sanitariusz, i lekarz Karl Otto Bergwitz-Larsen, którzy takowego zaproszenia nie dostali, ale zdawali sobie sprawę, że tam, gdzie będzie duża grupa ludzi, nie najmłodszych już, bo średnia wieku oficerów była powyżej 40 lat, to i pomoc duszpasterska i medyczna będzie potrzebna. Na wystawie jest laurka, podziękowanie dla właśnie pana doktora Karla Otto Bergwitza-Larsena, gdzie jest kilkaset podpisów osób, którym udzielił pomocy medycznej. Mamy wśród takich niespotykanych, dziwnych eksponatów, wydawałoby się nie do końca związanych z obozem, zabawkę, którą pastor Asle Enger wysłał z Ostrzeszowa do swojej córeczki na urodziny. Zabawkę zrobioną z drewna, z metalowych części uszek, z nakrętek od pasty do golenia, do zębów czy kremu do golenia. I zabawka po prawie 80 latach wróciła do Ostrzeszowa. Przywiozła ją córka pastora na jubileusz 700-lecia naszego miasta. To przebiegło troszeczkę po 60 latach, bo w latach 40 wysłana, a w 2010 roku zabawka i komplet kieliszków takich liturgicznych, których Asle Enger używał do sprawowania mszy, wzbogaciła zbiory naszego muzeum.
1: A gdzie mieścił się Ofrak 21C?
0: Wszędzie. Ostrzeszów był miastem za drutami i na cele obozowe było zajętych kilkadziesiąt budynków w mieście, bo obóz to nie tylko te miejsca, gdzie byli zakwaterowani Niemcy, jeńcy, ale i te, gdzie mieszkały służby obozowe, i te, gdzie były magazyny żywności, odzieży. Wiele obiektów właśnie zajętych na cele pomocowe i oddziały szpitalne, prawie całe miasto, bo tu zakwaterowani byli w budynku pierwszego liceum na Zamkowej, w pobliżu budynek po byłej szkole rolniczej, dzisiaj gospodarzy tam zespół szkół numer 2, zespół szkół numer 1 na ulicy Sikorskiego, na ulicy Zamkowej, budynek za urzędem miasta i gminy, gdzie był oddział zakaźny obozowego szpitala, i w budynku szpitala też byli jeńcy czasowo, ale

jeszcze eksponatów, które tutaj mamy. Mamy fotografie, dokumenty, mamy aparat fotograficzny, którym większość zdjęć prezentowanych na ekspozycji została zrobiona. Mamy zawartość paczki żywnościowej, która na czarną godzinę zostawiona była gdzieś tam na strychu jednego z budynków, gdzie byli zakwaterowani jeńcy. Mamy obrazy przez jeńców rysowane, malowane.

I taką dla nas miłą sprawą było to, że kiedy od 82 roku tak stopniowo napływały dary za pośrednictwem pana Grunta, kiedy odwiedzali nas potomkowie jeńców i były to mniejsze, większe grupy w latach 90. jeszcze żyjący jeńcy, później już niestety tylko ich potomkowie, ekspozycja wzbogaciła

Rzeszowa. I to nie tylko jako darowizny indywidualnych darczyńców, ale od Muzeum Wojskowości w Hortens Norwegii. Też dostaliśmy kilka eksponatów właśnie takich dotyczących umundurowania. I tak jak już mówiłam, są rzeczy takie bardzo oczywiste, związane z więzieniem, z pobytem tutaj w Oflagu, ale wśród eksponatów znalazł się kawałek stali pokładowej

prac norweskiego pastora Wagner Enger, który brał udział w zatopieniu pancernika. W latach 90. w jednym z fiordów zaczęło wypływać, właśnie w miejscu, gdzie został zatopiony Tirpitz, zaczęło wypływać paliwo okrętowe. No i żeby uniknąć klęski ekologicznej, Norwegowie zdobyli plany z pancernika, który był budowany w szczecińskiej stoczni. Wydobyli całe paliwo, wycięli kawałek stali z pokładu. Z tego miejsca jeszcze do naszego muzeum trafił taki nóż, bagnecik niewielki. No i właśnie flaszka paliwa okrętowego z Tirpitza i ofiarodawcy poinformowali nas, że jedna butelka tego paliwa trafiła do Ostrzeszowskiego Muzeum, druga w Horten. Reszta została komisyjnie spalona, żeby zniszczona, zutylizowana, żeby uniknąć klęski ekologicznej i żeby nie było nielegalnego handlu zabytkowym paliwem. Także tam no jest to wszystko tak bardzo precyzyjnie poustawiane, chociaż mieliśmy też taką bardzo przyjemną sytuację, bo program drugi norweskiej telewizji realizował materiał filmowy na wystawie tutaj, gdzie w ekipie filmowej byli tacy dwumetrowi norwescy żołnierze wykorzystywani do noszenia ciężkiego sprzętu telewizyjnego, ale mieli też tutaj pana, który był więźniem Oflagu. Opowiadał o rzeczach, które przekazał do muzeum. Dla mnie była też taka troszeczkę stresująca sytuacja, bo niby osłuchany mam troszeczkę język norweski, trochę zaczęłam się uczyć i wiem, czego ode mnie potrzebują, jak do mnie piszą. Jak rozmawiamy, nie zawsze. I kiedy pan właśnie jeniec przedstawił się Oirdym, szukając koperty z eksponatami, które przekazał, przeleciałam ze 3 razy cały karton i nie znalazłam. Pan potem patrząc ze mną pokazał mi, że to jest to i to, że w języku norweskim inaczej widać, a inaczej słychać to, co się czyta, na początku właśnie tej norweskiej

0: królewskiej wystawy, odwiedził te Ostrzeszów, ponieważ jego dziadek też był jeńcem oflagu 21C. No i takie niby wszystko poukładane, praworządne, ale później, kiedy już film został zrealizowany, wyemitowany w Norwegii, okazało się, że wśród członków ekipy znalazł się ktoś, kto proponował innym mediom sprzedaż materiału filmowego, co dla nas było takim, dla nas i Norwegów, tych, którzy brali udział w tworzeniu wystawy, takim czymś niepojętym, bo tam się takie rzeczy nie zdarzały do tej pory.
1: A ja mam pytanie, w

Warszawskiego Czerwonego Krzyża w latach 80. do początku lat 80. przyjeżdżał do Polski w sprawie darowizn, które Norwegia przekazywała naszemu krajowi i nie tylko nasze muzeum było miejscem, które otrzymało piękną pomoc od Towarzystwa Przyjaciół naszego muzeum, które za

0: Lubelskiego Czerwonego Krzyża. I właśnie przy okazji tych wizyt służbowych Eyvind szukał, szukając śladów swojego ojca, który był więźniem o flagu, to tak spadł nam z nieba i razem zrobiliśmy piękną rzecz, czyli wystawę Oficerowie Norwescy po flagu 21C.
1: Jak to się stało, że jeńcy norwescy trafili do Ostrzyża?
0: Myślę, że to taka polityka Niemców, bo polskich oficerów więziono jak najdalej od domu, gdzieś tam pod francuską granicą, gdzie odległość, czasami bariera językowa osłabiały chęć ucieczek. Tutaj Norwegów umieszczono w takim miejscu, gdzie też nie odnotowano jakichś tam ucieczek z obozu i to myślę, cała polityka II wojny światowej była tak skonstruowana, że armia osłabiona o tą swoją najlepszą część nie podejmowała walk. U nas wyglądało to inaczej, no tam w Norwegii też Niemcy na początku nie chcieli być takim srogim okupantem, znaleźli część rządów sprzyjającą ich poczynaniom i aresztując oficerów wychodzili raczej z pozycji takiego dobrego wujka, który pogrozi palcem i jak zaczną się zachowywać nie tak, to da po łapach i bezpiecznie było po prostu kadrę oficerską uwięzić i mieć w miarę spokojne, chociaż też tam różnie się działo, te posunięcia taktyczne.
1: Okej, a w sumie moje ostatnie pytanie. Ile mniej więcej przez ten czas, bardzo kolokwialnie to zrobił, ale przewinęło się jeńców norweskich przez Ostrzyż?
0: Jest to udokumentowane na planie właśnie sporządzonym przez Norwegów, gdzie do każdego budynku jest przyporządkowana ilość osób, która tam była więziona i według tego planu było ich 1131. Spisy jeńców, jako że tutaj była rotacja, nie cały czas nie ci sami byli w tym miejscu, pokazują większą liczbę, od ponad 1500.
2: Ostrzeszów radzi.
3: Ponad 13 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów to kobiety. I teraz coś specjalnie dla Was. Rozmawiamy dziś z coachem Anetą Pawlarczyk-Świtoń. Będzie o pieniądzach, ale na luzie. Jak ogarnąć domowy budżet, nie zwariować i nawet polubić finanse bez stresu, za to z konkretem. Posłuchajcie.
4: Zawsze zaczynam, kiedy rozmawiam o budżecie domowym z kobietami, zaczynam w ogóle od stwierdzenia faktu, że my też potrafimy się nim zajmować. Ponieważ w naszym kraju jakoś tak pokutuje trochę taki trend, że to mężczyźni zarabiają, że oni lepiej zarządzają finansami, że oni mają te ścisłe umysły matematyczne itd., itd. A ja uważam, że my jesteśmy całkiem niezłe w te klocki i tak naprawdę właśnie trochę wiedzy, trochę umiejętności, trochę nawyków, trochę ćwiczenia takiego, że tak powiem, na żywym organizmie daje już nam podstawy do tego, żeby naprawdę dobrze zarządzać.

chcę zarządzać swoimi finansami, czy ja mam otwartość na to, żeby tego spróbować i też czy mam głęboko gdzieś przekonania, które mnie blokują. To jest takie pytanie dosyć trudne dla siebie samej, ale jeśli chcemy naprawdę zarządzać swoimi finansami, a coraz częściej kobiety muszą zarządzać same własnymi finansami, ponieważ no, coraz częściej zostają same z różnych powodów, czy to jakieś śmierci, czy wypadków, czy rozwodów, czy po prostu żyją w partnerstwie i potem po prostu się to jakoś rozchodzi i zostaje kobieta najczęściej sama, jeszcze z dziećmi, no to wtedy faktycznie ta wiedza jest jej niezbędna i wtedy najszybciej się jej uczymy. To tak trochę na przekór, no ale tak to wygląda, że jak człowiek jest zmuszony do nauki czegokolwiek, no to wtedy musi się jej tego nauczyć, więc przychodzi to jakby trochę łatwiej. Ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się tego dużo szybciej, nie czekać na jakieś takie dramatyczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają. Mężczyźni też, ale no mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet. Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy mogę sobie odkładać jakieś składki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, czy jakieś zabezpieczenia w państwowych funduszach, jakichś inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Dwa, no to jest przyjrzenie się temu budżetowi, tak? Czyli tak naprawdę praca własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca, to jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są, te pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? To życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko i słychać to gdzieś tam rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia no, gdzieś tam rosną. Więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoimi finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa, 3-miesięczna praca, przeglądanie każdego wydatku, najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Tak? Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, na jakieś rozrywki tyle i tak dalej. To może zrobić dla nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego, że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie, to tak do nas dociera wtedy, nie? I się zastanawiamy, czy ta 10 kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony i po prostu te kawy nam się zwrócą, tak, po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi, na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka, pudełeczka, czegokolwiek i wtedy na koniec miesiąca siadamy, robimy sobie randkę z naszymi finansami i przeglądamy dokładnie tak samo, jak właśnie te funkcje w banku, tak? Rozkładam sobie wydatki na spożywcze, wydatki na rozrywkę, wydatki na jakieś kształcenie dzieci dodatkowe, tak? Typu korepetycje, zajęcia sportowe i tak dalej, i tak dalej. Własne pasje, bo to też jest ważne. No i te obowiązkowe opłaty, tak? Które wszyscy mamy. I to wtedy nam daje obraz. No i wtedy trzeba się zastanowić, nie? Czy to, co robimy i to, co widzimy na tych kartkach, czy w tych funkcjach, w tej funkcjonalności w banku nam odpowiada i jesteśmy z tego zadowoleni, to jest okej. Okay. Ale jeśli nie, jeśli się z tym nie zgadzamy i chcemy coś zmienić, no to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak, no i zacząć coś zmieniać. Najłatwiej jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki. One się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego, że to są takie 10 zł na kawę, 10 zł na

0: ciastko 15 zł na coś tam i to takie 10, a za chwilę to wychodzi, tak? Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak? Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też nie mamy na to często wpływu, chociaż jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. W dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc tutaj nie mamy też pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. To jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba, ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od małych kroczków, czyli od wyeliminowania tych małych przyjemności. Po drugie, tak naprawdę też powinniśmy sobie zacząć planować swój budżet, tak? Czyli jest taka metoda, która dzieli budżet na 6 części i to jest tak, że się dzieli właśnie na pierwsze to jest w ogóle ta wielka, największa pula, która jest przeznaczona na tak zwane życie, czyli wszelkie opłaty typu czynsze, podatki, ZUS-y, telefony, paliwo i rzeczy, których po prostu musimy, za które musimy zapłacić, chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód z nawyku i z wygody, a możemy przejść kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji. No ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. To są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest takim stałą, ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze można też pójść do doradcy finansowego, do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się z tym do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakiś haseł, żeby nie zrobić żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
1: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem to często po prostu zmiana nawyków?
0: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc żeby było lepiej, to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków albo, ktoś pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. Tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasę, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Skąd wynika to, że na przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. Jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić,

0: jeszcze ja te impulsywne kupowanie tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić albo ze smutkiem, tak, ze złością, więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo niestety konsumpcjonizm jest mega rozwinięty, coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich pereli, za przeproszeniem, do domu, ono wprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie czterech fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakiejś fajnej podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś takiego, niż na przykład kupowanie za 10 zł, 10 tysięcy rzeczy, które stoją i tak naprawdę zbierają kurz. Więc no to są już takie rzeczy, które każdy powinien sobie dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No, ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego kocim, co nie znowu nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej, i tak dalej. I to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję tak pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra. Po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idę ze sklepu, zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
1: Okej, okay, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdoły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy, kupujemy, kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
0: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo. Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. Chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. Chcę sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład. I potrzebuję poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy, dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy, takich, żeby przeżyć. Czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak? Wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest świetnym, łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego oszczędzania. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wyrzucając jedzenie, które jest w lodówce i się marnuje, marnujemy nasze pieniądze. Bardzo często nam się w ogóle się na tym nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, okay, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu no, wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, to już mamy 200 na nasz cel finansowy.
1: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
0: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? Właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu. Też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10 sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10, to sobie ją kupmy, tak? To też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje, znowu takim nie idę do sklepu, bo jestem taka słaba, że na pewno się na coś kuszę. No

0: iść i się skuć, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę im się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc żyjmy, to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy, powiedzmy, założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne, więc może być takim celem, na przykład, nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, no to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci, więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50 zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Ludzie, wiem, że ludzie zbierają, tak? Po 5 zł codziennie, albo coś takiego. I to jest, tak jak z przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych jakby pokoleń mądrości, no bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie. Teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my w takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do komisu od wyboru do koloru. Taki teraz mi tak jakoś naszło.
1: Wbrew pozorom jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego do pierwszego i są one bardzo często, ale z drugiej strony też...
0: No żyje nam się lepiej, nie?
1: Żyje nam się lepiej.
0: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też tak, że jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc, i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasy, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków. No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
1: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
0: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoimi finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonania o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Czasem zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi? I jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną, taką po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
1: Jak znaleźć sobie ten moment, znaleźć tą chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie. Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu
0: to
1: takiego kręgu?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmuszana do tego życia pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmusza nas do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś, i to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka, czy w czymkolwiek życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest to plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce i wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad samą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest, że na początku się, chociaż teraz to

0: pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, ta młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie, walczą w takim sensie, że one, nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc, nie chcąc same zarządzają tymi finansami, mają jakieś tam wytyczone swoje tak, zobowiązania wspólne, ale najczęściej jest same w tym zarządzaniu, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że to co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby nie chcemy myśleć o tym, że za 10 lat może być gorzej, tak? Nie chcemy myśleć o tym, że za 30 lat będziemy na emeryturze. Wszyscy mówią, no dobra, nie dożyję. No ale jak dożyjesz, to co? To będziesz żyła za tą minimalną emeryturę? Zakładając, że żyjesz w dwójkę jako emeryt, to jeszcze jakoś da się żyć godnie, tak bym powiedziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże nie wiem, czy nie 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam. To by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostaniemy same, no to tam, wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki. To też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety. Więc też dobrze się... No i też pytanie, jak ja chcę być, jak ja chcę żyć na tej emeryturze? Czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od 1 do 30? Czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium dwa razy w rok i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas? Albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to są, i to jest znowu powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę, wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc czasem odpowiedzieć moje pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem, że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś, co się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga, no, niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak ładnie nazywa poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku, ale dwa razy w roku na przykład na weekend, tak? Czy mnie stać na to, żebym mogła sobie rozwijać swoją pasję na przykład? Albo, nie wiem, zmniejszyć sobie etat na 3/4 i sobie robić coś dodatkowego, nie wiem, we własnej firmie. To wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały... Znaczy, to jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej, że duży aspekt finansowy, tak? Do przeanalizowania i do zmiany.
1: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
0: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po co jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było to tak, że każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaję, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycję dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak? Jak ja odpracuję te pieniądze? Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak? I już sobie jakby zbilansuje mi się to, tak? Dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu tego wszystkiego, co robimy, nie? Z głową, wszystko z głową, tak, tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś dwie inne, które albo w których nie wchodzisz, są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamto, nie? Da się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nauk, nie był obowiązek, nie była taki nóż na gardle, że Jezus, to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuli, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to

0: co zrobić. Też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasem miesiąc, czasami pół roku. Bo to często też jest tak, że właśnie robi się, robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że trzeba by znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak, bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliła, na przykład studia podyplomowe, nie, ten, no to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie? Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak? To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasem jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytanie, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chce coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam nowych, szukam tego, co mogę zmienić małymi kroczkami, tak? Tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami. Bo znowu jest tak, że jak chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków, jeśli mi się na przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tą kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj spokojnie pić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daje radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jak ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też poleca, to też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to powinnam zacząć od hasła, że masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniało mi się, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki pejoratywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach, rzadko teraz zresztą dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadze odchodzimy. Więc spoko, fajnie mieć, nazbierać trochę, zostawić dzieciom, żeby miały lepszą przyszłość, tak dalej, ale tak naprawdę to teraz jest nasze życie, kiedy mamy z tych pieniędzy korzystać.
1: SK Ostrzeszów.
2: Tu urodziła się i spędziła młodość Maria Dąbrowska. Teraz w naszym magazynie odwiedzamy domek pisarki w Russowie koło Kalisza. Oprowadzi nas po nim kierownik dworku Renata Ziętek.
3: Dworek powstał w 71 roku. Został odbudowany na miejscu poprzedniego dworu, w którym się Dąbrowska urodziła, wychowała, spędziła tutaj dzieciństwo i taką wczesną młodość, bo po tej edukacji domowej to już później wyjechała do Kalisza na pensję pani Samadyniowej, opisane jako pensja pani Nordynowej w nocach i dniach, no później oczywiście na studia, więc spędziła tylko taki najwcześniejszy okres swojego życia, no ale wiemy tak jak to jest w nocach i dniach, no Rusów to jest oczywiście Serbinów, czyli dla nas, dla Kalisza jest to bardzo ważne miejsce, bo opisała też bardzo pięknie Kalisz pod postacią Kalisza, prawie że topograficznie, można dzisiaj z książką chodzić, zwiedzać te same miejsca. Kiedy była w 60 roku tutaj w Kaliszu, już pod koniec swojego życia, i odbierała nagrodę, tak, tutaj przyznano jej przez miasto Kalisz, to wtedy zrobił się trochę szum, że Dąbrowska no nie ma swojego muzeum, no coś trzeba, z nią była wtedy Anna Kowalska, też ta ostatnia jej partnerka, no więc zrobił się szum, że no nie ma ani pomnika, ani nie ma ulicy, ani nie ma jakiegoś muzeum. No i władze postanowiły, że w miejscu urodzenia Dąbrowskiej po prostu odbudują budynek i stworzą muzeum. I od 71 najpierw w formie okrojonej, bo to była najpierw Izba Pamięci na piętrze, bo na dole był kurk rolnika, a później już tak po kolei odzyskiwaliśmy pomieszczenie, no i dzisiaj jest to już budynek całkowicie przeznaczony do zwiedzania.
4: A jak to się stało w ogóle, że rodzice Dąbrowskiej tutaj zamieszkali właśnie w tym dworze?
3: No tak, jak to w nocach i dniach. Po prostu ojciec pisarki został zarządcą majątku. W styczniu w 1889 podpisał umowę z panem Kazimierzem Waliszewskim, którzy wraz z żoną mieszkali w Paryżu, z Hildegardą Niewską. No i przez okres prawie 20 lat, tak jak Bogumił w Serbinowie, tak ojciec pisarki tutaj w Rysowie zarządzał ponad 400-hektarowym majątkiem, folwarkiem. To były, no oczywiście po wojnie majątek rozparcelowano. Dzisiaj można zwiedzać tylko park, 3,9 niecałe 4 hektary, łącznie ze stawami, które pięknie Dąbrowska opisała. Natomiast ten folwark został już po wojnie ustawą 1944 roku rozparcelowany. Już tam budynków, te stajnie, obory, młyn, gorzelnie, te wszystkie budynki, które stanowiły o tym folwarku, niestety zostały rozebrane. Już tam śladu po tym folwarku nie ma.
4: Kiedy rodzina Szumowskich przejęła ten majątek, on był w rozpadzie, w rozkwicie.
3: Tak. Dąbrowska wspominała, że jej ojciec mówił, że kiedy przyjechali tutaj, podpisali umowę, to majątek był przez poprzednich właścicieli bardzo zaniedbany, czyli no, podobno w stodołach było pusto, na porach rósł pesz, więc no, przez okres tych prawie 20 lat ojciec pisarki swoją ciężką pracą naprawdę ten majątek doprowadził do świetności. Zresztą sprzyjała mu też koniunktura, bo nie trzeba ukrywać, że Kalisz na przełomie XIX, początek XX wieku no, bardzo prężnie się rozwijał, powstawały zakłady, przecież no, była kolej, więc no, też sprzyjała mu koniunktura. Która? Początkowo dostawał 800 rubli pensji, później 1200 i coraz więcej. Nawet taką roczną nagrodę przyznał mu właściciel. Do majątek zaczął przynosić po prostu już konkretne korzyści, tak? Więc no, tą nagrodę nawet nie odbierał przez kilka lat, także jak już później ją odebrał, była to dosyć duża kwota, także stać ich było później, kiedy Dąbrowska sobie zamarzyła, żeby studiować za granicą w Lozanie, w Brukseli, gdzie zresztą poznała tam swojego męża i tam za mąż wyszła w 1911 roku. No, było ich stać, żeby Dąbrowska mogła studiować, bo jako jedyna z pięcioga dzieci państwa szumskich, Ludomiry Józefa, jako jedyna kończyła studia.
4: No właśnie, do którego roku Dąbrowska tu była w Rusowie? Do 11 roku?
3: Nie. Po raz ostatni była w 1908 roku. Spędzała tutaj wakacje, czyli taka przerwa między studiami, bo potem, tak jak to jest pisane w Nocach i Dniach, dworek został przez właścicieli sprzedany i ojciec pisarki wraz z rodziną musiał się wyprowadzić, więc najpierw do Poklękowa, później do Wojsławic, niedaleko Błaszek. Tam już na własność kupił sobie dwór i ziemię. No ale niestety przerwała to śmierć, bo w 1912 roku zmarł, matka z majątek sprzedała, ponieważ dzieci nie wykazywały zainteresowania pracą na, w ziemi, a Dąbrowska to już była po studiach, już była mężatką, więc matka przeniosła się do Kalisza i te sceny właśnie płonącego Kalisza, to jest właśnie 14 rok, kiedy Dąbrowska zjechała, żeby pomóc się matce pakować, przeżyła pierwsze bombardowania i wozem na prostym wozem troszkę wrzucili tam dobytku właśnie z Kalisza w kierunku Kokanina i tutaj Rusowa w kierunku Warszawy uciekali z tego zburzonego Kalisza. Także ona tam, ten okres to właściwie to no po 1908 roku po raz ostatni spędza wakacje.
4: Co później się działo? Dąbrowska była w Warszawie.
3: Tak. Przez rok studiowała na pensji pani Hawelka, w 1907 roku wyjechała do Lozanny, rok później przyniosła się do Brukseli, tam poznała swojego męża, działacza politycznego, PPS-owca, z tego PPS frakcji, dziennikarza i wyszła za niego za mąż w 1911 roku. Ona później po ukończeniu studiów zjechała, jej mąż, wiadomo, że budując tam te struktury niepodległościowe, no nie mógł zjechać do Królestwa Polskiego, bo był od razu aresztowany, więc początkowo było to małżeństwo takie trochę dojeżdżające. Dąbrowska działając w spółdzielczości, no zajmuje się też publicystyką, bo to jest też ważna jakby część, pole jakby działalności Dąbrowskiej jeszcze z tego okresu bardzo wczesnego, więc załatwiała sobie różne stypendia. Jak mąż był w Paryżu, no to stypendium do Paryża, jak mąż był w Londynie, no to sobie więc to było takie małżeństwo dojeżdżające. Kursowała korespondencja, która z tego okresu się zachowała i która została już wydana, przepiękne listy o miłości, o tęsknocie, ale także i dzielenie się sprawami codziennymi i tak sprawami ważnymi, bo oczywiście to był okres przecież to był okres przed pierwszej wojny światowej. No kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc już Marian mógł wrócić, jej mąż, więc zamieszkali w Warszawie przy ulicy Polnej 40, obecnie Struga, i Dąbrowska tam spędziła ponad 40 lat swojego życia.
4: Później mąż zmarł.
3: Tak, no mąż zmarł bardzo wcześnie, na wieku 30 paru lat została wdową, zmarł w 25 roku. Źle się czuł, lekarze się nie rozpoznali, się okazało, że to był stan zawałowy, dostał później zawał.
4: I partnera miała już później innego Dąbrowska.
0: Tak, Stanisława Stępowskiego z Ukrainy. Taka szara eminencja rządu międzywojennego, zresztą pracował w Ministerstwie Rolnictwa. Dąbrowska go tam poznała, bo przez jakiś czas, zanim

0: wydania na Zostały noce i dnie, to później już pracę porzuciła, ale też tam pracowała, więc tam się poznali, że to był przyjaciel jej męża. Dużo starszy od niej partner, no tak z ponad 20 lat, zamieszkał też u niej w mieszkaniu. No i Stępowskiemu przypisuje się bardzo dużą rolę w powstaniu Nocy i Dni. On był pierwszym takim redaktorem, osobą, która czuwała nad powieścią, którą Dąbrowska wspierała. I osoba, która Dąbrowską w tym pisaniu wspierała.
1: Mhm. Noce i Dni powstawały 2 lata. Chyba, tak?
0: No dwa, no, nie, no nawet troszeczkę dłużej można powiedzieć. Dąbrowska się tej powieści już dawno przygotowywała, poprosiła nawet matkę Ludomirę, żeby spisywała pamiętniczek, więc tak historia powstańcza, tam historia rodziny, wojów i tak dalej, więc matka na jej jakby prośbę ten dzienniczek taki spisała, taki pamiętniczek i ona potem to wykorzystywała, więc są dużo tych elementów biograficznych w powieści. Powstawała przez kilka lat, pierwsze wydanie było w 1931 roku, no oczywiście okazało się wielkim sukcesem.
1: Później Maria Dąbrowska miała też partnerkę, pani wspomniała, Annę.
0: Tak, Stanisław Stępowski zmarł w 1952 roku i później Dąbrowska związała się z Anną Kowalską, też pisarką, no troszeczkę żyjącą w cieniu Dąbrowskiej, a cenioną przez literaturoznawców, między innymi za Safonę. Związek trwał do ostatnich dni Dąbrowskiej, bo w 1956 roku Dąbrowska się przeprowadziła do Komorowa, zawsze ułożyła, żeby mieć kawałek ziemi, więc kupiła sobie dom w Komorowie. Więc Kowalska została już w Warszawie, ona się przeniosła do Komorowa, ale ciągle tam przyjeżdżała,

0: się sepsa i przy okazji leczenia innych chorób dała się sepsa i tą proska zmarła. Zażyczyła sobie w testamencie, żeby pochować ją z matką i siostrą Jadwigą, która zmarła w Powstaniu Warszawskim. No to tutaj akurat troszeczkę nie uszanowano jej jakby tego zapisu, tej woli, tak? Pochowano ją z wielką pompą w Alei Zasłużonych.
1: Co dziś możemy zobaczyć w Muzeum Dąbrowskim?
0: Przede wszystkim przepiękny teren, bo teren parku łącznie ze stawami, także park, który posiada bardzo dużo starych drzew, park jest wpisany do rejestru zabytków. Także w środku tutaj już muzeum, to sale ekspozycyjne, to jest odtworzenie pomieszczeń, czyli to jest salon, sypialnia, pokój ojca pisarki, kuchnia, ale także pokoik na piętrze dziecięcy, ale także taki pokoik, ponieważ posiadamy bardzo dużo eksponatów, pamiątek po Dąbrowskiej z mieszkania warszawskiego, które otrzymaliśmy, kiedy muzeum było tworzone, więc taki wyodrębniliśmy taki pokoik i tam są właśnie dywanik, pantofelki, kapelusz, jej książki, maszyna do pisania farby, pędzelki, pełno takich różnych bibelotów, które też taki ten klimat jakby wprowadzają. Na piętrze przy ostatnich 2 latach doszła do nas wystawa taka filmowa i tu są kostiumy z filmu, fotografie od twórcy głównych ról także drugoplanowych, zdjęcia z planu filmowego, plakaty, można sobie obejrzeć fragmenty filmu, jest lustro weneckie, można sobie kostium przymierzyć i jest na monitorze wywiad z panią Barbarą Ptak, taką znaną kostiumolożką, która właśnie robiła projekty kostiumów do filmu Antczaka. Można sobie posłuchać wywiadu z nią.
1: Tu na terenie parku jest też taki spichlerz etnograficzny. Co to jest? Co tam się mieści? Co tam możemy zobaczyć?
0: Tych budynków jest więcej. Tych budynków jest 6 obecnie. To są budynki przywiezione z innych miejscowości. Są to zabytki kultury takiej ludowej, więc mamy całą zagrodę, chatę, oborę, stodołę. Mamy chatę z Dobrzeca, taką chatę zielarki i 2 spichlerze. Jeden jest z Rusowa najstarszy, bo pochodzący z połowy XIX wieku, a drugi mamy spichlerz z Kuźnicy Grabowskiej.
2: SK Ostrzeszów.

Radio SK. Elizabeth. Radio SK.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your

0: SK Ostrzeszów.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!